0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ma spokoju. Może to moje stwierdzenie zabrzmi kontrowersyjnie, ale nie mam na myśli niczego złego. Wręcz przeciwnie, dziś porozmawiam z panem Leszkiem Szymańskim, zastępcą prezesa, o wypłacanych pieniądzach i możliwości starania się o kolejne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. To prawda, nie ma spokoju i nie będzie, ale taka jest właśnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Panie prezesie, zacznijmy od tego, co w tym roku zaczęło się wcześniej, a mianowicie od wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych.
2: To odpowiedź na aktualne i najważniejsze potrzeby gospodarstw. Na wniosek pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi zaliczki za rok 2026 zaczęliśmy wypłacać już od 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, kiedy środki te trafiały do rolników dopiero od 16 października. Więc wielu producentów rolnych poniosło szkody w ostatnich miesiącach czy straty w gospodarstwie rolnym, dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej zasilić budżet gospodarstw naszych rolników, między innymi poprzez zaliczki.
1: Jak wygląda skala tych wypłat?
2: Tempo realizacji wypłat pozwala nam z optymizmem patrzeć na kolejne dni. Średnie tempo, jakie sobie założyliśmy, dzienne, to jest ponad 450 milionów złotych wypłat na konta rolników.
1: Czy w tym roku wysokość zaliczek jest taka sama jak dotychczas?
2: W przypadku płatności obszarowych utrzymywaliśmy zaliczki na poziomie do 85% należnej kwoty. Natomiast ważną zmianą jest zwiększenie zaliczek dopłat bezpośrednich z 70% do 75%. I to oznacza, że jeszcze przed końcowym rozliczeniem do rolników trafia większa część należnego wsparcia, co może pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw. Oczywiście rolnicy będą mogli wcześniej kupić środki ochrony roślin czy inne potrzebne rzeczy do prowadzenia działalności rolniczej.
1: Wiem, że agencja od jakiegoś czasu apeluje do rolników o sprawdzanie kont.
2: Tak, to już trwa od ponad 20 lat na nasze apele. Przekazujemy środki wyłącznie na konta w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wskazanych przez rolników. I teraz, jeżeli numer rachunku uległ zmianie i nie został zaktualizowany, może to opóźnić wypłatę środków. Więc dlatego zachęcamy przez nasze apele i dzisiaj za pośrednictwem pani redaktor, słuchaczy, którzy czekają na zaliczki, do weryfikacji swoich danych, aby środki mogły bez przeszkód trafić na wskazane konto.
1: Wśród beneficjentów są też rolnicy, którzy prowadzą specyficzną działalność, czyli przetwórstwo.
2: Tak, to prawda, to nie tylko rolnicy, ale samorządy, przedsiębiorcy. I obecnie nabór wniosków w ramach interwencji rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej rozpoczęliśmy od 1 września i potrwa on do 30 września. Wnioski wpływają powoli, ale spodziewamy się, że będzie ich duża liczba, ponieważ obserwujemy tak zwane wnioski robocze, czyli już widzimy, że ktoś ten wniosek przygotowuje, no ale jeszcze go nie wysłał do agencji, więc pewnie pod koniec 30 września zauważymy znaczny przyrost liczby wniosków, które do nas wpłynęły.
1: Do kogo jest skierowane to wsparcie?
2: Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i o dofinansowanie mogą się ubiegać indywidualnie lub jako zorganizowane formy współpracy rolników, czyli tu organizacje, grupy producentów, spółdzielnie. I mamy w tym działaniu do czynienia z dwoma obszarami. Jeden obszar A dotyczy produkcji prowadzonej metodami konwencjonalnymi, natomiast obszar B dotyczy produkcji ekologicznej.
1: Na co można otrzymać dofinansowanie?
2: W przypadku indywidualnych wnioskodawców dofinansowanie dotyczy inwestycji związanych z przetwarzaniem produktów rolnych. Natomiast gdy mowa o zorganizowanych formach współpracy rolników, można planować również przedsięwzięcia dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rolnych, czyli tak naprawdę sprzedaży hurtowej.
1: O jakich pieniądzach można myśleć?
2: Po przeliczeniu z budżetów euro do dyspozycji mamy blisko 625 milionów złotych. Maksymalnie na przedsięwzięcie może jeden podmiot otrzymać 10 milionów złotych. Natomiast minimalna wartość pomocy, o którą można się ubiegać, jest to 100 tysięcy złotych. W przypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, mieliśmy te dwa obszary, o które mogą wnioskodawcy się ubiegać o finansowanie. To mamy obszar A. Refundacją objętych będzie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanych przez indywidualnego przedsiębiorcę i do 60%, czyli wyższa kwota wsparcia, w przypadku zorganizowanych form współpracy rolników. Natomiast jeżeli inwestycje dotyczą produktów ekologicznych przetwarzania, to ten wyższy próg, czyli 60%, otrzymają i indywidualni, i zorganizowane formy współpracy.
1: Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę internetową agencji.
2: Tak, oczywiście. Na naszej stronie, oprócz tych wszystkich dokumentów takich formalnych jak regulaminy, mamy też nagranie z webinaru, który przeprowadzili nasi pracownicy dla potencjalnych wnioskodawców i firm doradczych, które przygotowują wnioski. Więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony, obejrzenia tego webinaru. A w przypadku, gdyby jeszcze były jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z pracownikami agencji.
1: Skoro o webinarze mowa, to widziałam również na stronie internetowej agencji, że odbył się kolejny.
2: Tak, w poprzednim tygodniu nasi eksperci, zresztą z tego samego departamentu, prowadzili szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy na inwestycje w rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie. Nazwa podobna do poprzedniego działania, która pojawiła się już w naszej rozmowie, ale grupa potencjalnych beneficjentów w tym przypadku jest trochę inna. Jeżeli komuś nie udało się wziąć udziału na żywo, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. I to nagranie jest tam już możliwe do odtworzenia.
1: Mamy jeszcze chwilę, więc pozwolę sobie zapytać o szczegóły. O jakich pieniądzach można myśleć, mówić?
2: Wysokość wsparcia zależy od charakteru działalności i inwestycji. Rolnicy i ich małżonkowie, którzy kontynuują działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, mogą otrzymać ryczałt w wysokości 30 tysięcy, 60 bądź 120 tysięcy złotych. Przy czym pomoc może pokryć do 65% kosztów kwalifikowanych operacji. Na takich samych zasadach, oprócz rolników i ich małżonków, wspierani mogą być domownicy podejmujący działalność gospodarczą lub ograniczoną, lokalną i marginalną. Także w tym przypadku do dyspozycji są wspomniane przeze mnie przed chwilą kwoty. Trzecią ścieżką, którą można ubiegać się o finansowanie, jest skierowana do mikroprzedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą w ramach tzw. MOLI i pomoc ma formę refundacji, może sięgać nawet do 500 tysięcy złotych przy poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. I tutaj minimalna kwota pomocy dla jednego podmiotu wynosi 10 tysięcy złotych, a wartość inwestycji musi zmieścić się w przedziale od 10 do 500 tysięcy złotych.
1: Zostały mi jeszcze ostatnie, krótkie pytania. Na co, kiedy i jak? Spodziewam się dużo dłuższej odpowiedzi.
2: Katalog inwestycji kwalifikujących się do wsparcia jest bardzo szeroki i obejmuje on m.in. przedsięwzięcia dotyczące budynków i budowli wykorzystywanych do przetwarzania, magazynowania oraz przygotowania produktów do sprzedaży, ale także obiektów służących laboratoryjnej kontroli jakości produktów rolnych. Wsparcie może objąć również modernizację infrastruktury związanej ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, tak jak mieliśmy to w poprzednim działaniu, oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. I tutaj duże znaczenie ma możliwość zakupu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, tak? Szeroka lista inwestycji pozwala myśleć o całym procesie, czyli od przyjęcia surowca przez jego przetworzenie i magazynowanie, aż po sprzedaż gotowego produktu. Na dwa ostatnie pytania odpowiem dużo krócej. Nabór rozpocznie się 1 października i potrwa do 2 listopada, a wnioski można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiM.
1: Bardzo dziękuję panu za ciekawą i treściwą rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy poranka 7-9, a w szczególności mniejszych i większych przetwórców. Natomiast rolników, którzy czekają na zaliczki, proszę o odrobinę cierpliwości i oczywiście upewnienie się, że numer rachunku, który nam podali, jest właściwy, aktualny, a zobaczycie państwo, że te środki lada dzień będą na waszych kontach. Dziękuję uprzejmie.
0: 7-9. Twój początek dnia.
1: Rozmowa z wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panem Leszkiem Szymańskim, była ostatnią rozmową w dzisiejszym wydaniu Poranka 7-9. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: 7-9. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mam.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: I kolejnymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży są dzisiaj uczniowie z łomżyńskich szkół, którzy wzięli udział w projekcie Droga Bohaterów organizowanym przez Fundację Monte Cassino 1944. Witamy Was bardzo serdecznie, a jest z nami Dominika Pogroszewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
3: I jest także Kacper Kossakowski, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Ekonomicznych, tak, nr 6. Czyli ekonomik. Witaj serdecznie.
5: Tak jest, witam również.
3: Jest z nami także Piotr Chmielewski, łomżyński radny, nauczyciel i wiceprezes tej właśnie Fundacji Monte Cassino 1944.
6: Witam panią redaktor, witam słuchaczy. Z jedną uwagą, nie jestem wiceprezesem już tej fundacji.
3: Już pan nie jest, czyli coś się zmieniło.
6: Tak.
3: Ale to jest inny temat. Dzisiaj oddajemy głos z racji tego, że dość spore emocji pana osoba i pana sytuacja ostatnio wywołuje, ale dzisiaj o tym absolutnie nie rozmawiamy. Mamy młode pokolenie, mamy młodzież, która chciałaby opowiedzieć o wyjeździe i o projekcie, w którym to właśnie bierzecie udział. Ostatnio mieliście okazję być we Włoszech. Po co wy do tych Włoszech polecieliście?
4: Polecieliśmy, żeby tak naprawdę przejść drogą polskich saperów, poczuć się tak jak oni i przeżyć wszystko w taki sposób, w jaki oni przeżywali.
5: Dokładnie. Przyszliśmy tak zwaną drogę bohaterów. W taki sposób próbowaliśmy to zrobić, jak robili to żołnierze w tamtych czasach, czyli po wodę aż do wzgórz, i finalnie nam się udało.
3: Czyli to nie był taki wyjazd rekreacyjny, wypoczynkowy, jak mogłoby się komuś wydawać. Jak to wyglądało? Bo wy zdradziliście. To pytanie padło dlatego, że zdradziliście przed anteną, że chyba wróciliście fizycznie bardziej zmęczeni, niż jak wyjeżdżaliście z Łomży.
4: Był to odpoczynek, był to na pewno odpoczynek od świata zewnętrznego, taki mentalny, chociaż każdy też przeżywał to na swój sposób, a fizyczne zmęczenie było, chociaż bardziej liczyło się to, co czuliśmy podczas tej drogi.
3: Ile trwał ten wyjazd?
4: Tydzień.
3: Tydzień, 7 dni.
5: Tak jest, okrągłe.
3: Więc począwszy od pierwszego dnia, jak to wyglądało?
5: Zaczynaliśmy właśnie tak jak żołnierze, czyli zaczęliśmy od morza w Salerno.
6: Od desantów na plaży.
5: Dokładnie, tak jest, zgadza się. Potem szliśmy drogą polskich saperów, a skończyliśmy na klasztorze na Monte Cassino.
6: Gdzie wnieśliśmy flagę.
3: Co was najbardziej urzekło w tym wyjeździe podczas tych 7 dni?
5: Wydaje mi się, że faktycznie ten moment wywieszenia polskiej flagi na klasztorze. To było naprawdę coś bardzo poruszającego, co zapadło w pamięć i no, można było się tym cieszyć. I widokiem, i...
3: Cieszyć, ale też wzruszyć?
5: Dokładnie.
3: Bo o tym też mówiliście. Mieliśmy chwilę, żeby rozmawiać przed anteną, że tych wzruszeń podczas tego wyjazdu też nie brakowało.
5: Nie brakowało w żadnym stopniu.
3: Nie brakowało. Powiedzcie, to była taka lekcja historii, ale taka trochę inna lekcja historii niż ta, która jest w szkole? Przez te 45 minut?
4: Była to taka najprawdziwsza i najbardziej wzruszająca lekcja historii, jaką mogliśmy mieć. Bardzo dużo się nauczyliśmy, ale odczuwaliśmy wszyscy samą sobą i mogliśmy zobaczyć wszystko, a nie tylko przeczytać.
3: Kacper mówił, co jego najbardziej poruszyło. A co ciebie najbardziej poruszyło?
4: Mnie poruszyło najbardziej to, jak weszliśmy na klasztor i sama ta droga, kiedy musieliśmy tak naprawdę walczyć ze swoim organizmem. To, że daliśmy radę i to, że po pierwsze trzymaliśmy się wszyscy razem, byliśmy jak oni i no to była piękna i męcząca, ale piękna droga.
3: A w jaki sposób ta historia była opowiadana na tym wyjeździe przez te 7 dni?
5: No, na pewno była prowadzona z pasją przez organizatora, pana Tomasza Łysiaka. To nie był taki zwykły nauczyciel, tylko naprawdę to jest człowiek z pasją, który naprawdę potrafi opowiadać i zna się na rzeczy, więc słuchanie go nie było na pewno monotonne i zawsze można było dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. A prowadzona była, nie było tak, że siedzieliśmy przy stole i słuchaliśmy jakiegoś wywiadu do tablicy, tylko gdy weszliśmy na wzgórze 593, tam pan Tomasz z panem
6: Pino
5: Valenta.
6: Który też, przepraszam, że wejdę w słowo, jest przewodnikiem górskim, ale i też propaguje wśród Włochów tą historię o bitwie o Monte Cassino i udziale Polaków w tej bitwie. Przepraszam bardzo.
5: Oczywiście. Na górze 593 jest też mała mapa 3D, która pokazuje wzgórze dookoła klasztoru, rzekę Rapido. I pan Pino na samym szczycie tego 593 przyniósł specjalnie figurki i zaczął nam robić lekcje 3D z tego, gdzie były wojska alianckie, a gdzie były wojska niemieckie. To też było naprawdę warte zapamiętania, warte uczestniczenia w tym.
3: Was była piątka osób z łomżeńskich szkół, właśnie z tych, z których jesteście, z ekonomika i z budowlanki. Czy trzeba być miłośnikiem historii, żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe, w takim projekcie?
5: Absolutnie. Nie trzeba być jakimś wielkim miłośnikiem, bo naprawdę, nawet jeśli ktoś nic nie wie o historii, a tam pójdzie, to naprawdę da się wiele nauczyć i zainteresować się po prostu samym słuchaniem. To nie jest po prostu zwykła lekcja, ja jeszcze raz powtórzę.
3: To może po takim wyjeździe można stać się miłośnikiem historii?
5: Po takim wyjeździe oczywiście.
3: Dokładnie. Można? Można. Powiedzcie, gdybyście mieli raz jeszcze wybrać się na taką podróż, na taką przygodę, taki wyjazd, powiedzielibyście tak?
4: Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie?
4: Zdecydowanie, przeżylibyśmy to na nowo.
3: Takich właśnie przykładów potrzeba w takim waszym codziennym szkolnym poznawaniu historii, takiej lekcji żywej, która opowiada, a nie takiej lekcji z książką i z datami?
4: Tak, ja myślę, że to, co zobaczyliśmy, to na pewno zostanie w nas na bardzo długi czas i takie lekcje jak najbardziej są potrzebne i właśnie bardzo, bardzo dobrym pomysłem są tego typu wycieczki i tego typu projekty. Tak więc jest to naprawdę coś bardzo wzruszającego.
3: Panie Piotrze, wzruszenie było też w panu, kiedy pan wiedział, jak ta historia i to, co się wydarzyło, trafia do tego młodego pokolenia?
6: Tego wzruszenia nie było, ono jest cały czas. Nawet kiedy teraz siedzimy i rozmawiamy i słucham, bo...
3: Kacper powiedział, tutaj pozwolę sobie wtrącić, że nie będzie mówił, kto się najbardziej wzruszał.
6: Wiadomo, że ja. Wiadomo, że ja, bo ja zacznę od słów, że wielkie rzeczy rodzą się w bólach i pani wie, o czym ja mówię. To, co się stało przez te 7 dni, to nie jest lekcja historii do końca. Ja tu się z nimi nie zgodzę, bo oni wiedzą, o czym ja mówię. To jest lekcja patriotyzmu. To jest niesamowita lekcja patriotyzmu i szacunku do żołnierzy, do tego, co zrobili na wszystkich frontach, bo to się bardzo często mówi, że po co my walczyliśmy, tak? Ale tak jak Tomek powiedział, że pamiętacie słowa, kiedy powiedział w San Pietro Infine, że żołnierz polski, kiedy sam się rozpłakał i powiedział, że żołnierz polski to jest opiekun. I to nie tylko ludzi, ale w ogóle pokoju chyba na świecie. Niech tak zostanie, taka myśl. I wzruszenie, pani redaktor, wiadomo od dawna, że jestem płaczką. Ja tego nie ukrywam i się tego nie wstydzę. I kiedy spotyka się Włochów, którzy nas witają nie mile, ale bardzo czule i przytulają nas i opowiadają i płaczą przy nas, a my płaczemy razem z nimi, to kiedy, tak jak powiedziała Dominika, kiedy przychodzi takie zmęczenie fizyczne i kładliśmy się naprawdę bardzo późno spać, z jednym wyjątkiem, kiedy zabrałem ich na to, żeby wypić słynne espresso, nawet o 23:00. Tak.
3: Do której nie spaliście?
6: Mocny wypad, prawda? Mocny wypad, właśnie, to było dobre. I były wiersze. Był Herbert i był Heli Grudziński.
3: Miłośnikiem poezji.
6: Tak. I był Heli Grudziński, był Bierzyński. I kiedy się, wrócę do tego, co zacząłem, że kiedy się kładliśmy spać, no to gdzieś tam ten radny ryczał w tą poduszkę.
3: Jaki był cel tego projektu? Jaki jest cel tego projektu Droga Bohaterów tak naprawdę? Co ten wyjazd miał zmienić w tych młodych ludziach? Co miał wnieść?
6: Ja bardzo często słyszałem od Tomka Łysiaka i od jego żony Magdaleny, zresztą od Pino też, bo ten projekt narodził się przy kawie, kiedy byliśmy na festiwalu NNW w Gdyni. I wpadliśmy na pomysł, żeby młodzież, nie tylko dorosłych, ale młodzieży pokazać, jak wyglądała prawdziwa bitwa o Monte Cassino. I ona, to nie trwało kilka dni, jak zwykło nam się tłumaczyć w książkach, tylko to działo się dużo, dużo wcześniej. Od września, bo żeśmy przecież lądowali na plaży jak nasi alianci. Byliśmy nawet na uroczystościach. Przecież młodzież wzięła, o czym nie powiedzieliśmy, uroczystościach oficjalnych w Monte Cassino razem z burmistrzem i z radnymi tamtejszymi, gdzie zawiesiliśmy list intencyjny od pana naszego prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Zawieźliśmy też do burmistrza Czerwaru, gdzie też żeśmy zostali przyjęci bardzo mile, prawda? Gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem San Pietro in Fine i też rozmawialiśmy na temat, już uwaga, wymiany młodzieży, żeby Włosi przyjechali do nas tutaj do Łomży. Młodzież
3: ciekawe,
6: włoska.
3: Co im pokażecie?
6: Ale to nie zdradzam, bo już my mamy w głowach jakiś plan, co zrobić i jak pokazać. Wie pani, leżymy w takim miejscu Europy, ale też i Polski, my jako Łomża, że tu działo się bardzo dużo. Naprawdę. A weźmy taką obronę Wizny, prawda? I nie tylko. Można Obława Augustowska, niedaleko stąd, prawda? Przejeździliśmy tyle kilometrów, prawda? Zaliśmy w czasie podróży. Ale ja wrócę do tego, co pani zapytała, czyli po co to jest? Ja się zastanawiałem długo, co Tomasz mi opowiadał, że muszę tam być. No i pojechałem z młodzieżą. Już nie jako wiceprezes, ale ktoś inny. Ja wie pani, kiedy pani pytała o te wzruszenia, ono jest do tej pory, kiedy słyszę młodych ludzi, bo to było dla nich, nie dla mnie. Bo to nie jestem ja przyszłością tego kraju i tego miasta, ale to są ludzie, którzy za chwilę wezmą odpowiedzialność za ten kraj. Ale żeby wziąć odpowiedzialność, to trzeba wiedzieć, z czego wyrośliśmy i kim my jesteśmy. Ja chyba wiem już dzisiaj, kim jestem. I co trzeba dać młodzieży, żeby...
3: Bo wy też na tym wyjeździe poznawaliście historię tych żołnierzy, bohaterów. Jest coś, jest jakaś historia, która was najbardziej urzekła albo tak utkwiła w pamięci?
5: Dużo tego było, to na pewno.
6: To się nie da...
3: Wielu bohaterów. No,
6: nie da się opisać, to się nie da opisać. To trzeba przeżyć, żeby... Bo to każdy dzień, każda godzina to był jakiś wyjątek. Przepraszam, jeżeli mogę wejść w słowo. Jeżeli dzwoni do nas pani generałowa, córka generała Andersa. I wszyscy rozmawiamy z nią przez telefon na głośno mówiącym. Jeżeli dzwoni do nas...
3: A najpiękniejsze miejsce? Też?
5: Wydaje mi się, że widok z domku doktora.
6: O!
5: Tak, jak wyszliśmy właśnie z tego lasu, wspinaliśmy się tym szlakiem polskich saperów i wyszliśmy właśnie na ostatnią prostą do domku doktora, to był właśnie ta przebitka taka, tego widoku na właśnie na klasztor, to było coś nie z tej ziemi też.
6: Ujmujący, bo prawda, Dominika, tak. Dominika może coś powie, bo...
4: Tak, tak, dla mnie był to naprawdę widok zapierający dech w piersiach, zostanie ze mną na zawsze i naprawdę życzę każdemu, żeby kiedykolwiek zobaczył coś podobnego, to było piękne.
3: I miał taką okazję, pewnie takich widoków na tym wyjeździe było bardzo, bardzo dużo.
4: Dokładnie, chociaż ten...
5: Już nie wszędzie.
4: Najbardziej zapadł nam w pamięci.
6: Pani redaktor, jeżeli mogę jeszcze coś dodać. Ja napisałem, zresztą pani na pewno to czytała, że są wyjazdy, wycieczki, ale i są rekolekcje patriotyczne. Chyba to były takie właśnie rekolekcje patriotyczne. Będzie, bo tam się... było wszystko.
3: Są w planach kolejne takie wyjazdy?
6: To już pytanie raczej do nas, do organizatorów, tak, ale ja też myślę o innym wyjeździe. Oczywiście historia to jest moje jakieś hobby, które gdzieś się narodziło przy współpracy gdzieś w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale myślę też o tym, żeby pokazać młodzieży świat od strony fizyki i matematyki. Jest taki pomysł na taki wyjazd.
3: Ale i tak to... się da?
6: Czy się da?
3: Czy się da?
6: Ja już byłem na takim wyjeździe, teraz tylko czas, żeby zabrać młodzież.
3: Myśli pan, że będą chętni, żeby poznawać tę matematykę i fizykę z tej innej strony, tak jak historię?
6: Cieszę się dzisiaj bardzo z dwóch powodów, że najbogatszym człowiekiem na świecie jest fizyk. Można go nie lubić, natomiast jest to fizyk. A drugą rzeczą, że fizyka jest na topie. I mało tego, można podrywać dziewczynę na fizykę.
3: A na historię można, Kacper?
6: To już Kacper.
5: Ja się nie mogę wypowiedzieć na ten temat,
3: niestety. Dobrze. Takie podsumowanie i clue tego całego wyjazdu. Jeśli ktoś zapytałby was, czy warto, jak to było jak było we Włoszech, jak wyglądała ta droga bohaterów, co byście powiedzieli, tak jednym zdaniem, koledze, koleżance?
6: Czy to się da? Bo...
5: Nie uwierzysz mi, jak ci powiem.
6: Bo to jest prawda chyba.
3: I to powinno przekonać.
4: No, dopóki nie zobaczysz, nie uwierzysz. Nie, to,
6: pani redaktor, ile byśmy tutaj nie pokazali zdjęć, nagrań, nakręcili rolek na social media.
5: Na każdej powiedział, że to tylko taki, tak, taki pizz. Na show.
4: Dokładnie.
6: Wie pani, kiedy młodzież, na przykład, mogę powiedzieć o swoim takim widoku, który mnie ujął. Kiedy młodzież wiąże, nasza młodzież, mówię o naszych uczestnikach, wiąże biało-czerwone tasiemki na łomżyńskich grobach pod Monte Cassino i kładzie barwy Łomży, też łomżyńskich tasiemek trzech kolorów. To mnie rozwaliło, powiem szczerze, naprawdę. Ja je przywiozłem, rozdałem radnym tutaj w Urzędzie Miasta, żeby każdy przywiózł i położył, bo tam mamy łomżyniaków. Z Podgórza, z Łomży, ze Śniadowa, z Jedwabnego. I tam są nazwiska ich. Dziękuję bardzo.
3: A powiedzcie mi ostatnie pytanie. Czym jest dzisiaj dla was współczesny patriotyzm? Ty jesteś dzisiaj w mundurze.
5: Zgadza
3: Masz
5: się.
3: Na swoim ramieniu biało-czerwoną flagę. Czym ten patriotyzm jest?
5: Dla mnie patriotyzm to jest walka przede wszystkim o kraje, ale nie tylko fizyczna. Tylko nie dawać ludziom mówić źle o Polsce, nie oczerniać jej, być gotowym jej bronić, mówię jeszcze raz, nie tylko fizycznie, lecz też słownie.
3: A w twoim przypadku, Dominika?
4: Jak dla mnie właśnie patriotyzm polega na tym, żeby po pierwsze nigdy nie zapomnieć o tym, kto dla nas walczył i o historii naszego kraju, żeby ją poszerzać i opowiadać o niej, żeby walczyć o swój kraj, ale także dbać o drugiego człowieka, bo jeżeli my Polacy będziemy się wspierać, to nasz kraj będzie się rozwijał.
3: A dzisiaj tego patriotyzmu brakuje?
5: Powiedziałbym, że tak. Wydaje mi się, że często widzę właśnie takie, jak przeglądam social media, czy że ktoś podchodzi, czy czemu pan nie jest w wojsku na przykład? I on wtedy odpowiada, że za polityków nie będzie walczył. Ale tu nikt nie mówi, że do wojska idzie się walczyć za polityków. Każdy walczy za to, w co wierzy. Za rodzinę, za przyjaciół. Za Polskę, nie za polityków. Za to, co każdy sobie wybierze. Za to, w co wierzy.
4: Tak. Wiele ludzi właśnie mówi, że jeżeli pojawiłoby się w Polsce jakieś zagrożenie, to wtedy by wyjechali i że nie walczyliby za ten kraj. A jednak wszyscy jesteśmy Polakami i moim zdaniem każdy powinien o ten kraj dbać i tak powinno być.
3: A wy czujecie się patriotami? I to absolutnie ostatnie pytanie?
5: Po tym wyjeździe to nawet podwójnie.
4: Tak, dokładnie.
3: No i tym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę.
6: Pięknie, bardzo dziękuję. Prawda?
3: Tak, bardzo dziękuję wam za to, że przyszliście, że odwiedziliście studio Radia Nadzieja, że podzieliliście się tymi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, tymi przemyśleniami też życiowymi, nie tylko dotyczącymi tego właśnie wyjazdu. Bardzo wam dziękuję.
6: Mamy piękną młodzież, pani redaktor.
3: Oby więcej takiej, oby więcej.
6: Ale mamy, tylko trzeba im pokazać. Właśnie coś takiego jak to.
3: Albo trzeba ich częściej zapraszać do studia Radia Nadzieja.
6: Też
3: bardzo wam dziękuję. Dominika Pogroszewska, Kacper Kossakowski, a także Piotr Chmielewski byli naszymi gośćmi.
6: Kłaniam się.
3: Dzięki wam bardzo.
6: Bardzo państwu dziękujemy.
5: Słuchaczom.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, między innymi polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sprawem nie na lewo.
1: Witam serdecznie Państwa. Dziś troszeczkę z innej beczki, jak to się mówi. Wracam do prawa cywilnego i do pojęcia zasiedzenie w prawie cywilnym, ale dziś nie chciałbym poruszać tych podstawowych zasad prawa cywilnego, a jeżeli chodzi o zasiedzenie, ale jak gdyby skupić się na pewnym fragmencie tej instytucji w zakresie zasiedzenie i pas drogowy. No, zdarza się często, że na mapach geodezyjnych wyrysowane są drogi publiczne, zazwyczaj to drogi gminne, które biegną gdzieś przez pola, wzdłuż jakichś lasu i tak dalej, które w zasadzie oprócz tego, że ów wyrys wskazuje, że tam jest działka, która w przeznaczeniu swoim jest drogą, należy przez to rozumieć drogą publiczną, a przypomnę, że dzielimy w Polsce drogi publiczne na drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. I zazwyczaj te takie lokalne dróżki to są drogi gminne. I z ustawy właśnie o drogach publicznych jest zapis w tej ustawie, że drogi publicznie nie podlegają obrotowi publiczno-prawnemu. Co to oznacza? Że droga publiczna nie może być przedmiotem zasiedzenia. No i wydawałoby się, że na tym powinienem skończyć dzisiejszą audycję, czyli jeżeli nawet korzystamy z fragmentu drogi, który przebiega obok naszej działki, obok naszego domu, którą mieliśmy nawet ogrodzoną i ta droga przechodziła przez naszą działkę tą ogrodzoną, a tam niestety to się okazuje, że to jest droga, że zgodnie z tymi przepisami tego fragmentu gruntu zasiedzieć nie można. Otóż, proszę Państwa, powiem tak. Można zasiedzieć również pas drogowy, który właśnie w tych dokumentach geodezyjnych został wykreślony jako droga publiczna, ale pod pewnymi warunkami. A głównym warunkiem jest taki jak w ogólnych zasadach zasiedzenia. Czasokres samoistnego posiadania. Jak pamiętacie, samoistnego posiadania tego fragmentu gruntu. Tutaj słowo samoistność, to ciągle podkreślam, mówiąc o kwestiach związanych z zasiedzeniem i ma kluczowe znaczenie. Bo posiadanie jest to stan faktyczny, to nie jest stan prawny. Posiadamy telefon, czy posiadamy nawet samochód, no ale właścicielami nie jesteśmy, bo na przykład, bo użyczył nam sąsiad, żebyśmy samochodem przejechali no tam po jakieś zakupy i tak dalej. Więc to jest stan faktyczny. Posiadamy w tej chwili. Zaś własność na przykład jest stanem prawnym. My posiadamy tytuł prawny do bycia i posiadania danej rzeczy. Czyli posiadanie i własność może się łączyć, bo właściciel i posiada, i ma tytuł prawny własności do danej rzeczy. A właśnie tutaj przy zasiedzeniu tego tytułu prawnego nie ma. I w celu uzyskania tego tytułu prawnego istnieje instytucja zasiedzenia, która polega na tym, że jeżeli samoistnie posiadamy przez 30 lat, w zasadzie jeżeli chodzi o nieruchomość, to jest podstawa. Tam jeszcze jest w dobrej wierze 20-letni okres zasiedzenia, ale to zostawiam, bo to tak rzadko występuje, że praktycznie nie ma co dawać sobie tym głowy zawracać. Więc 30 lat samoistnego posiadania. Co to jest samoistność? Samoistność to jest taka sfera naszego rozpoznania, że my uważamy, że ten fragment gruntu jest nasz. Jesteśmy przekonani o tym. Co więcej, również wszyscy, jak gdyby sąsiedzi, znajomi, którzy nas odwiedzają, cały czas również są w przekonaniu, że jesteśmy właścicielami, chociaż te nasze przekonanie oczywiście jest błędne, bo powiedzmy ten fragment gruntu, który jest de facto pasem drogowym, naszą własnością nie jest. Więc pierwszy warunek, który jest, więc posiadanie samoistne przez określony okres czasu, w tym wypadku 30 lat. I drugi warunek, brak urządzenia drogowego w tym pasie drogowym. Co to oznacza? Że nakładami ludzkimi w jakikolwiek sposób ten fragment gruntu nie został przystosowany do pełnienia funkcji drogi. Czyli jest to wyrysowane na mapach i to w geodezji, to wszystko prawnie jest, to są, prawda, droga wyrysowana, ale de facto ona żadnej funkcji nie spełnia, nigdy tam żadnych prac związanych z skonstruowaniem tej drogi, wybudowaniem tej drogi nie wykonano, co powoduje, że ten fragment gruntu możliwy jest do zasiedzenia przy spełnieniu właśnie tych warunków, czyli samoistności posiadania, czas okresu tego posiadania, jak również fragment gruntu nie został nigdy przystosowany, ani nie wykonano żadnych prac w celu tym, żeby tam powstała droga. I dlatego też proszę pamiętać, że ten fragment gruntu może zostać zasiedziany. Często w praktyce jako adwokat spotykam się z sytuacjami, kiedy kiedyś tam ktoś postawił płot, który ileś tam centymetrów, czy metr nawet, wchodzi w pas drogowy i taka sytuacja, bo to płot, no może nie drewniany, ale często jest to ogrodzenie z betonu lub też siatka taka długotrwało istniejąca i przez wiele, wiele lat nic się nie zmieniło. Nagle po wielu, wielu latach odpowiedni organ, który sobie tutaj chciał wybudować drogę, mówi: proszę pana, ale jest tu, pan jest metr wgrodzony w grunt, który stanowi drogę, a drogę nie można zasiedzieć, w związku z tym proszę przesunąć swój płot o ten metr, dlatego że to jest nasza działka. I ma rację, bo dopóki my nie wystąpimy do sądu o zasiedzenie, czyli sąd nam nie stwierdzi postanowieniem, że nabyliśmy prawo własności przez zasiedzeniem, to nie zmienimy tego prawa. W dalszym ciągu ten fragment tego pasa gruntu w dalszym ciągu pozostaje własnością tego podmiotu, zazwyczaj gminy lub powiatu lub województwa, te poważne krajowe, czyli Skarbu Państwa, to, ale też się zdarzają, własnością właśnie tych podmiotów. Jedyna tam pozostanie, to dwie rzeczy. Albo rzeczywiście zgodnie z żądaniem tego organu przesunąć się z tym płotem, czyli burzymy płot, przesuwamy bliżej siebie i jak gdyby zwracamy ten fragment gruntu. Jeżeli powiemy nie, my już tutaj, my i poprzednicy prawni, bo pamiętajmy, że okres zasiedzenia również można doliczyć, samoistne posiadanie poprzedników prawnych. Jeżeli nabyliśmy na przykład tą całą działkę z tym domem, który właśnie jest tam wgrodzony metr, lub też kupiliśmy, lub też odziedziczyliśmy po poprzednikach prawnych, po dziadkach, po rodzicach. Tamten okres, kiedy posiadali dziadkowie, rodzice lub ten, który nam sprzedał ileś tam lat, możemy doliczyć, czyli żeby suma była tego posiadania nie mniejsza niż 30 lat. I wówczas występując do sądu z takim wnioskiem o zasiedzenie, który tutaj powiem kosztuje opłata sądowa 2000 zł, więc nie jest to mała. Często też przekalkulować, jeżeli to jest pasek 20-centymetrowy, to i tam na odcinku niewielkim, czy to w ogóle opłaca się wnosić sprawę. I wówczas możemy podjąć tego typu działania sądowe w celu uzyskania prawa własności do tego fragmentu działki, który w dokumentach geodezyjnych jest drogą, ale jeżeli sąd rozstrzygnie po naszej myśli i przyzna nam nabycie prawa własności tego fragmentu gruntu przez zasiedzenie, wówczas my jesteśmy właścicielami. No i niestety gmina czy inny organ no niestety będzie musiał się z tym pogodzić, dlatego że prawomocne rozstrzygnięcie sądu powszechnego również wiąże administrację samorządową i musi w jakiś inny sposób wtedy lokalizować, organizować przebieg tej drogi. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.
0: Z prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: ja nakazałem ściąć. Któż jest więc ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? Herod Antypas, jak słyszymy, zastanawia się nad tym, kim jest Jezus. Docierały do niego różne wieści o cudach, które Jezus czynił, treść jego nauczania. Dowiadywał się o tym, że liczne osoby gromadziły się, aby go zobaczyć, słuchać, pewnie także prosić o uzdrowienie, o uwolnienie z wpływu złego ducha. Wszystkie te wiadomości docierały do Heroda, ale nie był on w stanie zrozumieć, kim jest Jezus. Możemy powiedzieć, my jako uczniowie Chrystusa, członkowie Jego Kościoła, nie mamy trudności z powiedzeniem tego, kim On jest. Możemy powtórzyć słowa z tak zwanego pacierza katechizmowego, z wyznania wiary. Możemy przypomnieć to, co poznawaliśmy, to, czego się uczyliśmy w sali katechetycznej, wtedy, kiedy na przykład też przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii świętej czy bierzmowania. Tak, bardzo łatwo te słowa przytoczyć, przypomnieć, ale czy one wyrażają to, w co naprawdę wierzymy? Czy one mówią o tym, kim naprawdę jest dla nas Jezus Chrystus? Słowa mówione przez nas, one powinny wyrażać to, co nosimy w sercu. Powinny one wyrażać naszą wiarę. Dlatego nie można mówić tylko ustami, bez zaangażowania serca, bez pragnienia postępowania według nauki tego, który jest naszym Panem i Bogiem. Zadajmy więc sobie pytanie raz jeszcze: kim jest dla nas Jezus Chrystus?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie w ten poranek 24 września wita Państwa Anna Borawska. Za oknem budzi się nowy dzień, a my zapraszamy Państwa do spędzenia tych najbliższych godzin na falach naszej rozgłośni. Niezależnie od tego, czy szykujecie się Państwo właśnie do wyjścia do pracy, wypijacie pierwszą poranną kawę, czy odprowadzacie dzieci do szkoły, niech ten dzień zacznie się dobrą nowiną. Przed nami msza święta z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców.
2: Wstają zorze.
1: Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Każde przyjście do Kościoła otwiera nasze oczy na prawdę. Spotkanie z Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem, pomaga dostrzec to, co jest marnością, co przemija, a co jest wartością trwałą i wieczną. Tym samym nabieramy nie tylko sił duchowych, fizycznych, ale także otrzymujemy nowe, Boże spojrzenie na życie i na świat. Niech udział w tej Eucharystii będzie okazją do wyostrzenia wzroku naszej duszy. Dobremu Bogu przedstawmy nasze osobiste intencje. Ksiądz Ryszard modli się w intencji Panu Bogu Wiadomej. Ksiądz Michał powierza Miłosierdziu Bożemu świętej pamięci Grzegorza Lipskiego. Jest to intencja od rodziny Gutewskich. Ksiądz Kamil modli się za świętej pamięci Marka Joachimczyka. Jest to intencja od rodziny Sołjan. Ja modlę się za świętej pamięci Tadeusza Zakrzewskiego. Jest to intencja od Genowefy i Ryszarda Wyszomirskich. Abyśmy godnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze, przeprośmy Boga za to, że nie zawsze szukamy prawdy i nie zawsze żyjemy według Jego zasad. Panie Jezu, który przyniosłeś dobrą nowinę każdemu człowiekowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w swojej dobroci leczysz choroby i karmisz głodnych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który swe dobre serce okazujesz wszystkim grzesznikom, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen. Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy zawracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to przecież istniało to już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie pozostanie wspomnienie u tych, co będą potem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Chryste. Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem, przedstawmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby w Jezusie wciąż na nowo odkrywali źródło i sens oraz radość swojej posługi. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących państwami, aby nie zabraniali wierzącym w Chrystusa praktykowania i publicznego wyrażania swojej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby z ochotnym sercem poszli na krańce świata głosić dobrą nowinę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Bożemu radowali się Ojczyzną Niebieską na wieki. O tę radość nieba prosimy dla świętej pamięci Grzegorza Lipskiego, Marka Joachimczyka oraz Tadeusza Zakrzewskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby nasze życie zakorzenione w Bogu było czytelnym świadectwem wiary. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, w Twoich dłoniach złożyliśmy wspólne troski i z wielką pokorą prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii

Pokorny Pan z wami. O górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś.

Zrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni jednym sercem, błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

0: Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Na radiowym zegarze godzina 6:53. Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. A już teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu Miłosierni zespołu Trzecia Godzina Dnia.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A to jest poranek, siódma, dziewiąta. Wita Państwa bardzo serdecznie Anna Borawska. Wydawcą poranka siódma, dziewiąta jest Radio Nadzieja, a ja serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Radia Pallotti FM oraz wszystkich tych, którzy słuchają nas przez internet. A dzisiaj jest czwartek, to 24 dzień września 2026 roku. Do końca roku 2026 pozostało już tylko 98 dni. Imieniny obchodzi dziś Gerard i Teodor w Kościele Katolickim. Przypada dzisiaj wspomnienie świętego Gerarda właśnie, a dzisiejsze przysłowie to: Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato. Mamy nadzieję, że jeszcze się ociepli. Słońce wstało dzisiaj 16 minut po godzinie 6 i zajdzie o godzinie 18:21. Dzień będzie trwał 12 godzin i 5 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 33 minuty. Będzie również krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 53 minuty. A ja przypominam, że to jest poranek siódma, dziewiąta. Bardzo się cieszę z Państwa obecności i życzę miłego dnia.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: Zaczynam nowy dzień z myślą, że w Twojej miłości chcę.
1: A nowy dzień zaczynamy z utworem Fabisza. Nowy dzień.
2: Kroczyć, gdzie mój wyznaczysz cel.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Prasowy poranek.
1: Zaczynamy przegląd prasy. Polskie służby zablokowały uzyskanie przez Zonda kryptolicencji na Cyprze, która pozwoliłaby firmie działać w Unii Europejskiej, pisze Rzeczpospolita. Taką licencję na przełomie marca i kwietnia miała wydać Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych. Gazeta poinformowała, że licencja pozwoliłaby Zonda Krypto zdobyć nowy kapitał o wysokości co najmniej 100 milionów złotych. Cypryjska Komisja odmówiła wydania takiej licencji po przekazaniu informacji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Informacje pochodziły ze Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej. Przedstawiciele KNF pozostawali w kontakcie z organami nadzoru finansowego innych krajów, które mogły wydawać licencje unijne, tak zwane KASP. Premier Donald Tusk spotka się dziś z premierem Bułgarii Rumenem Radewem. Wśród tematów rozmów bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza. Premierowi Bułgarii będzie towarzyszyć delegacja przedstawicieli biznesu. Będzie to pierwsza od 15 lat wizyta szefa bułgarskiego rządu w Polsce. Przed południem obrady wznowi Senat. Senatorowie mają dziś między innymi przeprowadzić głosowanie nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została kierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Przedostatni dzień kampanii przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd ubiega się 8 kandydatów. W ostatnich dniach kampanii będą spotykać się z mieszkańcami i organizować konferencje prasowe. Premier Donald Tusk ma wziąć udział w wieczornym spotkaniu otwartym Moniki Piątkowskiej, kandydatki popieranej przez KO i PSL. Pierwsza tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 27 września. Muzyka tworzona i wykonywana w królewskiej Polsce XVII i XVIII wieku znów zabrzmi w Warszawie. Rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum – Muzyka czasu królów. W programie znalazły się premiery operowe oraz koncerty symfoniczne, kameralne i oratoryjne. Koncerty odbywać się będą między innymi w Bazylice Świętego Krzyża, Pałacu na Wyspie i na Zamku Królewskim. Festiwal zainauguruje także 10. sezon Polskiej Opery Królewskiej. I nie w sposób nie wspomnieć również o dzisiejszej beatyfikacji arcybiskupa Fultona J. Sheena, wybitnego amerykańskiego kaznodziei, teleewangelisty i pioniera wykorzystania mediów, radia i telewizji do głoszenia Ewangelii. Msza beatyfikacyjna odbywać się będzie w hali The Dome at America's Center w St. Louis, w USA, co pozwala na zgromadzenie dziesiątek tysięcy wiernych. W imieniu papieża Leona XIV uroczystością przewodniczyć będzie legat papieski kardynał Luis Antonio Tagle. Podstawą do ogłoszenia arcybiskupa J. Sheena błogosławionym było uznanie przez papieża Franciszka cudu uzdrowienia małego chłopca, który w 2010 roku urodził się bez oznak życia i przez ponad godzinę nie oddychał, a jego powrót do zdrowia przypisano modlitwą za wstawiennictwem amerykańskiego hierarchę. Proces kanonizacyjny Fultona Sheena rozpoczął się w 2002 roku. Otrzymał wówczas tytuł Sługi Bożego, a w 2012 roku papież Benedykt XVI ogłosił go czcigodnym sługą Bożym.
0: Prasowy poranek.
1: I na tym kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Ja przypominam, że słuchają Państwo poranka 7:09 na naszym radiowym zegarze 14 minut po godzinie 7. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola i Pallotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. A już teraz na naszej antenie Niall Horan i No Judgment.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super!
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
4: O poranku 7-9 bardzo ładnie zaśpiewała nam dziewczynka, ale drodzy Państwo, co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, a 85% z nich nie widzi negatywnej konsekwencji sharentingu, czyli upubliczniania wizerunku dzieci w internecie. To wyniki najnowszego raportu Status udostępnione skala sharentingu w Polsce. Martyna Szymczakowska.
5: Raport pokazuje, że rodzice mają dobre intencje. Publikują zdjęcia dzieci, bo są z nich dumni i chcą się nimi pochwalić, ale zapominają o niebezpieczeństwach, mówi Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
6: Co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem, do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
5: Raport pokazuje też, kto najczęściej udostępnia wizerunek najmłodszych, wyjaśnia psycholożka i współautorka badania Dominika Bartoszak.
7: Publikują przede wszystkim kobiety. To są osoby do 35 roku życia, z większych miast.
5: Raport jest częścią kampanii, w której eksperci i policjanci będą uświadamiać dorosłych i dzieci, jakie mogą być konsekwencje publikowania wizerunku w internecie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Dziękuję za tę korespondencję. A teraz zmieniamy nieco temat. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, skąd wzięły się polskie nazwy jesiennych miesięcy? Nasz język to prawdziwa kapsuła czasu. Wrzesień zawdzięcza swoją nazwę wrzosom, które właśnie teraz masowo kwitną. Październik to pamiątka po dawnych pracach gospodarskich. Nazwa pochodzi od paździerzy, czyli odpadowych włókien lnu i konopi czyszczonych po żniwach. Z kolei listopad mówi sam za siebie. To czas, w którym dosłownie opadają liście. To była piękna, codzienna lekcja historii zapisana w kalendarzu. A ja przypominam, że dziś w kalendarzu mamy czwartek, 24 września i teraz na naszej antenie zaśpiewa, zagra zespół Green Day Wake Me Up When September Ends.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: To jest poranek 7:09, a wydawcą poranka 7:09 jest Radio Nadzieja, a zatem przenieśmy się teraz do diecezji łomżyńskiej. Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas 19. sesji Rady Powiatu radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować swoich powodów rezygnacji.
2: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z Państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo Państwu dziękuję za to.
1: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
2: Było tych osób bardzo, bardzo dużo, począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, bieg ukończyłam, wiary dochowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
1: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Po tym jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przyjęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, jedna przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu. Na naszym radiowym zegarze 33 minuty po godzinie 7, a ja na poranną kawę bądź też cappuccino zapraszam wraz z Sanach i Vito Bambino. Już za chwilę na naszej antenie.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: To był zespół Magic i Root na naszej antenie, a na radiowym zegarze 40 minut po godzinie 7. O tym, jak zwiększać udział kobiet w badaniach profilaktycznych, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na mammografię dla kobiet w wieku od 45 roku życia do 74 roku życia. Jak wiele wolnych terminów na te badania dostępnych w e-rejestracji, natomiast kobiety z nich nie korzystają. Zofia Małkowicz, badaczka, socjolożka, ocenia, że indywidualne zaproszenia na badania to bardzo dobry pomysł.
1: Uważam, że to jest świetny pomysł. Impulsów, które mogą sprawić, że ktoś pójdzie na wizytę, jest bardzo dużo. I im częściej ten temat będzie się pojawiać w rozmowach między kobietami, im więcej będzie tych bodźców do tego, żeby jednak pomyśleć, dobra, a może jednak zrobię to teraz bez czekania na to, że będę czuć się dobrze, aż coś się wydarzy i tak dalej, więc jestem jak najbardziej za i jest wtedy szansa na takie bezpośrednie przełożenie tego ogólnego trzeba się badać na bardzo konkretne zaproszenie i możliwość umówienia terminu. Myślę, że to jest super.
0: Warto wypróbować każdy sposób na zwiększenie liczby kobiet korzystających z badań profilaktycznych, mówi Joanna Flis, psycholożka i psychoterapeutka.
2: Trudno powiedzieć, czy to się sprawdzi na dłuższą metę, ale na pewno wiemy z różnych innych badań, że kiedy indywidualnie jesteśmy traktowani, kiedy jesteśmy traktowani w sposób podmiotowy, kiedy czujemy, że chodzi o nas, a nie o kogokolwiek, to wtedy jesteśmy bardziej gotowe do tego, żeby reagować i korzystać z tego typu propozycji, więc tak, myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Imienne zaproszenia na mammografię miałyby być wysyłane do kobiet przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A teraz zaśpiewa nam Robert Gawliński. Czy czujesz czasem, co czuję ja?

0: Słuchają Państwo poranka 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a teraz przenosimy się do Augustowa. Augustów stał się centrum polskiej turystyki. To w tym mieście zorganizowano bowiem ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki, który przypada właśnie dzisiaj, 24 września. Wielu specjalistów z branży przyjechało do Augustowa, by dyskutować o rozwoju turystyki w Polsce. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś mówił, że ważnym punktem spotkania w Augustowie będzie przedstawienie ważnego dla rozwoju polskiej turystyki dokumentu.
1: Duże znaczenie będzie miała prezentacja pana profesora Bartłomieja Walasa, który zaprezentuje rekomendacje strategiczne dla polskiej turystyki do 2035 roku. To jest pierwsza prezentacja taka otwarta tego dokumentu. To jest dokument, który ma znaczenie strategiczne. Rada Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki zaopiniowała ten dokument pozytywnie. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej zaopiniowała pozytywnie.
0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym mówił o celach turystycznych stawianych sobie przez samorząd województwa.
2: Chcemy mówić o przyszłości, bo chcemy rozwijać naszą branżę turystyczną, a przyszłość to chociażby szlak turystyczny Pisa-Narew, który przechodzi przez prawie 20 naszych gmin, ale także chcemy zawalczyć o nowych turystów. Mamy już turystę, który szuka produktu lokalnego, mamy tak zwanego slow turystę. Tutaj jesteśmy w tych górnych granicach w naszym kraju, ale chcemy zawalczyć o turystę uzdrowiskowego i o turystę biznesowego.
0: Organizatorami obchodów Światowego Dnia Turystyki w Augustowie są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Podlaskie, Polska Organizacja Turystyczna, Główny Urząd Statystyczny oraz Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Na naszym zegarze 50 minut po godzinie 7, a my nieco przyspieszamy. Michał Szczygieł, Adrenalina.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.
3: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.

0: 9:30. Twój początek dnia.
1: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę. Także te, które dotąd trudno było zadać. Przy Łomżyńskiej Katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału na antenie Radia Nadzieja zapraszał ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy badania pokazują, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczonych, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a powodów do zmartwień niestety nam przybywa, warto zatrzymać się i odzyskać radość z życia. Przede wszystkim chcemy na nowo odkryć to, co nadaje życiu sens i motywuje nas do podejmowania trudów codzienności. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę i wiedzę, ale także spotkać wartościowych ludzi, porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi życia. Mówił na naszej antenie ksiądz Grzegorz Kierski. Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższą środę 30 września o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy katedrze w Łomży. Tytuły wykładów kursu Alfa znajdziecie Państwo na stronie internetowej radionadzieja.pl.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: dni, których jeszcze nie znamy. I Kamil Bednarek na naszym radiowym zegarze już 6 minut po godzinie 8. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnim czasie regularnie wysyłało ostrzeżenia dla województwa lubelskiego. Większość z nich dotyczyła zagrożenia związanego z nalotami na Ukrainę.
1: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
2: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
3: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
4: Wie pan, co to, jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
1: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
2: Schodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
5: No, schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
1: Miejsca schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A ja spoglądam przez radiowe okno, a tam widzę, że drzewa zmieniają już kolory liści. Złota polska jesień zawdzięcza swoje barwy chemicznemu spowalnianiu tempa. To taka ciekawostka dla Państwa. Kiedy dni stają się krótsze, a słońca jest coraz mniej, drzewa ograniczają produkcję zielonego chlorofilu. Gdy zielony barwnik zanika, na powierzchnię wychodzą ukryte dotąd pigmenty – żółte karoteny i czerwone antocyjany. Co ciekawe, te czerwienie i pomarańcze działają jak naturalny filtr przeciwsłoneczny i tarcza chroniąca drzewa przed chłodem, zanim liście ostatecznie opadną. Natura to jednak genialny chemik. A już teraz na naszej antenie Dermot Kennedy, Kiss Me.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Landbury i Trips. Dzięki, że jesteś. Program edukacyjno-profilaktyczny Przyszłość, a Ty ruszam w województwie podlaskim. Szczegóły inicjatywy adresowanej do młodzieży przedstawiono w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas spotkania z przedstawicielami policji, samorządów i placówek oświatowych z powiatu zambrowskiego. Pomysłodawcą akcji emerytowany inspektor Grzegorz Jach mówił, że policja chce wspierać środowiska, które na co dzień uczestniczą w procesie wychowawczym i edukacyjnym.
1: Rodzina, podstawa, mama i tato, bądź też placówki opiekuńcze, wychowawcze, następnie szkoła i środowisko. To są trzy filary, o których mówi pedagogika. Absolutnie podmiotem jest młodzież. To taka młodzież starsza, bo program PAD dotyczy młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej w górę. Młodzież nie zawsze jest zadowolona z tego, że jest obecna policja albo że mówi o tym, że trzeba przestrzegać prawa. W związku z tym tu jest rola, żeby ten najtrudniejszy adresat, jakim jest młodzież, rozumiał i chciał działać w kierunku bezpieczeństwa.
0: Komendant wojewódzki policji w Białymstoku, inspektor Mariusz Kryszkowski, apelował do lokalnych instytucji o uczestnictwo w programie.
2: Jako policja doskonale wiemy, że bezpieczeństwo młodego człowieka zaczyna się od rozmowy, od zainteresowania, obecności dorosłych, od stworzenia młodzieży przestrzeni, w której może powiedzieć o swoich trudnościach i otrzymać pomoc. Dlatego tak ważna jest współpraca. Aby skutecznie realizować działania profilaktyczne, policja potrzebuje pomocy szkół, rodziców, organizacji, instytucji, samorządów, które są najbliżej lokalnych społeczności.
0: W ramach programu powstaną grupy młodzieży zaangażowanej między innymi w spektakle teatralne. To świetny pomysł, ocenił Sławomir Baran, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia generała Stefana Grota-Roweckiego w Zambrowie.
3: Mamy we wszystkich szkołach średnich tutaj uczniów, którzy są uzdolnieni aktorsko i z miłą chęcią wezmą w tym udział. I myślę, że będzie naprawdę dobrze zrobione zadanie w celu polepszenia jakby informacji odnośnie walki z nałogami, z zagrożeniami. Skończmy z improwizacją. Jeżeli uczniowie zobaczą innych uczniów w akcji, to do nich dotrze.
0: W latach 2006-2010 funkcjonował program Profilaktyka a Teatr, a następnie do 2016 roku był to program Profilaktyka a Ty. Teraz nadszedł czas na trzecią edycję projektu mającego promować życie wolne od przemocy i uzależnień, przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz wzmacnianie prawidłowych relacji rówieśniczych. A już teraz zaśpiewa nam Mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

0: To jest poranek 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, zatem serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola, Pallotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Na naszym radiowym zegarze już 25 minut po godzinie 8. Wróci do Sejmu, czy trafi na biurko prezydenta? Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, nad którą będzie dziś głosował Senat. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To ustawa o charakterze incydentalnym ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego, tłumaczył senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman i zapewniał.
2: Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
1: PiS zaproponowało dwie poprawki do ustawy. Jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Jedna z nich zakłada, że przepisy będą obowiązywały od dnia ich uchwalenia. PiS chce też zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski będą przeznaczone na obniżkę cen paliw.
3: Jeśli te dwie poprawki przejdą, to zgodnie ze słowami ministra Szefernakera, taka ustawa zyska też poparcie pana prezydenta.
1: Jeśli będzie weto, złożymy kolejny projekt, deklaruje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
4: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta wymierzoną w interesy naszych obywateli.
1: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A my teraz nieco zmieniamy temat. Z Senatu przenosimy się do sadu. Jesień to bez wątpienia królestwo jabłek. Czy wiecie Państwo, że Polska jest potęgą w tej dziedzinie? Statystyki pokazują, że co piąte jabłko trafiające na stoły w całej Unii Europejskiej pochodzi właśnie z naszych polskich sadów. Szarlotka z rodzimych jabłek smakuje więc jesienią zdecydowanie najlepiej. A zatem warto przygotować sobie kubek gorącej kawy i zakąsić szarlotką. Smacznego!

0: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali kolejny w ostatnim czasie nielegalny salon gier hazardowych. Tym razem zabezpieczono 6 automatów, a kobieta, która prowadziła lokal, usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. O szczegółach mówi młodszy rewident Marcin Tracikowski.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej skontrolowali jeden z lokali w Łomży. Z ustaleń mundurowych wynikało, że urządzane są w nim nielegalne gry hazardowe na automatach. W lokalu prowadzona była selekcja wchodzących klientów, do której wykorzystywano monitoring oraz zamki elektromagnetyczne zwalniane zdalnie przez obsługę. W wyniku kontroli lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 automatów do gier. Obecna na miejscu 41-latka obsługująca lokal usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego.
0: Za pomocnictwo w urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3. To już drugi nielegalny salon w Łomży, który we wrześniu zlikwidowali funkcjonariusze KAS. Paweł Domagała, Dom na Skale. Już teraz na naszej antenie.

trudno się nie wahać. Słyszałem też obietnice, których dzisiaj już nie wspomina nikt.

0: Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu napełnione są prawie w całości. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
1: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, podpisując ponad 20 umów, dywersyfikując źródła dostaw. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
0: Dodał, że polski system energetyczny jest stabilny. Na naszym radiowym zegarze już 43 minuty po godzinie 8, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Natalia Nykiel-Wilk.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Beautiful i Lovely na naszej antenie z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, Radia Bobola, Pallotti FM oraz wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz internetu. Niemal 125 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 otrzymała gmina Kolno na projekt mający na celu aktywną integrację społeczno-zawodową 18 mieszkańców gminy. Chcemy aktywizować naszych mieszkańców do podjęcia pracy, wyjaśniał na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Program służy przede wszystkim aktywizowaniu mieszkańców gminy. Tych mieszkańców, którzy są długotrwale bezrobotni, tych, którzy wymagają pewnego wsparcia. Program jest oczywiście realizowany przez gminę Kolno już od kilku dobrych lat. Jest to jakaś taka następna edycja, gdzie w tym akurat wniosku obejmujemy grupę 18-osobową, którą chcemy przeszkolić w kilku takich dziedzinach. Przede wszystkim 6 będzie specjalizowało się w robotach budowlanych.
0: Kolejne 6 osób zostanie przeszkolonych do asystencji osób z niepełnosprawnościami.
1: Co jest bardzo ważne, ponieważ mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które funkcjonuje i też chcemy sobie wychować niejako to zaplecze osób, które mogą w przyszłości ewentualnie również podejmować pracę w tym centrum. Podchodzimy do pewnych spraw w sposób bardzo taki logiczny. Nasze działania, jedne wynikają z drugich, konsekwencją oczywiście tego, że chcemy mieć wykwalifikowaną kadrę, taką rezerwową nawet na wszelki wypadek, jest realizacja tego wniosku i właśnie tych działań.
0: 3 z 6-osobowych grup przejdzie natomiast kurs przygotowujący do pracy na stanowisku kucharza, kucharki. Łączna wartość projektu to 143 tysiące złotych. A już teraz na naszej antenie zespół Demono. Statki na niebie.

0: na radiowym zegarze 57 minut po godzinie 8. I na tym kończymy nasze poranne spotkanie w poranku 7:09. Dziękuję, że byliście Państwo z nami po przebudzeniu, a kolejne spotkanie przy porannej kawie w paśmie 7:09 już jutro o tej samej porze. Teraz radiowe stery przyjmuje Anna Czytowska, a ja się z Państwem już żegnam. Niech ten dzień niesie ze sobą pokój, dobro i życzliwość ludzi, których spotkacie Państwo na swojej drodze. Anna Borawska, do usłyszenia już w sobotni poranek.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest czwartek, 24 września, minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo, już drugi dzień jesieni, ale to będzie piękny dzień pogodowo, bo bardzo dużo słońca ma być w regionie i do 15 stopni na termometrach. O jutrze na razie nie mówimy, bo deszczowo i trochę mniej na termometrach, więc na razie cieszymy się piękną czwartkową pogodą. Kasia Polewko w studiu Radia Nadzieja.
2: Dzień dobry.
1: Za okno, czy się zgadza, czy nie nakłamałam, że piękny dzień?
2: Nie, nie nakłamałaś absolutnie. Taką jesień możemy witać i możemy świętować i obchodzić i pić i kawę i herbatę, niezależnie. O deszczu faktycznie nie mówimy, bo tej odsłony jesieni nie lubimy, ale jeśli jest taka jak dzisiaj, to absolutnie ja ją przyjmuję. Jesień uwielbiam w takiej odsłonie i ten klimat jest bliski mojemu sercu bardzo, bardzo, bardzo.
1: Pytałam wczoraj Pawła Majewskiego, czy pije może spicy pumpkin latte, ale powiedział, że nie.
2: Aniek, amerykańska jakoś zabrzmiało.
1: Podobno to jest typowy napój jesieniar, ale my jeszcze...
2: Ja potwierdzam. Jeszcze nie piłam w tym roku, ale pewnie za chwilę przyjdzie taki moment, że już będziemy spróbuję i poczuję.
1: Sobie. Tak. A na razie może pijemy cytrynę, imbir, miód z ciepłą wodą, bo sezon przeziębieniowo-chorobowy wkracza w swoją...
2: Decydującą,
1: może nie tak. Decydującą jeszcze, ale nieprzyjemną fazę, tak. I zaczynamy to wszyscy odczuwać.
2: Faktycznie, więc to sobie gdzieś tam o poranku możemy wypić, a też bardzo pobudza i można dobrze rozpocząć dzień, więc niekoniecznie kawą. Są też inne sposoby.
1: A czy rozmowa z gościem dnia będzie nas dziś pobudzać?
2: Będzie pobudzać, bo będzie jesienna, więc faktycznie zostaniemy w tym klimacie do godziny 9.30. O 9.30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia jak codziennie. Dzisiaj będzie przyjemnie, będzie trochę lżej, bo przeniesiemy się w taki leśny klimat. Moim gościem będzie nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, Dariusz Godlewski. Będziemy sobie rozmawiać o akcji Jesień 26, która ruszyła w polskich lasach. Będę pytała, na co leśnicy zwracają szczególną uwagę właśnie podczas tej akcji. Czy kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury nadal mają miejsce? Czy takie sytuacje w lasach się zdarzają? Będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bukowisku łosi, o tym, że niektórzy uważają, że ten czas jesienny to jeden z takich najpiękniejszych czasów w lesie właśnie. Można podziwiać to, co się dzieje, można podziwiać tę migrację zwierząt, więc o tym będziemy rozmawiać. Na pewno będzie też apel do kierowców, bo to wiąże się z tym, że te zwierzęta sobie migrują, no i niestety możemy je spotkać tuż przy drodze i może być to niemiła niespodzianka o poranku, a jak wiemy, już pewnie niedługo te poranki będą takie mgliste, gdzie ta widoczność jest ograniczona. No i na koniec ulubiony sport Polaków, czyli grzybobranie. O tym
1: będziemy.
2: I mi
1: się bardzo podobał apel nadleśniczego, który mówił, żeby tych czerwonych muchomorów nie niszczyć, bo wiewiórki je zjadają, tak. A skoro lubimy wiewiórki, no to chcemy, żeby sobie miały co podjeść jesienią. Tak. I jedzą właśnie te grzyby.
2: Tak, więc no takich nieoczywistych, o nieoczywistych tematach będziemy rozmawiać. Serdecznie zapraszam na 9.30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Na zegarach 9.12 robimy konkurs w Radiu Nadzieja. Do wygrania jest książka siostry Katrin, opowieść górskiej eremitki. Książka wydana przez wydawnictwo W Drodze, którą jako Radio Nadzieja objęliśmy swoim patronatem. Siostra Katrin to odważna i oddana otrzymanemu powołaniu kobieta, a w książce dzieli się codziennością eremitki żyjącej w trudno dostępnej alpejskiej chacie. Pisze o kontakcie z surowym pięknem natury, o znaczeniu Trójcy Świętej, która przenika jej życie dzień po dniu. Opowiada o roli Pisma Świętego, modlitwy brewiarzowej i nieustannej o świętości Kościoła, daje przykład wiary przemyślanej, zdrowej i osadzonej w rzeczywistości. Niczego nie upiększa, a jej świadectwo jest szczere i głębokie, głęboko ludzkie. Pierwsza osoba, która się dodzwoni do studia Radio Nadzieja, książkę otrzyma. 512 123 502 lub 512 123 503.

0: przerywamy na chwilę piosenkę Reniusis, bo z nami jest pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Czy czytanie książek to jest pani sposób na przeżycie długich jesiennych wieczorów?
1: Tak, nawet letnich, gorących dni.
0: Czyli pora roku nie ma znaczenia, jeśli chodzi o czytanie książek. Mam nadzieję więc, że trafimy w pani czytelnicze gust tą książką, opowieścią górskiej eremitki. Życzymy dobrej lektury, dobrej jesieni. Pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję, ja również pozdrawiam. Dobrego
0: do widzenia,
1: dnia.
0: Dziękujemy
1: do
0: bardzo. Widzenia. A to jest Radio Nadzieja 24 września. Już 14 minut po godzinie 9, więc do 9.30 pozostało niewiele czasu, a to jest ten moment, kiedy na antenie Radio Nadzieja są rozmowy z naszymi gośćmi dnia. Zapraszam więc za niecały kwadrans, nie tylko do słuchania, ale też do czego już się pewnie państwo przyzwyczailiście, także do oglądania nas w mediach społecznościowych i na naszym YouTube'owym kanale.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Nasz gość dnia.
1: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Witamy serdecznie. Zaczynamy temat jesienny. Wczoraj przyszła pełnoprawna jesień. Niech ta złota, piękna i słoneczna trwa jak najdłużej, ale Straż Leśna razem z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły właśnie w lasach akcję Jesień 26. Na co zwracacie szczególną uwagę?
2: No przede wszystkim zwracamy uwagę na wjazdy, często kładów. Ja wiemy, że młodzi ludzie chcą się wyszaleć, no ale niestety las nie jest odpowiednim miejscem do tego. Wjeżdżanie kładu, wjeżdżanie samochodów w głąb lasu, no nie jest elementem przyjaznym przyrodzie, przyjaznym zwierzętom. Tym bardziej, że teraz mamy też okres rykowiska, kiedy ruje mają nasze, jedne z największych naszych ssaków, mam na myśli jelenie w tym momencie, a za chwilę będą to łosie, więc... Takie działania, że tak powiem, mają, że tak powiem, wprowadzić ten spokój w to łowisko, w to ciszę, w te miejsca bytowania tych zwierząt, bo wjeżdżanie oczywiście, każdy chce podjechać jak najbliżej, ale no, musimy pamiętać, że, no, że las jest też miejscem nie tylko bytowania naszym, ale głównie zwierząt i jest miejscem skierowanym na przyrodę, na ochronę. Musimy o tym pamiętać. Ostatnio bardzo fajny przykład słyszałem, może trochę nie jest związany, ale chcę jakby Państwu z tym się podzielić, bo bardzo mi się spodobał, kiedy tak usłyszałem taki apel, takie hasło, mówiłem, słuchajcie, zwierzęta nie śmiecą w lesie, nie zostawiają bałaganu, nie niszczą tego lasu, zachowujmy się jak zwierzęta. Czasami może właśnie powinniśmy tak zachować się. W lesie zwierzę nie krzyczą. No akurat rykowisko może jest takim odrębną sytuacją, kiedy te jelenie ryczą, wydają głos, bo tutaj chcą, że tak powiem, zwabić partnerki, pokazać swoją siłę bytowania i tak dalej. Ale wracając do tej akcji, oczywiście chodzi o to, by ludzie, ale też również i grzybiarze, którzy często gdzieś tam penetrują las, wjeżdżają, jeżdżą po tym lesie, że tak powiem, w poszukiwaniu oczywiście grzybów, jak najbardziej zachęcamy. To jest, w tej chwili to jest raj dla grzybiarzy, bo grzybów mamy naprawdę w bród i warto udać się do lasu.
1: I do tego jeszcze przejdziemy, tak,
2: Zachęcam oczywiście, ale musimy odpowiednio zachować odpowiednie zasady, odpowiednie proporcje, jeżeli co nam wolno w lesie, czego nam nie wolno w lesie. Bo jak tak wcześniej wspomniałem, las jest nie tylko dla nas.
1: Co z kradzieżą drewna? To cały czas ma miejsce? Tak się zastanawiam.
2: No niestety bywają takie przypadki. W tym roku co prawda jest ich tylko tam kilka, ale znajdują się amatorzy drewna. Może już nie tak często drewna takiego, które sami tną, ale kradzież na przykład ze stosów, czyli jakby już przygotowanego drewna dla odbiorcy, które jest przygotowane. Zdarzają się przypadki, no i straż również oczywiście często z policją wspólnie podejmujemy działania, które mają, no niestety ograniczyć ten proceder, bo ja chyba nie muszę mówić, że takie działania są niezgodne z prawem.
1: Czujemy, że ten sezon grzewczy już za moment się rozpocznie. Pewnie u niektórych już się powoli rozpoczyna.
2: Już czujemy, już widzimy, że zapotrzebowanie już w tej chwili, już jest pytanie o drewno opałowe.
1: Dlatego chciałam zapytać, jaki koszt jest kupna takiego drewna opałowego?
2: Będzie zależało to oczywiście od gatunku. Gatunki takie, które bardziej może energetyczne, bym powiedział, które dają więcej ciepła, są twarde z reguły. Mam na myśli dąb, grab, klony, jesiony, buki. Te oczywiście są droższe gatunki. Najtańsze gatunki są takie, które no tego, tak jak to u nas mówią popularnie, nie są tak mocno pogrzewcze, czyli nie dają tyle tej kalorii, tyle energii podczas spalania. Czyli to będą takie jak topolo, osika, sosna. Te gatunki będą tańsze. Te gatunki możemy kupić w granicach powiedzmy 170 zł za metr sześcienny, czyli jakby czystego drewna takiego to możemy tutaj kupić, a te gatunki bardziej twarde, bardziej energetyczne, no już będą w granicach 200 zł.
1: Jest zainteresowanie?
2: Tak, jest zainteresowanie wyraźne, bo w tej chwili okazuje się, że drewno jest energetycznie, biorąc pod uwagę koszty, jest jednym z bardziej ekonomicznego palania w tym momencie. Także ludzie, którzy opalają drewnem, no ten koszty ponoszą na ogrzewanie no, stosunkowo niższe niż w przypadku innych źródeł ogrzewania.
1: Może niektórzy żałują, że zmienili piec
2: Wiem, że niektórzy wracają do drewna, bo jest taka możliwość. Także ludzie, którzy mają kominki, też poszukują takiego drewna kominkowego, no bo to jest alternatywa, no, pod względem ekonomicznym bardzo dobra.
1: Wspomniał pan o tym, że w lesie trwa rykowisko jeleni. Wielu twierdzi, że to jeden z takich najpiękniejszych momentów w lesie, kiedy można słyszeć i widzieć to, co się dzieje. Te odgłosy jeleni potrafią zaskoczyć niejednego, który jest w lesie?
2: Tak, myślę, że to jest bardzo, szczególnie jest, kiedy jesteśmy wcześnie rano lub już w okolicach Zmierzchu, wtedy ta aktywność tych jeleni jest dużo, dużo bardziej słyszalna i myślę, że jest... I poza tym jelenie są wtedy mniej ostrożne ze względu na tą ruję, samce w poszukiwaniu łani i odwrotnie łanie, gdzie tam do, które do ryczącego byka gdzieś tam dochodzą, są jakby mniej ostrożne, wtedy łatwiej tego jelenia zobaczyć. Wtedy możemy zobaczyć jelenia ryczącego i wokół nich harem, czyli ilość tam, powiedzmy, saren, które wokół tego jelenia krążą. Myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Wielu ludzi przychodzi specjalnie tylko po to, by usłyszeć albo i obejrzeć ten spektakl w lesie, bo oczywiście często dwa jelenie, które z sobą konkurują na początku, że tak powiem, można powiedzieć, przerykiwują się. Czyli kto ma mocniejszy, silniejszy głos, w tej na podstawie tego głosu oceniają kondycję rywala swojego. Czyli może być silniejszy, więc nie będę wchodził z nim w konfrontację. A jeżeli uzna, że jednak mój głos czy to jest równie mocny, silny, potężny, to często dochodzi do konfrontacji, która też jest bardzo spektakularnym widowiskiem, jak dwa jelenie walczą ze sobą, powiedzmy, o przywództwo w stadzie. Wtedy oczywiście słabszy musi ustąpić silniejszemu. Takie są zasady tej gry.
1: Często więc... możemy na fotopułapkach to zobaczyć. Jeśli ktoś obserwuje chociażby w mediach społecznościowych, to tam pojawiają się takie filmiki i ja przyznam szczerze, że niektóre naprawdę oglądam po kilka razy, bo tak jak pan mówi, to jest absolutny spektakl. Wy jakieś takie fotopułapki macie, żeby
2: obserwować? Tak, oczywiście nie. Generalnie nasze fotopułapki nie są nastawione na, powiedzmy, obserwowanie rykowiska i tak dalej, bo chcemy, powiedzmy, jakby zwierzęta te zostawić w jakimś spokoju, nie wchodzić tam, nie sprawdzać tych pułapek, nie denerwować zwierząt. W związku z tym generalnie są nastawione na inne cele, chociażby na kradzieże drewna, na wjazdy do lasu, na to, ale przy okazji również nagrywamy tego typu akcje.
1: Czasami się uda,
2: bo w tej worze chociażby walki te jelenie już nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w otoczeniu podczas walki, zaabsorbowani są tylko walką między sobą, więc często wychodzą czy na otwarte przestrzenie, czy nawet na drogi i można to po prostu wtedy zobaczyć.
1: One są w tym czasie bardziej nieprzewidywalne i kierowcy powinni o tym pamiętać?
2: Generalnie te walki nie odbywają się gdzieś tam w lesie, na terenach takich komunikacyjnych, powiedzmy, drogach publicznych, bardziej jednak w zaciszu, że tak powiem, gąszczy leśnych. I myślę, że tutaj nie ma takiego zagrożenia. Zagrożeniem jest to, kiedy one migrują. Teraz będziemy mieli migrację łosia właśnie i ich tą, w przypadku łosia nazywamy tą ruję bukowiskiem, nie rykowiskiem, bo one bardziej łosie buczą niż ryczą, więc stąd ta nazwa. I wtedy podczas przemieszczania się tych łosi na tereny, gdzie znajdują się choćby klępy, bo łosi jest to troszkę inaczej, łosi odnajdują pojedyncze klępy, z którą są i potem ją zostawiają i szukają kolejnej klępy. W związku z tym dużo jest takiego ruchu i przemieszczania się. Jelenie są bardziej rewirowe, powiedzmy, zajmują jakiś określony rewir, teren i tam raczej to rykowisko się odbywa. U byków, łosia jest troszeczkę inaczej, więc tutaj jest duże zagrożenie, że wieczorem poruszając się samochodami po drogach w pobliżu terenów leśnych, możemy natknąć się na takiego właśnie łosia.
1: A jaka pora roku, jaka pora dnia jest właśnie najczęściej taka niebezpieczna? Kiedy oni migrują? Czy to jest poranek, czy wieczór, czy noc?
2: Najbardziej niebezpieczną porą jest, kiedy mamy albo świt dopiero wschodzi, szarówka taka jest, okres takiej szarówki, powiedzmy, czy przy wschodzie słońca, czy przy zachodzie słońca, kiedy już słońce zachodzi, zaszło już praktycznie, słońce zaszło i zaczyna się robić ciemno, te okresy są takie najgorsze. Te okresy, kiedy jeszcze nie ma nocy, ale już kończy się nam dzień, albo odwrotnie, noc już się kończy, a dopiero zaczyna się dzień. Te okresy świtu i zachodu słońca są okresami takimi najbardziej niebezpiecznymi i tu należy najbardziej uważać.
1: Więc szczególnie kierowcy powinni uważać i zdjąć nogę z gazu. My w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, które wszystko lubi uwieczniać na fotografiach. Nie wiem, czy pan też to zauważył, jak na przykład w lesie, na spacerze,

0: widziałem, kiedy...
1: Ostatnie chociażby w Puszczy Białowieskiej atak żubra na mężczyznę, który podszedł właśnie zbyt blisko. I gdyby nie świadkowie, to myślę, oglądając te filmy, no zakończyłoby się to naprawdę nieciekawie dla tego mężczyzny.
0: Tak, zwierzęta te zdają swoją moc i siłę, widząc człowieka o mniejszych gabarytach. Wchodzi na ich teren często, który czują się tam, nie chcę powiedzieć może panem, ale tutaj na tym terenie uważają to za swój teren.
1: No i często... mają rację, słusznie. To my wchodzimy do nich.
0: Tak, tak. I wtedy oczywiście możemy się spotkać z agresją takiego zwierzęcia. Dlatego też ostrzegamy, jeżeli widzimy, zachowajmy odpowiedni dystans, nie zbliżajmy się. Jeżeli to zwierzę nas nie widzi, to okej. Ale jeżeli spostrzegła i zatrzymało się, nas obserwuje, to raczej starajmy się spokojnie wycofać do tyłu. A jeżeli widzimy jakąś chęć agresji w tym zwierzęciu, no to też starajmy się po prostu to zwierzę odstraszyć. Nie, że oczywiście nie podchodzimy do niego, ale na przykład podnieśmy ręce do góry, żeby zwiększyć swoje gabaryty, bo przeciwnika się często ocenia wzrokowo. Jeżeli jest duży, no to może nie warto go atakować, no bo no, stanowi też jakieś dla nas niebezpieczeństwo. W związku z tym, jeżeli podniesiemy jakąś gałąź do góry, ręce do góry, no wydamy się dla tego zwierzęcia dużo większy niż w rzeczywistości jesteśmy, więc może oceni to, no to jest przeciwnik, z którym może nie warto zaczynać, powiedzmy tutaj, jakiejś konfrontacji.
1: Czyli jak się zachować tak naprawdę? Takie ABC.
0: ABC. Jeżeli widzimy zwierzę, które gdzieś tam sobie chodzi, oczywiście obserwujmy go sobie spokojnie, z daleka nie podchodźmy. Jeżeli ono nas nie widzi i obserwuje i odchodzi, nie ma się czego bać. Jeżeli zwierzę zatrzyma się, zaczyna nas obserwować, nie ucieka, to już jest dla nas sygnał, że może dojść do jakiejś konfrontacji. Może to być ciekawość młodego osobnika czasami, bo młode osobniki są tak jak wszyscy ciekawi życia, więc co to jest, nie wiedzą jakiś człowiek, pierwszy raz go może w życiu widzą po prostu i mówią, no przyglądają się, może to być ciekawość, ale jeżeli to jest starszy osobnik, to na pewno tutaj on już wielokrotnie mógł spotkać się z człowiekiem, więc sobie zdaje sprawę z tego, kogo ma przeciwko sobie, więc jeżeli nie ucieka, więc my tutaj wtedy powinniśmy się spokojnie, powoli, oczywiście tyłem, obserwując go cały czas, oddalać się, powolutku się oddalamy i wtedy, jeżeli te zwierzę z reguły wtedy odwraca głowę i odchodzi, bo też widzi, że my się wycofujemy i ono się wycofuje, więc mamy, ale jeżeli czasem zwierzę no, wyraźnie widzi, że podchodzić zaczyna do nas, więc no wtedy tutaj musimy reagować, bo często czasem powolne odchodzenie nie zda egzaminu, więc warto wtedy obejrzeć się, nie wiem, podnieść jakąś gałąź, podnieść ręce do góry, żeby jakby zwiększyć swoją wysokość w tym momencie.
1: I odsuwać się.
0: I dalej powolutku się odsuwamy. Jeżeli możemy, oczywiście mamy grudkę ziemi i kamień, możemy równie dobrze rzucić w to zwierzę, pokazać to, że my nie boimy się jego, że one też musi liczyć na konfrontację z naszej strony, ale też oczywiście nie dążymy do tej konfrontacji, lecz cały czas się po prostu oddalamy i szukamy jakiegoś bezpiecznego miejsca. No w przypadku dzików oczywiście często słyszymy przypadki, ucieczka na drzewo zda taki egzamin i często ludzie to wykorzystują, bo wiadomo, zwierzę nas nie sięgnie, ale często bywa, że ucieczka jest problematyczna, więc lepiej powoli się oddalać niż uciekać, bo człowiek potrafi najszybciej biec z prędkością powiedzmy 30 km na godzinę, a powiedzmy chociażby taki żubr czy taki łoś, prędkość 60 km biegnie dwa razy szybciej od nas, więc na pewno nie uciekniemy od takiego zwierzęcia.
1: Czyli nie próbujemy się zaprzyjaźnić.
0: Nie próbujemy się zaprzyjaźnić i próbujemy uciekać, powoli raczej oddalamy się.
1: Wspomniał pan nadleśniczy o dzikach. To jest teraz problem, jeśli znowu wejdziemy chociażby na media społecznościowe, tam chociażby w Warszawie one zadomowiły się na dobre.
0: Tak, no dziki widzimy już coraz bliżej naszych różnych aglomeracji, wchodzą już do, powiedzmy do miast. Oczywiście...
1: U nas jeszcze tego problemu nie ma.
0: Na szczęście u nas tego problemu jeszcze nie widzimy.
1: Ale jeszcze chwila
0: mamy spotkania
1: będzie?
0: Z jeleniami, włosi, z wilkami, z łosiami, z sarnami. Już te zwierzęta już gdzieś tam pojawiają się, oczywiście nie na gminie, ale raz na jakiś czas widzimy, że pojawiają się w naszym mieście. Na szczęście dzików jeszcze nie mamy, ale to myślę, że to dobrze, to bardzo dobrze, bo już tutaj nie chodzi o choroby, które roznoszą ASF i inne choroby, które mogą te dziki oczywiście roznosić, bo oprócz tego, że oczywiście są fajną atrakcją i możemy poglądać życie zwierząt na żywo, to oczywiście też one tworzą problemy, konflikty, no i zagrożenia, które w wyniku swego bytowania w mieście, więc
1: A z czego to wynika, że one podchodzą do miast, do takich aglomeracji rozwiniętych?
0: Może być kilka przyczyn. W okresie chociażby rui czasami te zaburzenia powstają, gdzieś tam szukają partnera, partnerki, gdzieś tam wchodzą. Okres na przykład, gdy czują zagrożenie, na przykład są gonione przez drapieżniki, przez wilka, też szukają z tego zagrożenia.

0: zagrożenia wbiegają wtedy na przykład do miejscowości, do miast gdzieś tam, gdzie wilk jednak czuje większy respekt przed człowiekiem i tam nie wchodzi. Wobec tego, jeżeli raz tak zrobił, weszły do tego terenu zabudowanego i zobaczyły, że wilki, że tak powiem, odpuściły, więc czasem również chodzi. A czasem jest to po prostu poszukiwanie łatwego żeru. Jak w przypadku często jest to właśnie dzików. Jeżeli na naszych wysypiskach gdzieś tam znajdują łatwy dostęp do żerowania, łatwy dostęp do karmy, to korzystają z tego. Dlatego też większe szkody są od zwierząt na przykład na polach niż w lesie. Z tego tytułu, że ta karma jest tam, można powiedzieć tak, wprost wyłożona bezpośrednio na talerz, na stół. Więc wolą iść na przykład tam, gdzie jest gotowe chociażby ziemniaki, kukurydza, niż szukać w lesie, nie wiem, robaczków, korzonków, czy mniej kalorycznej żywności, bo kukurydza zawiera dużo więcej białka niż jakiekolwiek rośliny. Wiadomo.
1: A sposób na ten problem w miastach? Kiedy widzimy, jak dzik sobie spaceruje niczym mieszkaniec?
0: Generalnie oczywiście nie powinniśmy też wchodzić w konfrontację, ale najlepiej oczywiście poprzez jakiś hałas, poprzez dźwięki. Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, na przykład siedzimy w samochodzie albo jesteśmy, przez okno widzimy to, dobrze jest po prostu odganiać takie zwierzęta, wypłaszać je, by nie pozwolić im się zadomowić na naszym terenie.
1: A jeśli to się nie uda, to jakie są sposoby? No podjęte
0: wtedy,
1: już oczywiście odgórnie.
0: Już, tak, wtedy
1: nie wiem,
0: muszą być sposoby albo na odłowienie.
1: Tak, odłowienie, nie wiem, odstrzał.
0: Albo odstrzał, redukcję tych zwierząt w celem, żeby one po prostu nie czuły się tutaj bezpiecznie. Bo jeżeli nie będą na naszym terenie czuć się bezpiecznie, oni opuszczą to miejsce, bo każdy chce czuć się
1: bezpiecznie. Oni czują się bezpiecznie,
0: tak.
1: Bo to mieszkańcy czują zagrożenie,
0: bo widząc często taką widzimy, nie wiem, czy takie państwo widzieli, grupy. Ale filmiki gdzieś tam w mediach społecznościowych, że dziki już potrafią zaglądać do plecaków ludzi. Potrafią zaglądać, bo tam czują kanapkę, czy jabłko, czy coś innego, nie wiem, banana, jakiś posiłek. I korzystają z tego, a ludzie albo często bojąc się po prostu zostawiają ten plecak i ten dzik sobie tam wybierze, co sobie chce, albo wyrzucają to, żeby ten dzik sobie odszedł, zajął się powiedzmy konsumpcją i zostawił w spokoju. Ale to nie rozwiązuje problemu.
1: Tak, bo takie sytuacje nie są normalne. To nie jest naturalne, że dzik jest w centrum miasta.
0: Dokładnie. To nie jest naturalne. I myślę, naturalnym środowiskiem dla dzika jest las, tak jak dla człowieka miasto. I myślę, że tutaj powinniśmy jednak postawić tą granicę i powiedzieć, to jest miejsce nasze, to jest miejsce wasze. Ale też musimy pamiętać o tym, że tak jak nie chcemy, żeby dziki, że tak powiem, buszowały po naszym osiedlu, tak musimy też wiedzieć, jak zachować się w lesie. I też nie buszujmy tam, nie hałasujmy, nie róbmy hałasu, nie wjeżdżajmy tam samochodami, nie krzyczmy głośno, bo tak jak my nie chcemy jakby u nas dziki hałasu, tak samo również zwierzęta dzikie nie chcą, żeby takie zachowania były w ich środowisku.
1: No i na koniec, tak jak to niektórzy mówią, ulubiony sport Polaków, czyli grzybobranie. Warto wybrać się do tych naszych lasów w regionie. Jest po co? Będzie pełen kosz?
0: Tak, myślę, że w tym momencie jest bardzo dużo grzybów. Każdy coś znajdzie. Chociaż powiem szczerze, i amatorów grzybów też jest niemało, bo widzimy naprawdę w tej chwili pielgrzymki, bym tak powiedział, nawet do lasu. Także, ale jest tych grzybów. Jest i myślę, że każdy znajdzie, bo naprawdę w tym roku grzyby w naszych lasach obrodziły. Jak w poprzednich, ostatnich latach było ich nie za wiele, także teraz naprawdę mamy wysyp grzybów, mamy kurki już oczywiście, mamy podgrzybki, mamy borowiki, chociaż niektórzy na razie narzekają, że te pierwsze borowiki, które się teraz właśnie już pokazały, powiedzmy od tygodnia, to już może nie takie pierwsze, to jest dużo robaczywych, ale myślę, że teraz, jeżeli już robaki się troszeczkę najadły tych naszych grzybów, znajdziemy również nierobaczywe, ale kurka generalnie, jak wszyscy wiedzą, generalnie nie jest atakowana przez robaki, one z reguły są to zdrowe grzyby. Jeżeli chodzi o podgrzybki, też ich jest na tyle dużo, że na pewno znajdziemy coś i co ze smakiem będziemy mogli teraz, czy w późniejszym okresie, jeżeli zrobimy marynaty, sobie postawić na stół i z chęcią zjeść.
1: A Polacy to dobrzy grzybiarze?
0: Powiem szczerze, jak wszędzie, oczywiście pewnie zawsze czarna owca się zbierze, bo powiem szczerze, widzimy jednak, że mimo tego, że często apelujemy, prosimy, nie zostawiajmy w lesie śmieci po sobie, papieru po kanapce, butelki po napoju, to jednak się jeszcze to trafia. Jednak jeszcze to zdarza. I mając okazję również, proszę państwa, proszę, tak jak mówię, nie śmiećmy, nie chcemy, żeby nasz gość naśmiecił nam w domu, czy wszedł z brudnymi butami i naniósł tam piasku. Także no, w imieniu swoim, powiedzmy, mieszkańców lasu też proszę o to, nie zostawiajmy tam śmieci. Zabierzmy z sobą te swoje rzeczy, które wzięliśmy ze sobą. Oczywiście na dłuższą drogę kanapka nam się przyda pewnie, czy coś słodkiego zjeść, żeby sobie podnieść cukier, jak ktoś tego potrzebuje, ale ten papierek, myślę, że jak zabierzemy go ze sobą, nam nic się nie stanie, a las będzie nam za to wdzięczny. No i jeszcze może
1: a
0: jeden...
1: A na grzybach się znają?
0: Tak, myślę, że jak większość Polaków zna się na sporcie, medycynie i grzybach. Ale oczywiście zasada jest taka, jeżeli nie jesteśmy pewni, nie zbierajmy tego, bo przypadki jednak się zdarzają. Nasza wątroba może po prostu tego nie znieść i przeszczepy wątroby niestety zdarzają się często u dzieci, bo rodzice, powiedzmy świadomi, przynieśli grzyby, których jednak nie powinno się zjadać.
1: W ogóle chyba dzieci nie powinny jeść grzybów. Tak z bezpieczeństwa. To jest jeszcze taki młody organizm, więc też trzeba z tym uważać.
0: No i jeszcze jeden apel. Ostatnio mamy dosyć dużo przypadków zaginięć w lesie przy grzybach. Wiadomo, jest dużo grzybiarzy, dużo ludzi. Ludzie penetrują coraz głębsze tereny lasu, no bo widzą, że tutaj ktoś był, bo widać korzonki jakieś albo ślady bytowania, albo chociażby papierek, bo ktoś zostawił, to znaczy, że już tutaj był. I widzimy przypadki, spotykamy się z przypadkami takimi, że ludzie dzwonią, pytają, bo nie mogą trafić do swojego miejsca wyjścia, tam gdzie zostawili samochód lub z miejsca, którego, gdzie tam powiem, rozpoczęli grzybobranie. I tutaj jest też apel, bierzmy z sobą naładowane telefony, zapiszmy sobie numer do nadleśnictwa, do leśniczego. Jeżeli ktoś jest bieglejszy w telefonie, zapraszamy do bank danych o lasach, taka aplikacja BDL, sobie wrzućmy w domu, zobaczmy, wtedy będziemy mieli tą kropkę w lesie, gdzie konkretnie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, zobaczymy miejscowość, przynajmniej będziemy wiedzieli, czy mamy iść na północ, na wschód, na zachód, w którym kierunku mamy iść. Oczywiście przypominam, że w lesie mamy też wskaźniki naszego pobytu, takimi miejscami, które mogą nas skonfrontować dokładnie i powiedzieć leśniczemu, gdzie jesteśmy, bo możemy oczywiście zadzwonić do leśniczego, a leśniczy zapyta, no ale orientuje się pan, gdzie pan jest, no i wtedy może być oczywiście problem, bo jesteśmy w lesie, ale każde drzewo jest takie samo, prawda? Albo bardzo do siebie podobne. Więc jeżeli w lesie widzimy charakterystyczne elementy środowiska, takie jak słupek pobalowany na biało, to tak zwany słupek oddziałowy jest, na nim jest napisane, z każdej strony jest numerek, powiedzmy, napisane, albo cyfra jakaś. Jeżeli tą cyfrę podamy leśniczemu, leśniczy będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Jeżeli zobaczymy stos drewna, a na tym stosie znajdziemy zawsze przybitą plakietkę czerwoną i na tym też jest zawsze numerek. Jeżeli też podamy ten numerek, będziemy widzieli. Jeżeli widzimy jakieś urządzenie łowieckie, to też słup w terenie, rozgałęzienie jakichś dróg, to będą charakterystyczne elementy terenu, które podpowiedzą, jak szybko możemy tą osobę odnaleźć i odwieźć na miejsce, z którego będzie mogłaś wrócić do domu.
1: No i na koniec, bo spoglądam na zegarek, gdzie udać się w naszym regionie do lasu, gdzie na pewno na 100%, 110% wyjdziemy z koszem czy z wiaderkiem pełnym grzybów.
0: Najbliższy teren i najwięcej grzybów, zresztą, ale i najwięcej oczywiście będzie, jest tam chętnych. To oczywiście lasy terenu Podgórza. Tam widzimy, to jest najbliżej Łomży teren. Oczywiście ludzie mają swoje miejsca, jeżdżą stąd, jeżdżą z Łomży, jeżdżą gdzieś tam Kuzie, Kurpie. Każdy, jak spotykam czasami ludzi, rozmawiam z nimi o grzybach, a mówię, a ja to swoje miejsce mam na przykład pod Zbójną. No okej. Okay. No, drugi mówi, ja to jeżdżę tam na przykład do Czerwonego Boru tam jeżdżę. No każdy ma swoje miejsca, ale oczywiście najbliżej Łomży, jeżeli ktoś nie zna terenu, to oczywiście zapraszam tutaj. Podgórze jest jednym z bliższych takich terenów Łomży. Zapraszamy tam do tych kompleksów leśnych. Tam na pewno państwo znajdziecie wszystkie grzyby, o których tutaj wspomniałem, i jest tych grzybów naprawdę dużo.
1: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla ciebie, dla twojej firmy, dla twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Wiktoria Małż.
1: Kolejna niespokojna noc nad Ukrainą, alerty RCB także w Polsce. Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Kobiety nie korzystają z wolnych terminów na mammografię. Kolejna niespokojna noc nad Ukrainą i kolejne alerty dla Polski. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś dwa alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba informowały o wzmożonych atakach rakietowych za wschodnią granicą i oba ostrzegały, że w związku z tym polskie myśliwce zostały poderwane i prowadzą prewencyjne działania w powietrzu.
2: Otrzymałem dwa alerty, jeden o 5:50, drugi o 7:11. Szczerze mówiąc, dla mnie to już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
3: Ale czy to wzbudza w was jakiś czy niepokój?
4: Nie.
2: Absolutnie nie.
4: Teraz nawet nic się nie dzieje tutaj u nas, nie?
2: To trochę... Jakby i tak nie mamy na to wpływu, co się stanie, a że państwo mnie informuje, no fajnie, to bardziej interesuje chyba mieszkańców miast, ponieważ jako mieszkańcy wsi, to też nie oszukujmy się, nie będziemy oczekiwać od państwa, że będzie budować jakieś schrony na mniejszych miejscowościach.
4: Ludzie mieszkają też w domach jednorodzinnych, mają tu swoje piwnice, mają swoje różne zabudowania.
1: Z mieszkańcami o porannych alertach rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas 19 sesji Rady Powiatu radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować powodów rezygnacji.
6: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo państwu dziękuję za to.
1: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
6: Było tych osób bardzo, bardzo dużo, począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, w biegu kończyłam, wiary dochowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
1: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Po tym jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przejęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, 1 przeciwko, a 2 wstrzymały się.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Straż Miejska w Łomży zyskała nowego drona. Sprzęt o wartości blisko 50 tysięcy złotych został sfinansowany z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bezzałogowy statek powietrzny będzie wykorzystywany do rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, dokumentowania zdarzeń oraz wspierania działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, mówi komendant Straży Miejskiej w Łomży Paweł Żebrowski.
7: Między innymi daje możliwość monitorowania infrastruktury krytycznej, mostów, przepustów, ujęć wody. Może być również używany podczas działań w sytuacjach kryzysowych, poszukiwaniach osób zaginionych bądź przeszukiwania trudno dostępnych terenów naszego miasta, w poszukiwaniu chociażby osób bezdomnych czy też potrzebujących pomocy. Straż Miejska posiada 4 przeszkolonych pilotów dronów, którzy mają doświadczenie w tego typu statkach powietrznych.
1: Łomżyńska Straż Miejska ma już w swoim wyposażeniu drona do monitorowania jakości powietrza, który używany jest w sezonie grzewczym. Strażnicy za jego pomocą określają najbardziej wrażliwe rejony miasta, które są typowane do szczegółowych kontroli. O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Nie wykluczono, że powrócą imienne zaproszenia na mammografię dla kobiet w wieku 45-74 lat. Jest wiele wolnych terminów na te badania dostępnych w e-rejestracji, natomiast kobiety z nich nie korzystają. Zofia Małkowicz, socjolog, ocenia, że indywidualne zaproszenia na badania to bardzo dobry pomysł.
8: Uważam, że to jest świetny pomysł. Impulsów, które mogą sprawić, że ktoś pójdzie na wizytę, wizytę jest bardzo dużo. I im częściej ten temat będzie się pojawiać w rozmowach między kobietami, im więcej będzie tych bodźców do tego, żeby jednak pomyśleć, dobra, a może jednak zrobię to teraz bez czekania na to, że będę czuć się dobrze, aż coś się wydarzy i tak dalej, więc jestem jak najbardziej za i jest wtedy szansa na takie bezpośrednie przełożenie tego ogólnego trzeba się badać na bardzo konkretne zaproszenie i możliwość umówienia terminu. Myślę, że to jest super.
1: Imienne zaproszenia na mammografię miałyby być wysyłane do kobiet przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówiła o tym wcześniej wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody 12 stopni na termometrach, a temperatura maksymalna trochę wyższa, do 15 stopni. Zachmurzenie do tego dziś umiarkowane, w nocy 7 stopni, a jutro spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
11: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
10: Co?
11: A mleko i śmietanę kupiłeś?
10: Tak, mazurski smak.
11: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
10: Tak, mazurski smak.
11: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
10: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
12: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11:15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
9: Po reklamie.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza już w najbliższą sobotę na kolejne warsztaty wykonywania tradycyjnych ozdób sufitowych. Zajęcia poprowadzi Ewa Kraśniewska, która tym razem zaprezentuje technikę wykonywania pająka z wykorzystaniem drewnianych koralików. Wstęp jest bezpłatny, początek warsztatów o godzinie 11:00. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji i folkloru. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się tam drugi regionalny Dzień Folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia o godzinie 11:00. A teraz przenosimy się do miejscowości Zaraz w gminie Łyse. Tam w najbliższą sobotę odbędzie się 6. Kurpiowskie Grzybobranie. Początek o godzinie 10:00 przy wiacie rekreacyjnej. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i indywidualni grzybiarze. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych oraz mailowo. Poza zbieraniem grzybów w programie są występy lokalnych artystów i degustacja potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich w Zalasiu. Na koniec zaproszenie do udziału w 3. biegu Witolda i Marii Pileckich oraz biegu bajki. Wydarzenie odbędzie się 4 października w Ogródku Jordanowskim w Ostrowie Mazowieckiej. Udział jest bezpłatny, a każdy, kto ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy już trwają na stronie dostartu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Gościem audycji z kulturą na ty jest wiceprezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani, witaj ta do nas.
2: Panie prezesie, zacznijmy od 140. rocznicy urodzin oraz 85. rocznicy śmierci księdza Władysława Skierkowskiego, bo to właśnie 2026 rok jest mu poświęcony, oczywiście w powiecie ostrołęckim. To właśnie ksiądz Skierkowski zebrał i utrwalił ponad 2000 pieśni kurpiowskich, ale znany jest nie tylko z tego.
3: Jest wielką postacią na Kurpiach, w życiu Kurpiów. To, co on zrobił w okresie między I wojną światową a II, to jest zebranie ponad 2000 pieśni, które ocalały, które Związek Kurpiów wydał w postaci trzytomowej publikacji. Przygotowane jest wznowienie. Jest to ogromny skarb, gdyż gdyby nie ksiądz Skierkowski, to prawdopodobnie w znacznej części tych pieśni po prostu nie udałoby się już ocalić po prostu od zapomnienia. A dzięki temu w Kurpiu mają największy zbiór pieśni ludowych w Polsce. On oczywiście jest wykorzystywany przez zespoły ludowe, przez śpiewaków. No i w tym roku przypada 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego. Odbywają się liczne koncerty, niż Związek Kurpiów planuje, a w tym w ogóle tak jeszcze powiem, że w tym roku będzie jubileusz 30-lecia Związku Kurpiów i też będzie połączony z pięknym koncertem poświęconym księdzu Władysławowi Skierkowskiemu.
2: Ale oczywiście na kartach historii ksiądz Władysław Skierkowski zapisał się nie tylko z tych pieśni kurpiowskich, bo jego dorobek jest znacznie szerszy i większy.
3: Pieśni kurpiowskie miały swój dużo szerszy kontekst, dlatego że również spisywał obyczaje kurpiowskie, obrzędy, jakie tutaj były, również upowszechniał kulturę kurpiowską. Sam, będąc członkiem Płockiego Towarzystwa Naukowego, organizował spotkania, prezentacje pieśni kurpiowskich i w zasadzie część tych pieśni wydał w okresie już po I wojnie światowej. Z jego twórczości, tak można powiedzieć, czerpali liczni artyści, znani kompozytorzy jak Szymanowski, no i jak również to ksiądz Skierkowski po raz pierwszy przeniósł zwyczaje kurpiowskie, obrzędy i śpiew taniec na deski teatrów.
2: Myślę, że można powiedzieć, że również jak kiedyś ksiądz Władysław Skierkowski kultywował tradycję i zapisywał to wszystko, tak teraz wy jako Związek Kurpiów również się o to staracie.
3: No jak najbardziej. Powiem tylko, że my również bardzo się cieszymy, że w tej chwili bardzo wiele organizacji, zespołów. Obserwujemy, można powiedzieć, w jakimś tam sensie taki renesans naszej rodzimej kultury kurpiowskiej i w dużej mierze ten renesans zawdzięczamy księdzu Skierkowskiemu po prostu, dlatego że to tak to już jest, że często dla nas to była taka codzienność, taka normalność. Natomiast jak gdyby można powiedzieć, ktoś powie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Podobnie kurpie podchodzili do tych swoich pieśni, do tańców, do obyczajów jako coś normalnego. Dopiero osoba z zewnątrz może to lepiej zobaczyć. Takim był ksiądz Skierkowski, który po prostu to bardzo docenił i pokazał całej Polsce.
2: Panie prezesie, trwa tłumaczenie Pisma Świętego, a dokładnie Nowego Testamentu na dialekt kurpiowski. Na jakim to jest etapie?
3: Pani redaktor, szanowni państwo, więc tak. Pracę rozpoczęliśmy wiosną tego roku. To był początek. Decyzja w zasadzie była, że tłumaczymy Nowy Testament. Do tego czasu mamy przetłumaczone około 75% już Nowego Testamentu, z tym, że samo przetłumaczenie, już nie będę jakby szerzej wtajemniczał, powiem tylko, że bierze 25 osób udział w zespole tłumaczącym i ten etap 75% jest już, powiedzmy, wykonany. Natomiast w tej chwili również następuje drugi etap korekty. I też również około 20% mamy już wykonanej korekty. Plan jest taki, żeby wydać po kurpiowsku Pismo Święte w roku, do końca przyszłego roku. Myślę, że to się uda. W tej chwili mamy wrzesień, czyli pół roku naszej pracy. Niecałe nawet pół roku pracy, a ilość tłumaczenie i korekta jak gdyby przekracza nasz taki harmonogram, taki wstępny, który sobie założyliśmy, żeby do końca tego roku uzyskać właśnie tłumaczenia od poszczególnych osób i zacząć korektę. Także jestem optymistą, a już co do tego, że na pewno nam to się uda, to jestem przekonany.
2: A to łatwe zadanie, przetłumaczyć?
3: Nie, to jest trudne zadanie. Przetarliśmy się trochę tłumacząc Małego Księcia i O Krasnoludkach Sierotce Marysi. To jest większe wyzwanie tutaj, znaczy trochę mogę powiedzieć większe, tak, z jednej strony dużo obszerniejsze, to jest tak, trzeba od razu powiedzieć, to jest 10 razy więcej pracy niż przy takiej książce jak O Krasnoludkach Sierotce Marysi, 10, a może 15 razy więcej, czyli to już tak, jeśli chodzi o obszerność, trudniejsze do tłumaczenia, dlatego że wchodzi nam w zakres szereg takich pojęć biblijnych, teologicznych. No, ale to już, jak kiedyś powiedziałem, korzystamy oczywiście również z konsultacji u osób zajmujących się sprawami tym biblijnymi, czyli u księży, i to nam się udaje. Myślę, że wykonamy pracę bardzo dobrze.
2: Także, drodzy państwo, jak słyszymy, już niebawem jeszcze trochę i będziemy mogli taki egzemplarz właśnie nabyć. Wyjątkowy egzemplarz, trzeba to podkreślić, ale przejdźmy do kolejnego tematu. Mieszkam nad Narwią to projekt, który będzie realizowany wspólnie z miastem Ostrołęka. Co to za inicjatywa? Opowiedzmy trochę o tym projekcie.
3: Więc tak, jest to część zadań, znaczy tak, Związek Kurpiów zawarł umowę z miastem Ostrołęka na realizację części zadań związanych głównie z promocją miasta, z promocją naszej pięknej rzeki, o to, żeby zachęcić młodzież do pozostawania w naszym mieście, zachęcić inne osoby, które zastanawiają się, gdzie dotrzeć, gdzie osiąść, gdzie znaleźć, poszukać sobie pracy, jednocześnie pokazać i Polsce, ale również czasami również i nam, mieszkańcom, też trzeba coś uświadomić, że macie coś pięknego, że macie piękny gród, że macie piękną rzekę. Także to jest jak gdyby Związek Kurpiów, szereg takich właśnie działań będzie realizował w ramach tego przedsięwzięcia promocyjnych, ale to również będą również albumy, będą to również wydawnictwa.
2: Przed Związkiem Kurpiów także jubileusz 30-lecia, o którym już pan też wspomniał na początku. Kiedy patrzy pan na te 3 dekady, z czego jest pan najbardziej dumny? Jest taka jedna rzecz, którą w tym momencie moglibyśmy tak definitywnie i stanowczo powiedzieć na antenie?
3: Nie ma jednej rzeczy, jest szereg rzeczy.
2: Szereg rzeczy,
3: w których można byłoby po prostu powiedzieć, że jesteśmy dumni. Są to rzeczy takie namacalne, zaraz o nich mogę powiedzieć, ale również jest taka rzecz nienamacalna, z którego my się bardzo cieszymy, mianowicie w ciągu tego 30-lecia bardzo wzrosła świadomość i duma mieszkańców regionu kurpiowskiego z tego, że jest się Kurpiem, również tych mieszkańców, którzy gdzieś tam wyemigrowali, którzy mieszkają w Polsce, którzy mieszkają również poza granicami Polski. Dumę z tego, że jest się Kurpiem. Także to jest też taki, uważam, nasz sukces pośredni. Z tego bardzo się cieszymy. To, tak jak mówiłem, to, że jest bardzo dużo zespołów, że dużo osób w czasie uroczystości, uczestniczy w strojach ludowych i tak dalej. Także to jest wszystko powoduje to, że my jako Związek Kurpiów również się cieszymy, dlatego że no to też duży, to są takie jak gdyby osiągnięcia mniej wymierne, ale bardzo znaczące dla nas Kurpiów, bo przecież nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla regionu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie indywidualne osiągnięcia, no cóż mogę powiedzieć. Jedna rzecz na pewno to początek działalności, początek pierwsze lata po powstaniu Związku Kurpiów, rok 1996 i od razu, mogę powiedzieć, mrówcza, ale jednocześnie taka romantyczna praca Henryka Lewandowskiego nad uratowaniem z rękopisów księdza, nad uratowaniem rękopisów księdza Skierkowskiego i wydanie jego spuścizny w postaci 3 tomów pod nazwą Puszcza Kurpiowska. Także to jest był pierwszy wielki sukces. No cóż mogę powiedzieć, no dużo pracujemy w ostatnich od roku, właściwie od ponad 15 lat bardzo dużo pracujemy nad uratowaniem mowy kurpiowskiej.
2: Ale oczywiście też przygotowujecie się do uroczystej gali jubileuszowej.
3: No tak zawsze było, że powiedzmy jakoś tą rocznicę, najpierw 10, później 20, a obecnie 30. Chcemy sfinalizować jakąś galą, która odbędzie się w Ostrołęckim Centrum Kultury 30 listopada. Połączone będzie z koncertem. Serdecznie już wszystkich zapraszam. Będzie ona poprzedzona mszą świętą w ostrołęckiej farze.
2: A dzisiaj tutaj stawiamy kropkę i bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Słuchajcie Radia Nadzieja.
0: Z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych, dyskutują lekarze, politycy także i eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na mammografię dla kobiet w wieku 45-74 lata. Jest dużo wolnych terminów na te badania dostępnych w e-rejestracji, ale kobiety z nich nie korzystają. Zofia Małkowicz, socjolog, podkreśla, że starsze kobiety w kontakcie z pracownikiem medycznym najbardziej cenią sobie jego fachowość i kompetencje. Młodsze cenią sobie delikatność i komfort podczas wizyty.
1: Mogłoby się wydawać, że skoro to najmłodsze pokolenie jakby jest najbardziej otwarte, to będzie też mieć największą łatwość z chodzeniem do ginekologa, a okazuje się, że nie. W tej grupie jest najwyższy odsetek kobiet unikających wizyty i które mają problem z tym, żeby regularnie chodzić. Prawie co piąta deklaruje taką trudność. Też wśród najmłodszych kobiet jest najwięcej jakiegoś takiego niepokoju i na przykład odkładania wizyt z powodu obawy, jaki będzie wynik.
0: Joanna Flis, psycholog i psychoterapeutka, podkreśla, że najgorsze są lęk przed wizytą i przed badaniem.
2: Grupą, z którą ja się najczęściej spotykam i niepokojącą jest ta grupa osób, które są reaktywne albo unikające, czyli te pacjentki, które bardzo boją się konfrontacji z badaniami, mają już utrwalone przekonania na temat na przykład tego, że są bolesne, albo że są upokarzające, albo że są wstydliwe i te, które boją się tego, co wyjdzie po badaniu, czyli mają takie przekonanie, że jeżeli się okaże, że są chore, to nie mają na kogo liczyć, albo nie wierzą w służbę zdrowia.
0: A eksperci podkreślają, że powrót do imiennych indywidualnych zaproszeń na mammografię to jest bardzo dobry pomysł. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek za 7,5 minuty o 11:00 najnowsze wydanie wiadomości.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: Stacja Starlingów na Mazowszu stanęła w ogniu, sprawę badają służby. Wciąż można zapisać swoje pociechy do klubów dziecięcych działających na terenie gminy Kolno. Jesienne porządki w ogrodach trwają, pamiętajmy o prawidłowej segregacji. Dochodzenie służby wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlingów był aktem dywersji. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Pożarnej wczoraj po godzinie 21:00. W akcji brały udział 3 jednostki straży. Ogień został szybko ugaszony. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegł przed nieprawdziwymi informacjami, które mogą się w tej sprawie pojawiać. Nie wykluczył, że jest to akt dywersji.
2: Zalecam spokój. Uczulam na to, że zawsze w takich sytuacjach pojawiają się fake newsy. Wiadomo, że Rosjanie, rosyjskie służby próbują rozchwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
1: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Wciąż można zapisać swoje dziecko do klubu dziecięcego Małe Żabki, który gmina Kolno prowadzi w Lechowie i Zabielu. W punktach zlokalizowanych w obu miejscowościach są jeszcze wolne miejsca. Kluby skierowane dla dzieci w wieku do lat 3 to część kompleksowej oferty dla najmłodszych i ich rodziców, mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
4: W obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo.
1: Zapewniamy bardzo dobre warunki i zachęcamy rodziców, by zapisywali swoje pociechy do placówek, podkreślał wójt.
4: Naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką. Okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny, a tam, w tych klubach dziecięcych, jest on jeszcze stymulowany obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne.
1: W obu klubach opieka jest prowadzona w godzinach od 7 do 17.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
5: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa, więc tu jestem w miarę spokojny. Informacje z rynku są lepsze niż wczoraj, no bo jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu. Jeżeli będzie stabilizacja dostaw, oczywiście kluczem jest odblokowanie cieśniny Ormus, żeby ustabilizować globalne ceny, to one spadną. Widzimy jakiś delikatny ruch, ale na razie nie wypowiadam się w tej kwestii w sposób jakiś tam jednoznaczny, bo czasy są niepewne.
1: Oprócz tego niedawno Gaz-System informował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. Jesień to czas porządku w ogrodach i sadach. Grabienie liści, przecinanie gałęzi czy zbieranie odpadłych owoców to prace, które pomagają przygotować działki do zimy. Nie możemy również podczas prac zapominać o prawidłowej segregacji odpadów, które warto oddać do PSZOK-u, przypomina specjalista do spraw gospodarowania odpadami Ewelina Głębocka.
6: Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady. Z tych odpadów jest wytwarzany również łomżeniaczek. Także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać, ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
1: PSZOK przyjmuje między innymi takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie internetowej PSZOK-u.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. 13 stopni na termometrach teraz, a 15 do 16 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 7. Jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu, a na termometrach do 13 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Nie jesteśmy przeciwko ludziom, ale za odpowiedzialną polityką migracyjną podkreślają organizatorzy zaplanowanego na niedzielę protestu mieszkańców Łomży przeciwko niekontrolowanej masowej migracji. Zgromadzenie odbędzie się na Starym Rynku pod hasłem Mądry Polak przed szkodą. Sprzeciwiamy się złej polityce Unii Europejskiej i paktowi migracyjnemu, tłumaczy Dariusz Syrniński, prezes Okręgowego Łomżyńskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
1: Protest przeciwko temu, że Unia Europejska, która stworzyła sobie problem, zapraszając w sposób nieograniczony, niekontrolowalny osoby z krajów trzeciego świata, no w tej chwili są się podzielić tym problemem i zaimplementować do Polski osoby, których oni sami u siebie nie chcą, czyli bardzo często są to kryminaliści, przestępcy, no chcą ich oddać Polsce jako problem. Sam pomysł przewożenia ludzi wbrew ich woli jest samo w sobie już bardzo negatywnym zjawiskiem. Nie powinno się nawet takiego nielegalnego migranta, wydaje się, zmuszać do tego, żeby układać mu życie.
0: Dariusz Syrnicki zwraca uwagę na problemy z integracją ludzi, których styl życia różni się od europejskiego.
1: Ta nielegalna migracja, szczególnie z krajów Afryki Północnej, to są osoby, które są z innej kultury i cywilizacji. I jak już państwa zachodnie same o tym mówią, nawet rządy, które to robi liberalne, że integracja tych nachodźców, tak to nazwijmy, nie udała się i nie udaje się. I stąd w Europie Zachodniej ogromne, ogromne problemy społeczne, socjalne, a przez to też i finansowe. Polska na tle Europy w tej chwili, w związku z tym, że nie mamy tych nielegalnych uchodźców w takiej skali, objawi się dla wszystkich Europejczyków, którzy nas odwiedzają, jako kraj bardzo czysty i przede wszystkim bardzo bezpieczny. Chcielibyśmy, aby nadal tak było.
0: A protest rozpocznie się o godzinie 13:15.

0: Daniel Godson na antenie Radia Nadzieja. Już 18 minut po godzinie 11, a to była kolejna niespokojna noc nad Ukrainą i kolejne alerty dla Polski. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dwa alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba informowały o wzmożonych atakach rakietowych za wschodnią granicą i oba ostrzegały, że w związku z tym polskie myśliwce zostały poderwane i prowadzą prewencyjne działania w powietrzu. Co o tym wszystkim sądzą mieszkańcy Niedrzwicy Dużej na Lubelszczyźnie? Posłuchajmy.
1: Otrzymałem dwa alerty, jeden o 5.50, drugi o 7.11. Szczerze mówiąc, dla mnie to już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
2: Ale czy to wzbudza w was jakiś czy niepokój?
3: Nie.
1: Absolutnie nie.
3: Teraz nawet nic się nie dzieje tutaj u nas, nie?
1: To trochę... I tak nie mamy na to wpływu, co się stanie, a że państwo mnie informuje, no fajnie, to bardziej interesuje chyba mieszkańców miast, ponieważ jako mieszkańcy wsi, to też nie oszukujmy się, nie będziemy oczekiwać od państwa, że będzie budować jakieś schrony w mniejszych miejscowościach.
3: Ludzie mieszkają też w domach jednorodzinnych, mają też swoje piwnice, mają swoje różne zabudowania.
0: Tak mówią o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Lubelszczyzny. Już 20 minut po 11.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Ola ma z mężem spór, czy mówi się nie obędzie się bez czegoś, czy nie obejdzie się bez czegoś. Przyznam, że jest to kłopotliwa trochę sprawa. Sam nie zwracałem na to uwagi, ale tak jak zacząłem sam siebie testować, to i jednego i drugiego używam sformułowania. Może też czasem mówię tak niewyraźnie, żeby to było coś pośrodku, nie obędzie się i tam nie wiadomo, czy jest jod, czy jest nosowość. Jeżeli o kimś mówimy, że nie może się bez czegoś obyć, czy obejść. I jedno, i drugie. Ale ktoś się bez czegoś nie obędzie, nie obejdzie, częściej bym powiedział. Ale przecież może odnosić się do czasownika obyć się. Nie obeszło się bez kłótni. Nie obeszło się, to się odbejdzie się. Ale obyło się, oczywiście powiedzieć możemy. Czasami mówimy też, kiedy chcemy powiedzieć, że nie potrzeba czegoś, to mówimy obejdzie się. Bez tego w domyśle, obejdzie się, nie rób tego. Czy obędzie się? Nie, raczej tak nie powiemy. Jest tu pewna różnica zwyczajowa, ale mówimy obyć się smakiem i obejść się smakiem. Nie mogę się bez tego obejść i nie mogę się bez tego obyć. No tu to chodzenie z byciem się gdzieś spotyka i obie te formy funkcjonują równolegle. Coś się nie obejdzie bez czegoś i ktoś się nie obejdzie bez czegoś. No różnie możemy powiedzieć.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Let me say the same thing.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Josh Groban i jego wersja Skyfall na antenie Radia Nadzieja. 12 już za 6 minut, o 12 modlitwa Anioł Pański, a o 12.15 kolejna audycja z cyklu Zawodowo bez barier.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Ludzie ciężkiej pracy, z którymi tak wielorako związało mnie moje osobiste życie, a potem duszpasterskie posługiwanie. Życzę Wam, ażeby praca, jaką wykonujecie, nie przestała być źródłem Waszej siły społecznej, ażeby pracą tą były silne Wasze domy rodzinne, ażeby pracą tą była silna cała nasza ojczyzna. I dlatego jeszcze raz patrzę w stronę pracowitego Śląska, Zagłębia, w stronę wielkich pieców, w stronę kominów fabrycznych, a równocześnie w stronę tak licznych na tej waszej ziemi wieżyc kościelnych. Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej modlitwy. Jedna z drugą, ściśle zespolona, całej tradycji waszego ludu, którego najczęstszym pozdrowieniem są słowa Szczęść Boże! Jeden z najwspanialszych skrótów, jaki istnieje we wszystkich językach świata. Dwa słowa łączące pamięć o Bogu i odniesienie do ludzkiej pracy.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: A gościem dzisiejszej audycji jest pani Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni w Zakładzie Aktywności Zawodowej Argenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji w Zakładzie Aktywności Zawodowej Argenta.
3: Dzień dobry.
1: Jak wygląda typowy dzień pracy w zakładzie i czym się pani zajmujecie?
3: Zaczynamy pracę. Pracownicy się zbierają, pracownicy szwalni przy maszynach, tak, przygotowują maszyny do pracy. No i zaczynamy. Moim zadaniem jest prowadzenie rehabilitacji. Rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja w naszym zakładzie ma charakter kompleksowy. Jest dostosowana do indywidualnych możliwości, potrzeb naszych pracowników. Jej celem jest poprawa sprawności fizycznej, rozwijanie samodzielności, umiejętności społecznych i zawodowych oraz aktywowanie uczestników do tego codziennego funkcjonowania w życiu oraz pracy. W ramach rehabilitacji prowadzimy zajęcia społeczne, podczas których rozwijają się umiejętności komunikowania się, współpracujemy lepiej w grupie wtedy, rozwiązują problemy lepiej pracownicy oraz prawidłowo funkcjonują w relacjach z innymi osobami. Prowadzimy również ćwiczenia ogólnokondycyjne. Dobierane są do możliwości uczestników i mają na celu utrzymanie ich aktywności fizycznej. Spędzamy czas aktywnie, na świeżym powietrzu, podczas spacerów.
1: No właśnie, bo mogłoby się wydawać, że jeśli mówimy o rehabilitacji, to chodzi o taką rehabilitację w aspekcie tylko fizycznym, a to nie jest bardzo kompleksowe.
3: Tak. Nie, często właśnie prowadzimy też relaksację, tak, podczas której pracownicy się wyciszają. Ostatnio byliśmy na wycieczce.
1: Czyli dbacie o to, żeby pracownicy nie dość, że się nie przemęczali, tak, nie forsowali, dokładnie, nabywali nowe umiejętności. Mhm. Pani Wioletta potwierdza?
2: Tak, potwierdzam. Właśnie ostatnio byliśmy na takiej wycieczce w Białymstoku i było bardzo fajnie. Zrelaksowaliśmy się i odpoczęliśmy troszkę od pracy. I to było bardzo miłe.
1: Czyli Zakład Aktywności Zawodowej jest takim miejscem, nie tylko przychodzimy na kilka godzin, pracujemy i wychodzimy, tylko jest, można powiedzieć, miejscem trochę jak, funkcjonujecie trochę jak taka rodzina?
2: Tak, tak. Jesteśmy zżyci ze sobą, bardzo się lubimy i jest miła atmosfera. To jest chyba najważniejsze w tej pracy, co według mnie, bo ja pracowałam w różnych pracach wcześniej i nie było takiej atmosfery. Tutaj pierwszy raz się z takim czymś spotkałam, że jest taka atmosfera w pracy.
1: Pani Wioletto, a co pani daje rehabilitacja? W jaki sposób pani rehabilitacja pomaga?
2: Rehabilitacja zawodowa pomaga mi lepiej sobie radzić w pracy. Uczę się systematyczności, punktualności, wykonywania powierzonych zadań i współpracy z innymi osobami. Ważne jest dla mnie również to, że mogę pracować w swoim tempie i otrzymuję wsparcie, kiedy tego potrzebuję.
1: Jak długo pani pracuje w szwalni?
2: W zakładzie pracuję 9 lat, od początku, jak tutaj zakład powstał w Łomży.
1: Czyli była pani świadkiem tego, jak kolejne osoby przychodziły do pracy.
2: Tak.
1: I trochę musiała pani jakoś podpowiadać, pomóc, uczyć
2: też? Tak. Do tej pory tak właśnie przychodzą do mnie, żeby coś podpowiedzieć i pomóc.
1: A to jest trudne, nauczyć się pracy na maszynach w szwalni?
2: No, na początku to było dla mnie trudne. Takie, no może troszkę się stresowałam, że nie podołam, ale to im więcej tego doświadczenia, im dłużej, to tym lepiej to wychodziło i teraz jest bardzo dobrze.
1: A te maszyny to są jakieś skomplikowane maszyny?
2: Nie. Maszyny nie są, tylko tak może te szycie ogólnie jest takie troszkę skomplikowane, tak na początku. Na początku to było ciężko, ale teraz jest fajnie.
1: Pani Ilona, a jak ze zleceniami? Nie narzekacie na zlecenia, na brak zleceń?
3: Nie, cały czas szyjemy, cały czas poszewki mamy szyte, cały czas, tak? Poszewki są na bieżąco. Teraz szyliśmy, no, kocyki.
1: No właśnie.
3: Szpitala, tak?
1: To jest ważne. Jeśli ktoś z mieszkańców Łomży ma malutkie dziecko albo miał malutkie dziecko, które przyszło na świat w szpitalu w Łomży, to dostaje różowy albo niebieski kocyk, zresztą bardzo piękny. I to są właśnie dzieła, które przychodzą na świat w Zakładzie Aktywności Zawodowej Argenta.
3: Mhm, ale nawet ostatnio szyliśmy te maskotki przecież dla Zasmaku i Łomży.
2: Tak, maskotki bardzo ładne. Takie dla
3: Ryś, boberek, tak?
2: Tak.
1: Maskotki przez dzieci bardzo lubiane.
3: Dokładnie.
1: Co osobom z niepełnosprawnościami daje praca zawodowa, pani Ilono?
3: Ogólnie praca zawodowa w zakładzie, w naszym zakładzie jest narzędziem, dzięki któremu pracownicy zyskują pewność siebie i uczą się nowych umiejętności. No i najważniejsze jest na przykład dla mnie to, żeby pracownicy z czasem potrzebowali jak najmniej tej naszej pomocy. No i po prostu, no nie wiem, może by chcieli iść na ten otwarty rynek pracy, tak? Ale wiadomo, nie każdy czuje taką potrzebę, tak?
1: Możliwości.
3: Możliwość, tak?
1: A ma pani wrażenie, że dzięki waszej pracy rzeczywiście tak jest, że tej pomocy z czasem, nie wiem, z każdym miesiącem czy rokiem potrzeba troszeczkę mniej?
3: Tak, dokładnie. Jeśli ktoś czuje się u nas dobrze, tak, w Zazie, jest w swoim otoczeniu, u nas ludzie się przyjaźnią, tak, nawet po pracy, mają swój rytm dnia i to też jest ogromny sukces, moim zdaniem, rehabilitacji. Właśnie czasem chodzi o to, żeby znaleźć miejsce, w którym możemy być sobą i te osoby z niepełnosprawności czują się u nas dobrze, bez presji czasu i to jest właśnie tym sukcesem, tak.
1: Pani Violetto, a z pani perspektywy jak to wygląda?
2: Najważniejsze dla mnie jest jednak to, że dzięki ZAS bardziej uwierzyłam w siebie. Widzę, że potrafię wykonywać różne zadania i że moja praca ma znaczenie. Każdy, nawet mały sukces daje mi satysfakcję i motywuje mnie do dalszego działania. Także jestem bardzo zadowolona.
3: U nas też ten proces tworzenia wszystkiego, szycia, tak, jest na kilka etapów rozłożony, tak? To nie jest tak, że jedna osoba to szyje, tak? Bo to jest projektowanie, tak, rysowanie, wycięcie, poskładanie wszystkiego. Później co, Viola, robimy?
2: Zszycie i wypychanie.
3: Tak.
2: I później na koniec ogólna taka kontrola jakości.
3: Wcześniej jest haft nakładany na to, no ale tak, na samym końcu, tak, jeszcze są osoby, które to jakość
2: sprawdzają.
3: Tak.
1: A kto zamawia te wasze dzieła? No bo jak rozumiem, maskotki to oczywiście były na zlecenie ratusza, czy też kocyki też, bo to jest wyprawka od miasta, a macie też zamówienia z zewnątrz, z całej Polski, czy jak to wygląda?
3: Tak, na przykład cały czas szyjemy te poszewki, tak? I to jest zamówienie z zewnątrz.
1: I to są poszewki tak. Na pościel? Na poduszki? To
3: pościele też szyjemy.
2: Poduszki takie, tak? najczęściej to takie jaśki i takie troszkę większe, ale pościele też cały czas idą i tego jest właśnie najwięcej.
1: Pani Wiole, to już pani o tym trochę powiedziała, lubi pani swoją pracę, prawda?
2: Tak, lubię. Bardzo lubię. Nie zamieniłabym na inną.
1: Co powiedziałaby pani osobie, która może się boi podjąć pracy, bo się boi na przykład oceny ludzi, albo nie wiem, przyzwyczaiła się na przykład, że jest w domu i nie pracuje zawodowo.
2: Jakby ja pani... też przed pracą w ZAZ-ie to przez jakiś czas siedziałam w domu, bo nie było za bardzo ofert takich dla mnie w Łomży. I polecam naprawdę każdemu, żeby po prostu się przełamać, bo to naprawdę coś fajnego. To nadaje taki rytm dnia i po prostu wszystko jest inne, inaczej się funkcjonuje niż tylko siedzenie w domu i patrzenie w telewizor. A tutaj jest praca z ludźmi, to codziennie coś nowego jest do tego szycia i to jest fajne. I myślę, że to nie ma co się obawiać tego, że to coś nie wyjdzie, czy coś. Co ma być, to będzie i myślę, że będzie dobrze.
1: Pani Ilono, poleca pani osobom z niepełnosprawnościami, żeby próbowały, pracowały.
3: Tak, jak najbardziej. Nasza praca uczysz systematyczności, tak? Odpowiedzialności, punktualności, koncentracji. Pracownik uczy się organizować swoje stanowisko pracy,
2: tak,
3: które codziennie tak musi, no jak szyją na maszynach pracownicy, to na koniec dnia muszą wyłączyć tę maszynę, tak, trzeba o tym pamiętać, to stopkę, Viola, tak, podnieść. Tak?
1: No i przebywanie z ludźmi, to jest chyba podstawa.
3: To jest chyba
1: podstawa.
3: Najważniejsze. Tak. Jest najważniejsze.
1: Tak. I jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt i pracy zawodowej, ale też pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej Argenta, bo macie sukcesy także na polu, nazwijmy to, matrymonialnym. Pani Violetto, pani coś
2: tak,
1: o tym wie?
2: Tak, ja poznałam swojego partnera życiowego w pracy i mamy razem dziecko i właśnie byłam na urlopie macierzyńskim i bez problemu wróciłam do pracy i jestem zadowolona bardzo dlatego z tej pracy.
1: Czyli pracodawca tak przyjazny udało. Też rodzinom,
2: tak,
1: to musimy
2: tak,
1: powiedzieć.
2: Tak, tak.
1: Pani Ilono i pani Violetta nie jest jedyna.
3: Bardzo dużo mamy takich relacji między pracownikami, które się nawiązują i nas to też cieszy, tak, że osoby w Zakładzie Aktywności Zawodowej spotykają się po pracy, nawiązują te kontakty ze sobą.
1: I poznają miłość życia.
3: Poznają miłość, tak, bo naprawdę to mamy
2: to
3: kilka takich związków, tak, i to jest, tak, dokładnie.
1: Gośćmi dzisiejszej audycji były dwie panie z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta, pani Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: I pani Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: województwa podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Zarząd województwa docenił najlepszych sportowców z regionu. 21 zawodniczek i zawodników z różnych dyscyplin, którzy w ostatnim czasie osiągali sukcesy krajowe i międzynarodowe, otrzymało nagrody finansowe w wysokości od 10 do 18 tysięcy złotych. Wicemarszałek Marek Malinowski gratulował wyróżnionym i dziękował za godne reprezentowanie województwa.
2: Bardzo wam z tego powodu gratuluję. To wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentuje. Oczywiście

0: praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i osobiście bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam i mogę reprezentować nasz region.
1: Team Podlaskie to program wsparcia utalentowanych sportowców reprezentujących województwo podlaskie, którego celem jest nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć zawodników, ale także pomoc im w dalszym rozwoju kariery i przygotowaniach do kolejnych startów.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Krajobraz 11 podlaskich gmin zmieni się na lepsze. Samorządy otrzymały niemal 3 miliony złotych dofinansowania w ramach konkursu Regionalne Granty na Rewitalizację. Marszałek Łukasz Prokorem wyjaśnia cel projektu.
3: Nie są środki europejskie w naszym programie regionalnym. Są środki, które dodatkowo wystąpiliśmy z pomocy technicznej krajowej. Są to dodatkowe środki europejskie dla gmin, które wprowadziły gminne programy rewitalizacji. Dzięki tym środkom powstaną miejsca infrastrukturalne dla naszych podlaskich seniorów, ale także będą wspierane wydarzenia kulturalne, integracyjne. Jestem przekonany, że te środki dobrze będą wpływały na rozwój naszego województwa i jego mieszkańców.
1: Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Bargłów Kościelny, która otrzymała 300 tysięcy złotych. Zastępca wójta Marcin Drogowski mówił, na co samorząd przeznaczy pieniądze.
4: Mamy rewitalizację miejscowości Brzozówka, która będzie polegała na adaptacji przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę dwóch wiat, małej architektury, ale też tych działań takich miękkich skierowanych tutaj do naszych mieszkańców, w szczególności osób tutaj starszych, dzieci, młodzieży. Tak naprawdę wszystkich wzięliśmy pod uwagę z naszymi działaniami. Nie wykluczamy nikogo, każdego chcemy zaktywizować, połączyć, wzmocnić więzi te społeczne.
1: Konkurs Regionalne Granty na Rewitalizację jest częścią projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0 realizowanego przez województwo podlaskie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak we współczesnym świecie skutecznie chronić dziedzictwo kulturowe? Odpowiedzi na to pytanie będą szukali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu, którzy w dniach 25-26 września spotkają się w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek mówi o celu, jaki przyświeca organizacji konferencji.
5: Chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce.
1: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Agata Michałowska podkreśliła, że wydarzenie wpisuje się w program Europejskich Dni Dziedzictwa 2026.
6: Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. Ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne.
1: Partnerami wydarzenia będą trzy muzea na wolnym powietrzu, które podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu. Oprócz Muzeum Rolnictwa są to Podlaskie Centrum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Muzeum Skansen Kultury Kurpiowskiej imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie.
2: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
7: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
1: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Zaczynamy od ataku nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek na Podkarpaciu. Nie żyje ksiądz, są ranni. Premier kolejny raz ostrzega przed zagrożeniami ze strony Rosji. Podczas jesiennych porządków nie zapominajmy o segregacji, przypomina Łomżyński Przok. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca. Do zdarzenia doszło na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała, że na miejscu trwają intensywne czynności procesowe.
3: Mamy potwierdzone, że doszło do ataku osoby uzbrojonej w nóż na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W tej chwili tam na miejscu wykonywano są intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla. Wiemy, że jedna osoba, która była poszkodowana w tym zajściu, nie żyje. To są informacje potwierdzone, które możemy na tą chwilę przekazać.
2: Do ataku doszło około godziny 9.30 przy ulicy Benedyktyńskiej. Według policji 31-latek narodowości ukraińskiej zaatakował nożem czterech mężczyzn i kobietę.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Trzeba przygotować się na potencjalne wzmożone działania Rosji, apeluje premier Donald Tusk. Na konferencji ze swoim bułgarskim odpowiednikiem szef rządu powiedział m.in., że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę po raz kolejny ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
4: Mieliśmy problem z ważnym miejscem z punktu widzenia także sytuacji za wschodnią granicą. Infrastruktura, która umożliwia pracę Starlinkom. Jak wiesz, Polska stara się pomóc tu Ukrainie we współpracy ze SpaceX, tak aby łączność była zapewniona. I mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie. Jest. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem.
2: Donald Tusk odniósł się również do wczorajszego pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Szef rządu zaznaczył, że na razie nie wiadomo, czy stoi za nim Rosja.
4: Mieliśmy problem z ważnym miejscem z punktu widzenia także sytuacji za wschodnią granicą. Infrastruktura, która umożliwia pracę Starlinkom. Jak wiesz, Polska stara się pomóc tu Ukrainie we współpracy ze SpaceX, tak aby łączność była zapewniona. I mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie. Jest. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem.
2: Ze względu na ataki Moskwy na Ukrainę dziś po raz kolejny do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny został wysłany alert RCB.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Jesień to czas porządków w ogrodach i sadach. Grabienie liści, podcinanie gałęzi czy zbieranie opadłych owoców to prace, które pomagają przygotować działki do zimy. Podczas tych prac pamiętajmy o prawidłowej segregacji odpadów, które warto oddać do PSZOK-u, przypomina specjalista do spraw gospodarowania odpadami Ewelina Głębocka.
5: Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady. Z tych odpadów jest wytwarzany również łomżyniaczek. Także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać, ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
2: PSZOK przyjmuje także m.in. odpady takie jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, a także resztki farb czy tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie psoklomża.pl.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Na termometrach w regionie już 15 stopni, to jest temperatura maksymalna, do tego zachmurzenie umiarkowane. W nocy tylko 7 stopni, a jutro zabierajmy ze sobą parasole albo też kurtki z kapturami, bo do 13 stopni ma być i do tego deszczowo.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Rozpoczyna się projekt Mieszkam nad Narwią, który ma zachęcić mieszkańców do poznawania nadnarwiańskiej przyrody i dbania o środowisko. Związek Kurpiów przygotowuje kampanię edukacyjną skierowaną do różnych pokoleń, od dzieci, młodzieży, aż po seniorów. Organizatorzy chcą przybliżyć rośliny i zwierzęta występujące nad Narwią, a także promować miasto i jej walory przyrodnicze, mówi Mirosław Grzyb, wiceprezes Związku Kurpiów.
1: Związek Kurpiów zawarł umowę z miastem Ostrołęka na realizację części zadań związanych głównie z promocją miasta, z promocją naszej pięknej rzeki, o to, żeby zachęcić młodzież do pozostawania w naszym mieście, zachęcić innych. Także to jest jak gdyby Związek Kurpiów szereg takich właśnie działań będzie realizował w ramach tego przedsięwzięcia promocyjnych, ale to również będą również albumy, będą to również wydawnictwa.
0: Projekt ma połączyć troskę o rzekę z odkrywaniem historii jej mieszkańców. Mieszkam nad Narwią jest częścią przedsięwzięcia Ostrołęka Młodzi w Centrum, wspieranego ze środków szwajcarskich, z funduszy szwajcarskich. Już 10 minut po godzinie 13. To jest czwartkowe popołudnie, spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja.

0: Anna Gawrych nie jest już wicestarostą łomżyńskim. Podczas 19 sesji Rady Powiatu radni mieli rozpatrzyć wniosek o jej odwołanie, ale wicestarosta przed rozpoczęciem obrad sama zrezygnowała. Zdecydowana większość radnych przyjęła jej dymisję. W przemówieniu do radnych po głosowaniu Anna Gawrych nie chciała komentować powodów rezygnacji.
1: Decyzja moja nie wymaga komentarza, więc zostawię ją sobie. Niemniej jednak nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała kilku słów. Nie mnie oceniać moją pracę, nie mnie oceniać to, jak mi się współpracowało z państwem. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zdziałać, to absolutnie była to wypadkowa współpracy. Ja byłam tylko kolejną osobą w sztafecie. Dołożyłam jakąś cegiełkę. Jeżeli cokolwiek udało się dobrego zrobić, to bardzo państwu dziękuję za to.
0: Była już wicestarosta dziękowała osobom, które przez ostatnie 2,5 roku pomagały jej w pracy.
1: Było tych osób bardzo, bardzo dużo. Począwszy od zarządu, przez radę, przez współpracowników i przez tych wspaniałych ludzi, którym się chciało cokolwiek zrobić dla dobra powiatu łomżyńskiego, dla dobra małych społeczności, które są w gminach. Bardzo jestem im wszystkim wdzięczna i może tak świętym Pawłem zakończę, że w dobrych zawodach uczestniczyłam, bieg ukończyłam, wiary do chowałam. Na koniec przygotowano dla mnie wieniec sprawiedliwości.
0: W pierwotnym porządku obrad widniał wniosek o odwołanie Anny Gawrych, który złożył starosta Lech Szabłowski. Po tym jak wicestarosta sama złożyła rezygnację, radni zajmowali się głosowaniem nad jej przyjęciem. Ostatecznie 14 z nich zagłosowało za przyjęciem wniosku, jedna była przeciw, a 2 radnych się wstrzymało.

0: myself. Atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu miał rozpocząć się od agresji słownej, tak relacjonuje przełożona klasztoru, siostra Barbara Dendor. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne. Jak mówi siostra Barbara Dendor, teren ośrodka jest otwarty i może wejść na niego każdy. Według jej relacji napastnik najpierw zachowywał się agresywnie słownie.
1: To jest taki zamach na naszą też tożsamość tutaj, na nasze bezpieczeństwo, na to dobro, które się tutaj dzieje. To jest teren otwarte i każdy tu może wejść. Dzisiaj z tego, co wiem, to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie, no właśnie, no niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
0: Przełożona klasztoru mówi, że po ataku na terenie ośrodka zapanowała panika. Część młodzieży, która chwilę wcześniej zwiedzała ośrodek, była świadkiem tych wydarzeń.
1: Jak tutaj weszłam, bo akurat nie wracałam od lekarza, to była wielka panika. Młodzież, która 5 minut, 10 wyszła ze zwiedzania ośrodka, no to była świadkiem. Mówi, no jakiś szaleniec. Nie? I to dopiero, a co się dzieje? Panika, no a czy ktoś zadzwonił po pogotowie? A czy tak, no w ogóle takie, no. Także ciężko. Mamy świadomość, że nie żyje ksiądz Stanisław, a ksiądz Marek jest też w ciężkim stanie.
0: Siostra Barbara Dendor podkreśla, że wcześniej nie przypomina sobie podobnych agresywnych zachowań na terenie opactwa. Jak mówi, zakonnice nie wiedzą, dlaczego napastnik pojawił się w ośrodku. 31-letni podejrzany został zatrzymany. Policja podała, że sprawcą jest obywatel Ukrainy. Okoliczności ataku wyjaśniają teraz policja i prokuratura.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łomży zapraszają na Krajowy Dzień Treningowy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jak reagować na alarm? Jak się przygotować do ewakuacji? Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny? Tego będzie można się dowiedzieć już w najbliższą sobotę 26 września, bo będzie to Krajowy Dzień Treningowy Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Trening odbędzie się na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Sikorskiego w Łomży 26 września od 11 do 14. A będzie to bardzo praktyczna wiedza. Będzie można się nauczyć, jak reagować po usłyszeniu sygnału alarmowego. Także plecak ewakuacyjny będzie jednym z tematów. Będzie można się dowiedzieć, jakie rzeczy warto mieć przygotowane na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia miejsca zamieszkania. Przepraszam. Zaproszeni są mieszkańcy Łomży, wszyscy dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także seniorzy. Przypominam, sobota 26 września od 11 do 14 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Sikorskiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
2: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu miał rozpocząć się od agresji słownej Ukraińca. Łomża doczeka się biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Umowa na mediatekę podpisana. Będzie też gmina Kolno. Są jeszcze miejsca dla najmłodszych w klubikach dziecięcych w Lachowie i w Zabielu. Atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu miał rozpocząć się od agresji słownej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru siostra Barbara Dendor. W wyniku ataku zginął ksiądz, a 4 osoby inne zostały ranne. Jak mówi siostra Barbara Dendor, teren ośrodka jest otwarty i może wejść na niego każdy. Według jej relacji napastnik najpierw zachowywał się agresywnie słownie.
2: To jest taki zamach na naszą też tożsamość tutaj, na nasze bezpieczeństwo, na to dobro, które się tutaj dzieje. To jest teren otwarty i każdy tu może wejść. Dzisiaj, z tego co wiem, to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
1: Przełożona klasztoru mówi, że po ataku na terenie ośrodka zapanowała panika. Część młodzieży, która chwilę wcześniej zwiedzała ośrodek, była świadkiem wydarzeń.
2: Jak tutaj weszłam, bo akurat nie wracałam od lekarza, to była wielka panika. Młodzież, która 5 minut, 10 wyszła ze zwiedzania ośrodka, no to była świadkiem. Mówi, jakiś szaleniec. Nie? I to dopiero, a co się dzieje? Panika, no a czy ktoś zadzwonił po pogotowie, a czy tak, no w ogóle takie, no, także ciężko. Mamy świadomość, że nie żyje ksiądz Stanisław, a ksiądz Marek jest też w ciężkim stanie.
1: Siostra Barbara Dendor podkreśla, że wcześniej nie przypomina sobie podobnych agresywnych zdarzeń na terenie opactwa. Jak mówi, zakonnice nie wiedzą, dlaczego napastnik pojawił się w ośrodku. 31-letni podejrzany został zatrzymany. Policja podała, że sprawcą jest obywatel Ukrainy. Okoliczności ataku wyjaśniają policja i prokuratura.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Miasto Łomża podpisało umowę na budowę mediateki. Wykonawcą jest firma Texom z Krakowa. To ważny moment dla naszego miasta, bo podpisujemy umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji ostatnich lat, mówił wczoraj prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Mediateka, na którą dzisiaj umowę podpisaliśmy, to nie tylko taka zwykła biblioteka, to centrum nowoczesnych technologii, kultury, wiedzy. Przewidziany tam jest szereg różnego rodzaju atrakcji dla tych najmłodszych i dla tych starszych. Będą oczywiście też księgozbiory, ale też i audiobooki, miejsce dla najmłodszych, gdzie będą mogły też spędzać swój wolny czas. Będzie też sala gier komputerowych, ale też przewidziane są pracownie artystyczne, z których na pewno też skorzystają i młodsi, i starsi.
1: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Teresa Fromelc-Pawelczyk przyznała, że podpisanie umowy jest powodem do dumy, gdyż jest to gwarancja nowej siedziby, która będzie godna tej instytucji.
5: Ten budynek, którym państwo dzisiaj właśnie były takie rozmowy, wszyscy się zachwycają. My również jesteśmy emocjonalnie z tym budynkiem związani, natomiast wiemy, że stawiał od wielu lat ogromne ograniczenia. Ograniczenia związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych. Nowa siedziba przy ulicy Spółdzielczej 74, mam nadzieję, że będzie inwestycją w przyszłość, wychowanie młodego pokolenia, a fundamentem tego będzie właśnie książka, nośnik wiedzy prawdziwej.
1: Koniec prac budowlanych przewidziany jest na koniec lutego 2028 roku. Natomiast po ich zakończeniu ruszy odrębny przetarg na zakup oraz dostawę jego wyposażenia. W związku z tym mediateka ma być w pełni gotowa i oddana do użytku w połowie 2028.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wciąż można zapisać swoje dziecko do klubu dziecięcego Małe Żabki, który gmina Kolno prowadzi w Lachowie i Zabielu. W punktach zlokalizowanych w obu miejscowościach są jeszcze wolne miejsca. Kluby skierowane dla dzieci w wieku do lat 3 to część kompleksowej oferty dla najmłodszych i ich rodziców. Tak mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
6: W obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5. dziecko w miejscowości Lachowo.
1: Zapewniamy bardzo dobre warunki i zachęcamy rodziców, by zapisywali swoje pociechy do placówek, podkreśla wójt.
6: Naprawdę bardzo zachęcam rodziców, młodych rodziców do korzystania z tej oferty. Oddanie dziecka od roku do trzeciego roku życia do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom też zupełnie inaczej funkcjonować na rynku zawodowym, a dziecko będzie miało niesamowicie dobre warunki funkcjonowania, przebywania, bo to są pomieszczenia nowoczesne, wyposażone, z doskonałą opieką. Okres rozwoju dziecka od roku do trzeciego jest bardzo ważny, a tam, w tych klubach dziecięcych, jest on jeszcze stymulowany obecnością innych dzieci. To jest bardzo ważne.
1: W obu klubach opieka jest prowadzona w godzinach od 7 do 17 i tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 16 zapraszam na Flash Regionu i podsumowanie najważniejszych informacji dnia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 15 stopni na termometrach w regionie, do tego zachmurzenie jest umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro chłodniej, maksymalnie 13, do tego zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

16 minut po godzinie 14 słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, a o godzinie 14.30, około godziny 14.30 w naszym studiu pojawi się wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Zapraszam Państwa serdecznie już teraz na tę rozmowę.

0: wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak jest gościem Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: W trasie.
1: Tak jest.
0: W województwie podlaskim dziś jakie najczęściej tematy poruszają pana i zwolennicy i wyborcy w czasie takich otwartych spotkań?
1: Chyba najczęściej zadawane pytania to są o plany polityczne i możliwe koalicje i warianty koalicyjne, czyli w zasadzie o rzeczy, na które nigdy nie ma dobrej odpowiedzi, dlatego że to są pytania o przyszłość, a my jako politycy wcale nie mamy lepszego wglądu w to, co będzie w przyszłości niż każdy inny człowiek.
0: Albo tak. Nie chcecie się dzielić tą wiedzą o
1: polski system wyborczy jest tak skomplikowany, że nie da się go skutecznie przewidywać. Mamy w mediach całą taką klasę ekspertów, którzy udają, że są w stanie przewidzieć, co będzie za rok w wyborach, ale moim zdaniem to jest całkowicie niemożliwe i to jedyna uczciwa odpowiedź ze strony polskiego polityka, jaką powinien polski obywatel dostać. Natomiast powinniśmy więcej rozmawiać o tym, nad czym pracujemy i tutaj tych pytań pada dużo mniej.
0: A gdzie w tym układzie i w tym układzie pytań jest bezpieczeństwo?
1: No, myślę, że da się wyczuć zaniepokojenie w naszym społeczeństwie. Liczba tych informacji, czy to o politykach z rządu, którzy sugerują, że mają jakieś informacje, że coś tam wiedzą albo że coś będzie, jak również te różnego rodzaju akty sabotażu. No i oczywiście wojna na Ukrainie tocząca się, to wszystko myślę, że zabrało nam pewną część poczucia bezpieczeństwa. To się zaczęło zresztą jeszcze przed tą pełnoskalową inwazją na Ukrainie od konfliktu na granicy z Białorusią. I myślę, że tak, że oczywiście to też jest temat, o który ludzie pytają.
0: Rozmawiałam ze znajomym ze Śląska i pytałam, jak u nich to wygląda. I on mówi, że średnio o tym rozmawiają. Także ceny paliw na przykład ostatnio ich jakoś mocniej w dyskusjach dotykają. No jeśli porozmawiałby pan z ludźmi tutaj, to myślę, że to spojrzenie jest inne. Może dlatego, że my mamy bliżej do Wilna niż do Krakowa czy do Poznania w Łomży chociażby.
1: Ja na co dzień mieszkam pod Warszawą i muszę powiedzieć, że nawet pod Warszawą da się zauważyć takie zjawisko, że bardziej zaniepokojeni są ludzie, którzy mieszkają po wschodniej stronie Wisły. Więc jest coś w tym, że bliskość granicy, bliskość Białorusi, Ukrainy, czy mówiąc wprost Rosji, niestety promieniuje pewnym poczuciem zagrożenia.
0: Rządzący nas straszą,
1: nie będę tego krytykował, dlatego że mnie zawsze denerwuje, jeżeli przychodzą jacyś eksperci tak zwani, czy dziennikarze i krytykują społeczeństwo za to, że przeżywa strach przed jakimś zagrożeniem. Ja uważam, że strach jest zdrową reakcją na zagrożenie. Tylko nie wolno się w strachu pogrążać. Trzeba ze strachu wyciągać wnioski i po prostu przygotowywać się, zabezpieczyć się przed tym zagrożeniem. I myślę, że generalnie jako państwo to robimy, natomiast w niedostatecznym tempie.
0: Premier mówi o raporcie szefa CIA. Czy on był, czy nie był, czy tego raportu nie ma, to już jest inny temat, chociaż oczywiście ważny. O tym, że najbliższe miesiące będą kluczowe. Kluczowe, no właśnie dla czego i dla kogo, bo to czasem można odnieść wrażenie, że kluczowe dla istnienia naszego państwa. Więc ponawiam moje pytanie. Czy rząd nas straszy wojną?
1: Wydaje mi się, że jest taka retoryka i nie ma jednocześnie adekwatnych do niej działań. Może powiem swoją opinię, żeby też nie włączać się w to straszenie. Ja uważam, że Polsce nie grozi wojna polegająca na tym, że ktoś będzie próbował dokonać inwazji na Polskę i nasze tereny będą ogarnięte wojną. Natomiast oczywiście uczestnicząc w tej koalicji państw zachodnich, które przeciwstawiają się Rosji i wspierają zarazem Ukrainę tak, żeby nie została podbita przez Rosję. Jesteśmy już od dłuższego czasu przedmiotem działań sabotażowych, jakichś operacji dywersyjnych, szpiegowskich i Rosja eskaluje ten konflikt. Używa coraz dalej idących środków, liczy się z ofiarami śmiertelnymi i w tym sensie jest to zarówno operacja psychologiczna, jak i testowanie naszych systemów bezpieczeństwa. W tym aspekcie psychologicznym chodzi o stworzenie poczucia zagrożenia, podzielenie nas, rozbicie naszej pewności siebie i w aspekcie tym międzynarodowym politycznym. Chodzi też o podzielenie NATO jako sojuszu, o to, żeby państwa wzajemnie zaczęły się od siebie odsuwać, dystansować. Na razie to się kompletnie Rosji nie udało.
0: Nie czuję przeciwnie, się jakiś zobowiązany.
1: Przeciwnie, nawet państwa pozaunijne dołączyły, państwa pozanatowskie dołączyły do sojuszu. Finlandia, Szwecja, które chciały zachować samodzielność, neutralność, dołączyły do sojuszu. Więc na razie powiedziałbym, że efekt jest przeciwny do zamierzonego. Państwa europejskie zwiększyły swoje budżety na obronność. Zmienia się też podejście klasy politycznej w takich państwach jak Niemcy czy Francja, gdzie było dużo polityków w głównym nurcie, którzy mieli różne złudzenia wobec Rosji albo nie popierali wydatków na obronność. Nastąpiło pewne przełamanie. Można powiedzieć, że całe klasy polityczne w tej chwili już są na takich pozycjach wobec Rosji, jak wcześniej my w Polsce, czyli traktując Rosję jednoznacznie jako zagrożenie. Nastąpił wzrost wydatków na obronność, no, natomiast oczywiście to wszystko jest nieadekwatne do potrzeb, dlatego że gdyby rzeczywiście wybuchła taka wojna z prawdziwego zdarzenia, no to szybko by się okazało, że nawet te zwiększone wydatki nie pokrywają trwających przez wiele dekad zapóźnień, bo prawda jest taka, że państwa Europy Zachodniej w momencie, kiedy skończyła się zimna wojna, na przykład lat 80. i 90. przestały inwestować w swoje armie. Czasem zostały też z dosyć dużym poziomem jakby wydatków w siłach zbrojnych i te siły zbrojne uległy daleko idącej dekapitalizacji. Więc na papierze oficjalnie są duże, w praktyce brakuje im różnych rzeczy.
0: Ale powinniśmy mówić tak jak Radosław Sikorski, że do Rosji nasz potencjał wojskowy jest większy i my was pokonamy?
1: Ja uważam, że minister Sikorski to lubi pogwiazdorzeć na różnych konferencjach i w wypowiedziach i to jest jedna z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli się zsumuje PKB, to państwa natowskie wypadają imponująco i mają wielokrotnie większe PKB niż Rosji. Natomiast siła Rosji nie polega na tym, że jest bardzo rozwinięta gospodarczo, tylko że jest zarządzana metodami tyranii. Chyba tak należy ten ich ustrój nazwać. To jest to rodzaj tyranii. Tam się nikt z życiem ludzkim nie liczy i oni mogą być biedni, ale jednocześnie są wokół tej swojej władzy, chcąc nie chcąc, zjednoczeni. No i mają po prostu tą armię silnie rozwiniętą, mają broń jądrową, mają rozwinięte służby specjalne, więc Rosja jest zdolna do działań agresywnych, pomimo tego, że jest państwem na tle Europy biednym. W tych sektorach strategicznie istotnych, gdzie im zależy, jak lotnictwo strategiczne, rakiety, satelity, no mają po prostu te instrumenty, którymi się prowadzi wojnę. Państwa Unii Europejskiej dopiero w tej chwili starają się zbudować sobie te instrumenty. Intensywnie zaczęły inwestować w programy satelitarne. Mówi się o rozwijaniu programów wspólnych obrony przeciw rakietom balistycznym. Natomiast takich rzeczy nie da się zrobić z roku na rok. To trzeba wydawać pieniądze przez 15 lat, żeby mieć pouzupełniane braki. I te wydatki się zaczęły. Natomiast żeby efekty było widać, to tej dekady jeszcze brakuje.
0: A jest pan zwolennikiem powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
1: Wszystko zależy od szczegółów. Generalnie
0: jestem. Te
1: koszty to też te szczegóły, o które trzeba zadbać. Koszty uważam, że powinny być po stronie amerykańskiej, a nie polskiej. Polska powinna finansować swoje siły zbrojne, a nie amerykańskie. Oczywiście w ramach współpracy sojuszniczej zawsze można zrobić jakieś przysługi, ale to nie powinno być przejęcie w żadnym wypadku 100% kosztów utrzymania.
0: No jeśli Amerykanie mówią, chcecie bazę, to płaccie, to co powinniśmy im powiedzieć? To nie chcemy tej bazy?
1: Powinniśmy wejść w negocjacje i w tych negocjacjach dać jakieś zachęty, ale to nie powinno być pokrycie w żadnym wypadku 100% kosztów, dlatego że polskie państwo jest od tego, żeby pokrywać 100% kosztów funkcjonowania naszych sił zbrojnych. I gdybyśmy mieli do wyboru, czy wydawać na żołnierzy amerykańskich, czy wydawać na żołnierzy polskich, to

0: Więc ten sojusz jest dla nas korzystny, ale no, my musimy mieć do tego sojuszu co wnieść. I ja myślę, że to położenie geograficzne, które wnosimy, ono już jest dużo warte. I my musimy umieć też swoją wartość dostrzec. Jeżeli ktoś uważa, że my jesteśmy nic nie warci, musimy jeszcze dopłacać, to moim zdaniem nie rozumie prawidłowo geostrategii.
1: A jak pan ocenia słowa Donalda Trumpa, że Karol Nawrocki był na 12 miejscu, poparł go Donald Trump i wygrał takie podejście do polskiego prezydenta? Bo mówi się oczywiście o ich dobrych relacjach, tak? Donald Trump podkreśla w mediach społecznościowych, że jeśli będzie ta baza amerykańska w Polsce, to będzie to zasługa tych dobrych relacji, no ale z drugiej strony...
0: Ja myślę, że to jest dobre dla Polski, że prezydent amerykański traktuje polskiego prezydenta jako swojego sojusznika czy dobrego kolegę. A to, że pomyli jakieś szczegóły, to jest mało istotne. Mhm. Dlatego, że prezydent takiego kraju jak Stany Zjednoczone wypowiada się w tak wielu kwestiach, o których nie ma pojęcia każdego dnia na podstawie przygotowanych mu materiałów, że to po prostu bardziej istotny jest kierunek, w jakim się wypowiada, niż te szczegóły. Od szczegółów jest administracja. Od szczegółów jest bardzo rozbudowana administracja i ona zadba o to, żeby finalnie się wszystko zgadzało. Natomiast prezydent wyznacza te strategiczne kierunki. Jeżeli prezydent wyznacza kierunek, że Polska jest państwem sojuszniczym, na poziomie prezydentów jest sojusz, dobre relacje, to jest korzystne dla państwa polskiego i powiedziałbym nawet, nie to, że wystarczające, bo później trzeba zadbać o szczegóły na poziomie wojskowym, natomiast czy powiedział, że był tam 12, czy drugi, czy trzeci, to nie ma znaczenia, bo to są nasze sprawy, a nie amerykańskie.
1: Wróćmy do przygotowania społeczeństwa na sytuację kryzysową. Jak pan ocenia to, że wyją alarmy gdzieś tam na Lubelszczyźnie, że są ewakuowane szkoły, dzieci są wyprowadzane ze szkół? No właśnie.
0: Zderzamy się z zaniedbaniami w zakresie obrony cywilnej.
1: Bo włączy się alarm i może być wrażenie, zrobiliśmy swoje, ostrzegliśmy społeczeństwo, tylko...
0: Nie, no chyba nikt tak nie uważa, natomiast tak.
1: Że coś robimy, może
0: system
1: inaczej. Robimy.
0: System powiadamiania ludności musi działać. I on nie działał przez wiele lat, teraz dopiero zaczął być testowany. Nie był używany, może tak, nie był używany, nie był ćwiczony. Uważam też, że jeżeli procedury przewidują ewakuację pracowników, młodzieży, dzieci, jakichkolwiek obiektów, to te procedury raz na jakiś czas powinny być ćwiczone. Przećwiczenie tych procedur zmniejszałoby nerwowość, jaką to budzi w społeczeństwie i przede wszystkim powodowałoby, że każdy by wiedział, co nie działa i co ma robić. Moim zdaniem ostatnio, podczas uruchomienia tych procedur, wyszło bardzo jasno, że każdy je realizuje w inny sposób. Nikt do końca nie wie, co robić. Więc mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami rządu. Wcześniej jeszcze wychodziło też, że nawet samo uruchomienie syren nie działa. Jesteśmy w XXI wieku, istnieją nowoczesne systemy, przekaźniki elektroniczne.
1: A to jest trochę oparte
0: na gońcach, na ludziach, którzy mają odebrać sygnał, iść gdzieś tam coś włączać. Więc tak, potrzebne są unowocześnienia systemu, potrzebne są ćwiczenia, potrzebne są znane wszystkim procedury i ostatecznie potrzebne jest oszczędne używanie tego, dlatego że jeżeli będzie się tego używać zbyt łatwo, zbyt często, to ludzie zaczną to ignorować jako jakiś rodzaj uciążliwości. Więc moim zdaniem potrzebne jest po prostu profesjonalne podejście do bezpieczeństwa i każdy, kto się bezpieczeństwem zajmuje profesjonalnie, będzie podkreślał. Miałem z ludźmi od bezpieczeństwa i z tą tematyką no, sporo do czynienia w ostatnim czasie i każdy będzie podkreślał, że ważne są procedury, ważna jest ich znajomość, ważne jest, żeby wszystko działało, ale też nie wolno używać później tych mechanizmów bez powodu. I moim zdaniem u rządzących może być pokusa takiego politycznego użycia. Nie wolno tego robić. Na przykład nie wolno wykorzystywać alertów RCB, żeby motywować ludzi do tego, żeby poszli głosować na wybory, bo to jest polityczne użycie. Nikt nie uwierzy, że to było zrobione bezinteresownie. Nie wolno rozsyłać co drugi dzień o pogodzie, bo ludzie się do tego przyzwyczają i stwierdzą, że to są jakieś nieistotne komunikaty. Jeżeli drony nie przekroczyły granicy, to moim zdaniem nie wolno ludziom pisać, że grozi im atak z powietrza i że się mają ukrywać. Natomiast, jeżeli jest sytuacja taka, że jakaś rakieta czy dron przekroczył granicę, to powinna być wtedy jasna informacja. Dron czy rakieta przekroczyła granicę, proszę, nie wiem, odejść od okien, tak?
1: Mm-hmm. No właśnie.
0: Proszę nie opuszczać budynków, proszę nie opuszczać. Musi być jasny komunikat, żeby było wiadomo, co robić i musi być towarzysząca temu informacja. Na przykład na stronach urzędu tam Rządowego Centrum Bezpieczeństwa znajdziesz komunikat, czy alarm jest aktualny, tak? No i ta strona musi być przygotowana na to, żeby obsłużyć odpowiedni ruch, tak? W tej chwili nie ma zdefiniowanego kanału, gdzie ludzie mają zajrzeć. Mówi się, sprawdzaj komunikaty, ale gdzie, przepraszam? Mm-hmm. Ja pamiętam, jak była sytuacja, gdzie sprawdzałem komunikaty i na każdym rządowym profilu było napisane co innego. I to jest wynik zaniedbań. Nie ma na

0: poziomie rządowym tego uporządkowanego, komunikacji strategicznej ze społeczeństwem. I to jest też wynik sporów. I to nie jest tylko rząd Donalda Tuska, który to zawala, ale to jest wcześniejszy rząd, gdzie były też spory pomiędzy premierem a szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komu ma podlegać RCB, jak to ma działać, czy wprowadzić nowoczesny system. Mało kto wie, że na przykład obecny system powiadomień jest bardzo niedoskonały, bo jest oparty na SMS-ach. Po pierwsze, da się podszywać pod SMS-y. Po drugie, rozesłanie wszystkim SMS-ów trwa wiele godzin. Powinno to być zmienione na nowoczesną aplikację funkcjonującą na telefonach komórkowych i zdefiniowany kanał komunikacji z ludnością. Ale tego nie ma. I to musi być zrobione. Tylko to są wydatki, to są nowe technologie. Myślę, że w ciągu paru lat przekroczymy te wszystkie ograniczenia. Natomiast na razie doradzałbym to, żeby się tym wszystkim za mocno nie denerwować, bo wiem, że ludzie też bardzo nerwowo reagują na to. Nasze państwo zderza się z wyzwaniami w obszarze, o którym wcześniej nie myślano. Zanim nie zaczęła się wojna na Ukrainie, to po prostu nikt o tym nie myślał. I wydawało się, że już zawsze będzie pokój, że nie będą te systemy potrzebne. Teraz widzimy, że one mogą być potrzebne. Trzeba to wszystko pounowocześniać i poaktualizować.
1: Nie denerwować się, ale przygotowywać się w jakiś sposób. Myślę chociażby o tym, nie wiem, plecaku ewakuacyjnym, trochę wyśmiewanym po tym, jak szef MON.
0: Specjaliści od bezpieczeństwa mówią, żeby używać pojęcia plecaka czy torby kryzysowej, nie ewakuacyjnej, bo ewakuacja to wprowadza tą atmosferę strachu, że wszyscy mają gdzieś uciekać, ale gdzie mają uciekać, przepraszam. Natomiast pojęcie plecaka czy torby kryzysowej to już oznacza zupełnie co innego. To znaczy oznacza pakiet rzeczy przygotowanych na sytuacje szczególne, sytuacje kryzysowe. I dobrze jest mieć to przemyślane.
1: A pan jest przygotowany?
0: Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, natomiast myślę, że też stopniowo jakieś właśnie takie przygotowania własnej rodziny, własnego domu będzie trzeba pouzupełniać, ale no to pokazuje też, że nie żyję w jakimś wielkim strachu, żebym sobie
1: szykował. Minister Sikorski mówi, że ma pompę ręczną, dżem i ryż.
0: Dobrze, dobrze. Nie wyśmiewałbym tego. Jestem przeciwny. Politykom, ludziom na stanowiskach publicznych, kiedy będą o tym mówić, zdarzy się wiele niezręczności. Wiele osób będzie mówić o rzeczach, na których nie do końca się zna. Czasem ktoś powie coś nie do końca mądrego. Proszę, jeżeli mogę o coś prosić, proszę zachować spokój, nie wyśmiewać, raczej zastanowić się, co można zrobić dla podniesienia swojego bezpieczeństwa. Pierwszą rzecz, którą bym zrobił i którą też myślę, że to jest największe ryzyko, które może nam się wszystkim przytrafić, to jest przygotowałbym się na brak prądu. W tej chwili bardzo wiele na przykład urządzeń grzewczych jest uzależnionych od dostaw prądu. Więc pierwsza rzecz, którą należy przemyśleć pod kątem budowania odporności społecznej, to jest taka, czy jesteśmy w stanie ogrzewać dom, jeżeli zabraknie nam prądu. Ludzie, którzy mają pompy ciepła, muszą mieć plan B. Ludzie, którzy mają sterowane prądem wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne, czy piece nowoczesne zasilane prądem, obieg ogrzewania z wykorzystaniem pomp używających prądu, muszą mieć plan B. Albo własny generator prądu, kanister z zapasem paliwa, albo przydomowy magazyn energii, jakiś
1: akumulator. Ale też gotówka w domu, bo przyzwyczailiśmy się, że płacimy kartą na przykład wszędzie.
0: Tak, pewien zapas gotówki myślę, że jest dobrym pomysłem. Natomiast moim zdaniem łatwiej jest uzupełnić zapas gotówki niż dom, który jest nieprzygotowany na przykład na dobę czy dwie doby przerwy w dopływie prądu. I to nie chodzi tylko o wojnę, tak? To chodzi też o jakieś wichury, o jakąś ewentualną dywersję, która może być wymierzona w jakieś stacje transformatorowe. Moim zdaniem prawdopodobnie jest to, że komukolwiek w Polsce w najbliższych latach, mam nadzieję, bardzo mam wielką nadzieję, że się nie będę mylił, prawdopodobieństwo, że komukolwiek spadnie bomba czy dron na głowę jest bardzo niewielkie. Natomiast ryzyko awarii instalacji elektrycznej już jest troszeczkę wyższe. Dlatego trzeba pomyśleć, co jeżeli nie będzie prądu. Czy jesteśmy w stanie ogrzewać swój dom? Czy jesteśmy w stanie o siebie zadbać? Czy jesteśmy w stanie włączyć odbiornik radiowy, usłyszeć komunikaty? To są sytuacje, które się przydarzyły na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w przypadku powodzi. To są sytuacje, które się przydarzyły w różnych miejscach w wypadku wichur. To są sytuacje, które mogą się przydarzyć z różnych...
1: Chociażby to w regionie często występują.
0: Druga sprawa, którą trzeba przemyśleć i poprzednia zima mi dała bardzo dużo do myślenia pod tym względem, to jest sytuacja, co jeżeli w zimie moje auto zostanie unieruchomione poza moim miastem, poza moją wsią. Czy jestem na to przygotowany? Na jak długo wystarczy mi w aucie paliwa, żeby to auto ogrzać? Jeżeli to jest elektryk, na jak długo wystarczy mi prądu w aucie, żeby to auto ogrzać. W przypadku elektryków zagrożenie jest większe, dlatego że tam nawet są jakieś systemy, w niektórych zależy wszystko od modelu. Sam osobiście jeszcze nie jeżdżę elektrykiem, więc nie jestem tu praktykiem, ale wiem, że niektóre modele odłączają dla oszczędności prądu ogrzewanie kabiny. To może być niebezpieczne. W przypadku auta napędzanego benzyną, oczywiście mieliśmy, odnoszę się do sytuacji, gdzie ludzie z powodu zamieci utknęli w korkach. No to zapas paliwa jest absolutnie kluczowy dla ogrzania kabiny. Z drugiej strony warto mieć jakiś dobry śpiwór, czy porządną ciepłą kurtkę w bagażniku, po prostu po to, że jeżeli auto utknie, zepsuje się, paliwo się skończy, żeby po prostu nie zamarznąć. Jeżeli ktoś zimą przy mrozie wsiada do auta bez kurtki, nie bierze tej kurtki, to jest ryzykowne. I to nie trzeba wojny, wystarczy dobra zamieć, żeby tego doświadczyć. Także myślę, że warto po prostu jest nie popadać w paranoję, nie bać się za bardzo wojny, natomiast przemyśleć sobie różne sytuacje kryzysowe, pierwsza pomoc, kwestia apteczki, też po to, żeby być w stanie udzielić pomocy innym, jeżeli będziemy świadkami wypadku, jeżeli będziemy świadkami jakiejś sytuacji
1: albo jak jedziemy
0: szczególnej.
1: Już z dziećmi na przykład. Mamy.
0: Albo jeżeli jedziemy z dziećmi, tak.
1: Wtedy.
0: No, ja powiem tak, że zagrożenie, z którym ja się najczęściej spotykam w swoim życiu codziennym ostatnio, to są po prostu dziki. Ekspansja absolutnie dzików na tereny zurbanizowane i tutaj jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa własnym dzieciom, bo dorosły, jeżeli zobaczy dzika, jest w stanie uciec, znaleźć sobie miejsce bezpieczne.
1: W Radio Nadzieja.
0: Natomiast jeżeli człowiek, tak jak ja, jest czwórką małych dzieci, to uciekanie już jest dużo bardziej skomplikowane. Mogę powiedzieć, że już byłem w takiej sytuacji, gdzie ja byłem z dziećmi, mój kolega był z dziećmi. No i przyszło stado dzików i okazało się, że zbieranie tych dzieci zabrało nam tyle czasu, że nie zdążyliśmy już pozbierać wszystkich swoich rzeczy, bo biwakowaliśmy po prostu sobie nad rzeką, na plaży miejskiej, w jednym z miast podwarszawskich. I okazało się, że jakby zagrożenie jest bliżej niż się wydaje, tak? Bo dziki z promienia, pozostające w dystansie 100 metrów wyglądają po prostu jak ciekawostka, ale w dystansie 5 metrów już wyglądają jak poważne zagrożenie, szczególnie jeżeli ma się małe dzieci. Podsumowując cały ten wątek, uważam, że po prostu do tego trzeba podejść na chłodno, racjonalnie, nie ekscytować się za dużo wpadkami polityków czy wpadkami na poziomie władz państwowych, raczej zejść na poziom swojej gminy i zastanowić się, czy my tutaj mamy systemy, które działają. Bardzo dobrą formą samoorganizacji społecznej są ochotnicze straże pożarne, są też organizacje społeczne. Ja jestem szefem Ruchu Narodowego, przez wiele lat działałem w Młodzieży Wszechpolskiej. Uważam, że organizacje narodowe są dobrą formą zrzeszania się. Oczywiście bardzo dużo można się nauczyć, jeżeli chodzi o zadbanie o swoje bezpieczeństwo w harcerstwie, w różnych ruchach skautowych. Jeszcze raz podkreślę, wszelkiego rodzaju organizacje proobronne skupione na bezpieczeństwu, No najbardziej masową są na pewno ochotnicze straże pożarne.
1: I to odpowiedzialność
0: za siebie i innych. Tą podstawową wiedzę jesteśmy w stanie zgromadzić sami. Wychodzi coraz więcej literatury na ten temat. W internecie jest kopalnia wiedzy. Łatwo da się poustalać i proponuję każdemu, kto chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, taką metodę. Nie żeby właśnie próbować zrobić z siebie komandosa, bo to się nie uda. To się nie uda. Natomiast zawsze można o jeden szczebel podnieść swój poziom bezpieczeństwa, tak? Jeżeli nie ma tego generatora prądu, zadbać o ten generator prądu. Sprawdzić, czy w moim budynku da się w ogóle do instalacji domowej ten generator prądu podłączyć, bo większość tablic nie ma w ogóle wyjścia do tego, żeby zasilić system elektryczny generatorem prądu przyłączonym zewnętrznym. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić kabel do swojego budynku, bo generator prądu wydaje spaliny, musi pracować poza budynkiem. Żeby swój budynek podłączyć do generatora prądu, trzeba mieć to przewidziane na poziomie instalacji elektrycznej. Jak ktoś robi sobie nową skrzynkę elektryczną, zrobić to wyjście na zewnątrz, żeby było to gniazdko na zewnątrz, gdzie można ten generator prądu przyłączyć, zasilić budynek, mieć ten przełącznik, żeby jeżeli sieć przestaje działać, sprawdzić, czy mamy zapasowe bezpieczniki. No to są takie rzeczy, które dopiero jak coś przestanie działać, to się sprawdza. Myślę też, że unowocześniając swoje systemy w domach, nie zdajemy sobie czasem sprawy, jak bardzo komplikujemy systemy, które kiedyś działały prosto. Na przykład większość pomp ciepła działa w kontakcie z serwerami. Te serwery niekoniecznie są położone w Polsce. Polecam korzystać raczej z polskich urządzeń. Polscy producenci lokalizują serwery swoich urządzeń w Polsce. Jeżeli ktoś kupuje urządzenia zagraniczne, proszę zapytać dystrybutorów, gdzie są serwery.
1: A więc robimy listę, drodzy państwo. Takie porady praktyczne. No
0: to jest taka edukacja, to jest taka edukacja.
1: Naszej dzisiejszej rozmowy wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był gościem.
0: Nie o prawie, o bezpieczeństwie. Dziękuję bardzo za ciekawe pytania.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: ja nakazałem ściąć. Któż jest więc ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? Herod Antypas, jak słyszymy, zastanawia się nad tym, kim jest Jezus. Docierały do niego różne wieści o cudach, które Jezus czynił, treść jego nauczania. Dowiadywał się o tym, że liczne osoby gromadziły się, aby go zobaczyć, słuchać, pewnie także prosić o uzdrowienie, o uwolnienie z wpływu złego ducha. Wszystkie te wiadomości docierały do Heroda, ale nie był on w stanie zrozumieć, kim jest Jezus. Możemy powiedzieć, my jako uczniowie Chrystusa, członkowie Jego Kościoła, nie mamy trudności z powiedzeniem tego, kim On jest. Możemy powtórzyć słowa z tak zwanego pacierza katechizmowego, z wyznania wiary. Możemy przypomnieć to, co poznawaliśmy, to, czego się uczyliśmy w sali katechetycznej, wtedy, kiedy na przykład też przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii świętej czy bierzmowania. Tak, bardzo łatwo te słowa przytoczyć, przypomnieć, ale czy one wyrażają to, w co naprawdę wierzymy? Czy one mówią o tym, kim naprawdę jest dla nas Jezus Chrystus? Słowa mówione przez nas, one powinny wyrażać to, co nosimy w sercu. Powinny one wyrażać naszą wiarę. Dlatego nie można mówić tylko ustami, bez zaangażowania serca, bez pragnienia postępowania według nauki tego, który jest naszym Panem i Bogiem. Zadajmy więc sobie pytanie raz jeszcze, kim jest dla nas Jezus Chrystus?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W ramach swojej jesiennej trasy po Polsce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zawitał dziś do Łomży. Prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji mówił o wysokich cenach paliw, problemach polskiego rolnictwa, a także ewentualnej współpracy na prawicy. Polityk rozpoczął swoją konferencję prasową od złożenia kondolencji rodzinie kapłana zabitego w Jarosławiu przez obywatela Ukrainy. Zaapelował także o zmiany w polityce migracyjnej.
2: Przykro też to stwierdzić, że po raz kolejny mieliśmy rację, to znaczy był to sprawca z obcym paszportem, z paszportem ukraińskim. Od dłuższego czasu słyszymy ostrzeżenia od funkcjonariuszy policji, przekazywane niestety głównie kanałem nieoficjalnym, że zalew imigracją powoduje też spadek bezpieczeństwa. A więc wyrazy solidarności, współczucia dla rodzin i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego rodzaju wiadomości słuchać częściej i że skończymy z wpuszczaniem do kraju ludzi, którzy mają skłonności kryminalne.
1: Wicemarszałek Sejmu domaga się także obniżenia stawek podatków, które wpływają na cenę paliw.
2: Jadąc tutaj musieliśmy zatankować. Ja zatankowanie do zwykłego auta, to żadne auto duże ani luksusowe, zapłaciłem 600 zł. To jest coś niepojętego i to nie tylko wojna, to nie tylko kryzys, to nie tylko wzrost cen na rynkach paliw. To także 40-kilka% opłat i podatków nałożonych na paliwo, które w każdym tankowaniu odprowadzamy. Każda stacja benzynowa dla uczciwości powinna mieć też napisane Ministerstwo Finansów, bo połowa tego, co tam płacimy, trafia później do budżetu.
1: Podczas wizyty w województwie podlaskim Krzysztof Bosak odwiedził także gospodarstwo jednego z hodowców bydła w gminie Śniadowo. Wieczorem zaplanowano również spotkanie otwarte z mieszkańcami Augustowa. Dziś był także gościem na antenie Radia Nadzieja. Cała rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kolnie oficjalnie otwarty. W nowym skrzydle szpitala ogólnego przygotowano miejsce dla 35 pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja ma zwiększyć dostępność opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu. O przygotowaniu placówki i pomocy, na jaką będą mogli liczyć pacjenci, mówiła dziś podczas oficjalnego otwarcia dyrektor szpitala Aneta Długozima.
3: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe.
1: To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie, podkreślał starosta kolneński Tadeusz Klama.
4: Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko, ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. I naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy, być może uda się na drugi rok już po otworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań.
1: Środki na budowę pochodziły między innymi z Krajowego Planu Odbudowy, o czym mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
5: Oczywiście no, to są środki niezwykle ważne, zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia, tutaj w szczególności w Kolnie.
1: Inwestycja obejmowała budowę nowego skrzydła, a także wyposażenie go w sprzęt medyczny i zaplecze techniczne. Całkowity koszt inwestycji to ponad 31 milionów złotych. Wciąż można zapisać swoje dziecko do klubu dziecięcego Małe Żabki, który gmina Kolno prowadzi w Lachowie i w Zabielu. W punktach zlokalizowanych w obu miejscowościach są jeszcze wolne miejsca. Kluby skierowane dla dzieci w wieku do 3 lat to część kompleksowej oferty dla najmłodszych, a także ich rodziców, mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
6: W obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko fotokluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo.
1: W obu klubach opieka jest prowadzona w godzinach od 7 do 17. Na koniec o niezwykłym gościu, który zawitał dziś do łomżeńskiego ratusza. Prezydent Mariusz Chrzanowski spotkał się z Tomaszem Pawłowskim, znanym jako Tomek Wędrowniczek. Pan Tomasz od ponad 30 lat jeździ po Polsce, odwiedzając samorządowców różnych szczebli i prowadząc poświęcone im kroniki. Jak wyliczył w rozmowie z Radiem Nadzieja pan Tomasz, Mariusz Chrzanowski jest 512 prezydentem, który spotkał się z Tomkiem Wędrowniczkiem.
0: I przyszedł mi pomysł w roku 90, żeby założyć pewne kroniki i odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwałk w świętej pamięci Grzegorza Wągiewicza. To był numer jeden. No i z biegiem czasu, miesięcy, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam. Wójtu mam 960 księgach, starostów 446, burmistrzu ponad 770.
1: Włodarz Łomży nie ukrywał zadowolenia z wizyty pana Tomka.
7: Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat po polskich samorządach i cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu, wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i dla nas też samorządowców bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do działania.
1: To z pewnością nie koniec samorządowych wycieczek. Pan Tomasz podkreślił, że w najbliższym czasie planuje odwiedzić Kolno i burmistrza Andrzeja Dudę. Obaj panowie odbyli już w tym celu rozmowę telefoniczną.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Witamy
2: serdecznie.
1: Zaczynamy temat jesienny. Wczoraj przyszła pełnoprawna jesień. Niech ta złota, piękna i słoneczna trwa jak najdłużej, ale Straż Leśna razem z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły właśnie w lasach akcję Jesień 26. Na co zwracacie szczególną uwagę?
2: No przede wszystkim zwracamy uwagę na wjazdy, często kładów. Ja wiemy, że młodzi ludzie chcą się wyszaleć, no ale niestety las nie jest odpowiednim miejscem do tego. Wjeżdżanie kładu, wjeżdżanie samochodów w głąb lasu, no nie jest elementem przyjaznym przyrodzie, przyjaznym zwierzętom. Tym bardziej, że teraz mamy też okres rykowiska, kiedy ruje mają nasze, jedne z największych naszych ssaków, mam na myśli jelenie w tym momencie, a za chwilę będą to łosie. Więc takie działania, że tak powiem, mają, że tak powiem, wprowadzić ten spokój w to łowisko, w to ciszę, w te miejsca bytowania tych zwierząt, bo wjeżdżanie oczywiście, każdy chce podjechać jak najbliżej, ale no, musimy pamiętać, że, no, że las jest też miejscem nie tylko bytowania naszym, ale głównie zwierząt i jest miejscem skierowanym na przyrodę, na ochronę. Musimy o tym pamiętać. Ostatnio bardzo fajny przykład słyszałem, może trochę nie jest związany, ale chcę jakby Państwu z tym się podzielić, bo bardzo mi się spodobał, kiedy tak usłyszałem taki apel, takie hasło, mówiłem, słuchajcie, zwierzęta nie śmiecą w lesie, nie zostawiają bałaganu, nie niszczą tego lasu, zachowujmy się jak zwierzęta. Czasami może właśnie powinniśmy tak zachować się. W lesie zwierzę nie krzyczą. No akurat rykowisko może jest takim odrębną sytuacją, kiedy te jelenie ryczą, wydają głos, bo tutaj chcą, że tak powiem, zwabić partnerki, pokazać swoją siłę bytowania i tak dalej. Ale wracając do tej akcji, oczywiście chodzi o to, by ludzie, ale też również i grzybiarze, którzy często gdzieś tam penetrują las, wjeżdżają, jeżdżą po tym lesie, że tak powiem, w poszukiwaniu oczywiście grzybów, jak najbardziej zachęcamy. To jest, w tej chwili to jest raj dla grzybiarzy, bo grzybów mamy naprawdę w brud i warto udać się do lasu.
1: I do tego jeszcze przejdziemy, tak, na
2: zachęcam
1: koniec.
2: Oczywiście, ale musimy odpowiednio zachować odpowiednie zasady, odpowiednie proporcje, jeżeli co nam wolno w lesie, czego nam nie wolno w lesie. Bo jak tak wcześniej wspomniałem, las jest nie tylko dla nas.
1: Co z kradzieżą drewna? To cały czas ma miejsce? Tak się zastanawiam.
2: No niestety bywają takie przypadki. W tym roku co prawda jest ich tylko tam kilka, ale znajdują się amatorzy drewna. Może już nie tak często drewna takiego, które sami tną, ale kradzież na przykład ze stosów, czyli jakby już przygotowanego drewna dla odbiorcy, które jest przygotowane. Zdarzają się przypadki, no i straż również oczywiście często z policją wspólnie podejmujemy działania, które mają, no niestety ograniczyć ten proceder, bo ja chyba nie muszę mówić, że takie działania są niezgodne z prawem.
1: Czujemy, że ten sezon grzewczy już za moment się rozpocznie. Tak, pewnie tak, u niektórych tak. Już się powoli rozpoczyna.
2: Już czujemy, już widzimy, że zapotrzebowanie już w tej chwili, już jest pytanie o drewno opałowe.
1: Dlatego chciałam zapytać, kupić? Jaki koszt jest kupna takiego drewna opałowego?
2: Będzie zależało to oczywiście od gatunku. Gatunki takie, które bardziej może energetyczne, bym powiedział, które dają więcej ciepła, są twarde z reguły. Mam na myśli dąb, grab, klony, jesiony, buki. Te oczywiście są droższe gatunki. Najtańsze gatunki są takie, które no tego, tak jak to u nas mówią popularnie, nie są tak mocno pogrzewcze, czyli nie dają tyle tej kalorii, tyle energii podczas spalania. Czyli to będą takie jak topole, osika, sosna. Te gatunki będą tańsze. Te gatunki możemy kupić w granicach powiedzmy 170 zł za metr sześcienny, czyli jakby czystego drewna takiego, to możemy tutaj kupić. A te gatunki bardziej twarde, bardziej energetyczne, no już będą w granicach 200 zł.
1: Jest zainteresowanie?
2: Tak, jest zainteresowanie wyraźne, bo w tej chwili okazuje się, że drewno jest energetycznie, biorąc pod uwagę koszty, jest jednym z bardziej ekonomicznego palania w tym momencie. Także ludzie, którzy opalają drewnem, no ten koszty ponoszą na ogrzewanie no, stosunkowo niższe niż w przypadku innych źródeł ogrzewania.
1: Może niektórzy żałują, że zmienili piec
2: Wiem, że niektórzy wracają do drewna, bo jest taka możliwość. Także ludzie, którzy mają kominki, też poszukują takiego drewna kominkowego, no bo to jest alternatywa, no, pod względem ekonomicznym bardzo dobra.
1: Wspomniał pan o tym, że w lesie trwa rykowisko jeleni. Wielu twierdzi, że to jeden z takich najpiękniejszych momentów w lesie, kiedy można słyszeć i widzieć to, co się dzieje. Te odgłosy jeleni potrafią zaskoczyć niejednego, który jest w lesie?
2: Tak, myślę, że to jest bardzo, szczególnie jest, kiedy jesteśmy wcześniej rano lub już w okolicach Zmierzchu, wtedy ta aktywność tych jeleni jest dużo, dużo bardziej słyszalna i myślę, że jest... I poza tym jelenie są wtedy mniej ostrożne ze względu na tą ruję, samce w poszukiwaniu łani i odwrotnie łanie, gdzie tam do, które do ryczącego byka gdzieś tam dochodzą, są jakby mniej ostrożne, wtedy łatwiej tego jelenia zobaczyć. Wtedy możemy zobaczyć jelenia ryczącego i wokół nich harem, czyli ilość tam powiedzmy saren, które wokół tego jelenia krążą. Myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Wielu ludzi przychodzi specjalnie tylko po to, by usłyszeć albo i obejrzeć ten spektakl w lesie, bo oczywiście często dwa jelenie, które z sobą konkurują na początku, że tak powiem, można powiedzieć, przerykiwują się, czyli kto ma mocniejszy, silniejszy głos, w tej na podstawie tego głosu oceniają kondycję rywala swojego, czyli może być silniejszy, więc nie będę wchodził z nim w konfrontację. A jeżeli uzna, że jednak no, mój głos czy to jest równie mocny, silny, potężny, no to często dochodzi do konfrontacji, która też jest bardzo spektakularnym widowiskiem, jak dwa jelenie walczą ze sobą, powiedzmy, o przywództwo w stadzie. Wtedy oczywiście słabszy musi ustąpić silniejszemu. No takie są zasady tej gry.
1: Często więc... możemy na fotopułapkach to zobaczyć. Jeśli ktoś obserwuje chociażby w mediach społecznościowych, to tam pojawiają się takie filmiki i ja przyznam szczerze, że niektóre naprawdę oglądam po kilka razy, bo tak jak pan mówi, to jest absolutny spektakl. Wy jakieś takie fotopułapki macie, żeby
2: tak,
1: obserwować?
2: Tak, tak. Oczywiście nie. Generalnie nasze fotopułapki nie są nastawione na, powiedzmy, obserwowanie rykowiska i tak dalej, bo no, chcemy, powiedzmy, jakby zwierzęta te zostawić w jakimś spokoju, nie wchodzić tam, nie sprawdzać tych pułapek, nie denerwować zwierząt. W związku z tym generalnie są nastawione na inne cele, chociażby na kradzieże drewna, na wjazdy do lasu, na to, ale przy okazji również nagrywamy tego typu akcje.
1: Czasami się uda,
2: bo w tej worze chociażby walki te jelenie już nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w otoczeniu podczas walki, zaabsorbowani są tylko walką między sobą, więc często wychodzą czy na otwarte przestrzenie, czy nawet na drogi i można to po prostu wtedy zobaczyć.
1: One są w tym czasie bardziej nieprzewidywalne i kierowcy powinni o tym pamiętać?
2: Generalnie te walki nie odbywają się gdzieś tam w lesie, na terenach takich komunikacyjnych, powiedzmy, w drogach publicznych, bardziej jednak w zaciszu, że tak powiem, gąszczy leśnych. I myślę, że tutaj nie ma takiego zagrożenia. Zagrożeniem jest to, kiedy one migrują. Teraz będziemy mieli migrację łosia właśnie i ich to w przypadku łosia nazywamy tą ruję bukowiskiem, nie rykowiskiem, bo one bardziej łosie buczą niż ryczą, więc stąd ta nazwa. I wtedy podczas przemieszczania się tych łosi na tereny, gdzie znajdują się choćby klępy, bo łoś jest to troszkę inaczej, łosi odnajdują pojedyncze klępy, z którą są i potem ją zostawiają i szukają kolejnej klępy. W związku z tym dużo jest takiego ruchu i przemieszczania się. Jelenie są bardziej rewirowe, powiedzmy, zajmują jakiś określony rewir, teren i tam raczej to rykowisko się odbywa. U byków, łosia jest troszeczkę inaczej, więc tutaj jest duże zagrożenie, że wieczorem poruszając się samochodami po drogach w pobliżu terenów leśnych, no możemy natknąć się na takiego właśnie łosia.
1: A jaka pora roku, jaka pora dnia jest właśnie najczęściej taka niebezpieczna? Kiedy oni migrują? Czy to jest poranek, czy wieczór, czy noc?
2: Najbardziej niebezpieczną porą jest, kiedy mamy albo świt, dopiero wschodzi, szarówka taka jest, okres takiej szarówki, powiedzmy, czy przy wschodzie słońca, czy przy zachodzie słońca, kiedy już słońce zachodzi, zaszło już praktycznie, słońce zaszło i zaczyna się robić ciemno, te okresy są takie najgorsze. Te okresy, kiedy jeszcze nie ma nocy, ale już kończy się nam dzień, albo odwrotnie, noc już się kończy, a dopiero zaczyna się dzień. Te okresy świtu i zachodu słońca są okresami takimi najbardziej niebezpiecznymi i tu należy najbardziej uważać.
1: Więc szczególnie kierowcy powinni uważać i zdjąć nogę z gazu. My w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, które wszystko lubi uwieczniać na fotografiach. Nie wiem, czy pan też to zauważył, jak na przykład w lesie, na spacerze spotkamy takie zwierzę, to często chcemy podejść blisko i zrobić na pamiątkę zdjęcie, to uwiecznić, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
2: Tak, oczywiście, jeżeli szczególnie wtedy w okresie rykowiska, czy bukowiska, czy w okresie w ogóle rui, czy wychowywania młodych, że tak powiem, przez zwierzęta, no zwierzęta potrafią być agresywne wtedy. No zachowanie jest ich, jak tak powiem, nieprzewidywalne. Jest to mimo wszystko dzikie zwierzę, którego nie przewidzimy, jak się zachowa. Może potraktować nas jako rywala, bo takie przykłady widziałem, kiedy...
1: Ostatnie chociażby w Puszczy Białowieskiej atak żubra na mężczyznę, który podszedł właśnie zbyt blisko i gdyby nie świadkowie, to myślę, oglądając te filmy, no zakończyłoby się to naprawdę nieciekawie dla tego mężczyzny.
2: Tak, zwierzęta te zdają swoją moc i siłę, widząc człowieka o mniejszych gabarytach. wchodzi na ich teren często, który czują się tam, nie chcę powiedzieć może panem, ale tutaj na tym terenie uważają to za swój teren.
1: No i mają rację, słusznie. To my wchodzimy do nich.
2: Tak, tak. I wtedy oczywiście możemy się spotkać z agresją takiego zwierzęcia. Dlatego też ostrzegamy. Jeżeli widzimy, zachowajmy odpowiedni dystans, nie zbliżajmy się. Jeżeli to zwierzę nas nie widzi, to okej. Ale jeżeli spostrzegła i zatrzymało się, nas obserwuje, to raczej starajmy się spokojnie wycofać do tyłu. A jeżeli widzimy jakoś chęć agresji w tym zwierzęciu, no to też starajmy się po prostu to zwierzę odstraszyć. Nie, że oczywiście nie podchodzimy do niego, ale na przykład podnieśmy ręce do góry, żeby zwiększyć swoje gabaryty, bo przeciwnika się często ocenia wzrokowo. Jeżeli jest duży, no to może nie warto go atakować, no bo no, stanowi też jakieś dla nas niebezpieczeństwo. W związku z tym, jeżeli podniesiemy jakąś gałąź do góry, ręce do góry, no wydamy się dla tego zwierzęcia dużo więksi niż w rzeczywistości jesteśmy, więc może oceni to, no to jest przeciwnik, z którym może nie warto zaczynać, powiedzmy, tutaj jakiejś konfrontacji.
1: Czyli jak się zachować tak naprawdę? Takie ABC.
2: ABC. Jeżeli widzimy zwierzę, które gdzieś tam sobie chodzi, oczywiście obserwujmy go sobie spokojnie, z daleka nie podchodźmy. Jeżeli ona nas nie widzi i obserwuje i odchodzi, nie ma się czego bać. Jeżeli zwierzę zatrzyma się, zaczyna nas obserwować, nie ucieka, to już jest dla nas sygnał, że może dojść do jakiejś konfrontacji. Może to być ciekawość młodego osobnika czasami, bo młode osobniki są tak jak wszyscy ciekawi życia, więc co to jest, nie wiedzą jakiś człowiek, pierwszy raz go może w życiu widzą po prostu i mówią, no przyglądają się, może to być ciekawość, ale jeżeli to jest starszy osobnik, to na pewno tutaj on już wielokrotnie mógł spotkać się z człowiekiem, więc sobie zdaje sprawę z tego, kogo ma przeciwko sobie, więc jeżeli nie ucieka, więc my tutaj wtedy powinniśmy się spokojnie, powoli, oczywiście tyłem, obserwując go cały czas, oddalać się, powolutku się oddalamy i wtedy, jeżeli te zwierzę z reguły wtedy odwraca głowę i odchodzi, bo też widzi, że my się wycofujemy i ono się wycofuje, więc mamy, ale jeżeli czasem zwierzę, no wyraźnie widzi, że podchodzić zaczyna do nas, więc no wtedy tutaj musimy reagować, bo często czasem powolne odchodzenie nie zda egzaminu, więc warto wtedy obejrzeć się, nie wiem, podnieść jakąś gałąź, podnieść ręce do góry, żeby jakby zwiększyć swoją wysokość w tym momencie.
1: I odsuwać się.
2: I dalej powolutku się odsuwamy. Jeżeli możemy, oczywiście mamy grudkę ziemi, kamień, możemy równie dobrze rzucić w to zwierzę, pokazać to, że my nie boimy się jego, że one też musi liczyć na konfrontację z naszej strony, ale też oczywiście nie dążymy do tej konfrontacji, lecz cały czas się po prostu oddalamy i szukamy jakiegoś bezpiecznego miejsca. No w przypadku dzików oczywiście często słyszymy przypadki, ucieczka na drzewo zda taki egzamin i często ludzie to wykorzystują, bo wiadomo, zwierzę nas nie sięgnie, ale często bywa, że ucieczka jest problematyczna, więc lepiej powoli się oddalać niż uciekać, bo człowiek potrafi najszybciej biec z prędkością powiedzmy 30 km na godzinę, a powiedzmy chociażby taki żubr czy taki łoś, prędkość 60 km biegnie dwa razy szybciej od nas, więc na pewno nie uciekniemy od takiego zwierzęcia.
1: Czyli nie próbujemy się zaprzyjaźnić.
2: Nie próbujemy
1: absolutnie
2: się zaprzyjaźnić, próbujemy uciekać, powoli raczej oddalamy się.
1: Wspomniał pan nadleśniczy o dzikach. To jest teraz problem, jeśli znowu wejdziemy chociażby na media społecznościowe, tam chociażby w Warszawie one zadomowiły się na dobre.
2: Tak, no dziki widzimy już coraz bliżej naszych różnych aglomeracji, wchodzą już do, powiedzmy do miast. Oczywiście
1: u nas jeszcze tego problemu nie ma.
2: Na szczęście u nas tego problemu
1: nie wiem,
2: jeszcze nie widzimy.
1: Czy
2: ale
1: jeszcze chwila
2: mamy spotkania
1: będzie?
2: Z jeleniami w Łosi, z wilkami, z łosiami, z sarnami. Już te zwierzęta już gdzieś tam pojawiają się, oczywiście nie na gminie, ale raz na jakiś czas widzimy, że pojawiają się w naszym mieście. Na szczęście dzików jeszcze nie mamy, ale to myślę, że to dobrze, to bardzo dobrze, bo już tutaj nie chodzi o choroby, które roznoszą ASF i inne choroby, które mogą te dziki oczywiście roznosić, bo oprócz tego, że oczywiście są fajną atrakcją i możemy poglądać życie zwierząt na żywo, to oczywiście też one tworzą problemy, konflikty, no i zagrożenia, które w wyniku swego bytowania w mieście, więc
1: a z czego to wynika, że one podchodzą do miast, do takich aglomeracji rozwiniętych?
2: Może być kilka przyczyn. W okresie chociażby rui czasami te zaburzenia powstają, gdzieś tam szukają partnera, partnerki, gdzieś tam wchodzą. Okres na przykład, gdy czują zagrożenie, na przykład są gonione przez drapieżniki, przez wilka, też szukają tego zagrożenia, wbiegają wtedy na przykład do miejscowości, do miast gdzieś tam, gdzie wilk jednak czuje większy respekt przed człowiekiem i tam nie wchodzi. Wobec tego, jeżeli raz tak zrobił, weszły do tego terenu zabudowanego i zobaczyły, że wilki, że tak powiem, odpuściły, więc czasem również chodzi. A czasem jest to po prostu poszukiwanie łatwego żeru. Jak w przypadku często jest to właśnie dzików. Jeżeli na naszych wysypiskach gdzieś tam znajdują łatwy dostęp do żerowania, łatwy dostęp do karmy, to korzystają z tego. Dlatego też większe szkody są od zwierząt na przykład na polach niż w lesie. Z tego tytułu, że ta karma jest tam, można powiedzieć tak, wprost wyłożona bezpośrednio na talerz, na stół. Więc wolą iść na przykład tam, gdzie jest gotowe chociażby ziemniaki, kukurydza, niż szukać w lesie, nie wiem, robaczków, korzonków, czy mniej kalorycznej żywności, bo kukurydza zawiera dużo więcej białka niż jakiekolwiek rośliny. Wiadomo.
1: A sposób na ten problem w miastach? Kiedy widzimy, jak dzik sobie spaceruje niczym mieszkaniec?
2: Generalnie oczywiście nie powinniśmy też wchodzić w konfrontację, ale najlepiej oczywiście poprzez jakiś hałas, poprzez dźwięki. Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, na przykład siedzimy w samochodzie albo jesteśmy, przez okno widzimy to, dobrze jest po prostu odganiać takie zwierzęta, wypłaszać je, by nie pozwolić im się zadomowić na naszym terenie.
1: A jeśli to się nie uda, to jakie są sposoby? No podjęte
2: wtedy,
1: już oczywiście odgórnie.
2: Tak,
1: nie wiem,
2: muszą być sposoby albo na odłowienie.
1: Tak, odłowienie, nie wiem, odstrzał.
2: Albo odstrzał, redukcję tych zwierząt w celem, żeby one po prostu nie czuły się tutaj bezpiecznie. Bo jeżeli nie będą na naszym terenie czuć się bezpiecznie, oni opuszczą to miejsce, bo każdy chce czuć się
1: oni
2: bezpiecznie.
1: Czują się bezpiecznie, tak. Bo to mieszkańcy czują zagrożenie,
2: bo często
1: taką
2: widzimy, nie wiem, czy takie państwo widzieli,
1: grupy,
2: ale filmiki tam w mediach społecznościowych, że dziki już potrafią zaglądać do plecaków ludzi. Potrafią zaglądać, bo tam czują kanapkę, czy jabłko, czy coś innego, nie wiem, banana, jakiś posiłek. I korzystają z tego, a ludzie albo często bojąc się po prostu zostawiają ten plecak i ten dzik sobie tam wybierze, co sobie chce, albo wyrzucają to, żeby ten dzik sobie odszedł, zajął się, powiedzmy, konsumpcją i zostawił w spokoju. Ale to nie rozwiązuje problemu.
1: Tak, bo takie sytuacje nie są normalne. To nie jest naturalne, że dzik jest w centrum miasta.
2: Dokładnie. To nie jest naturalne. I myślę, naturalnym środowiskiem dla dzika jest las, tak jak dla człowieka miasto. I myślę, że tutaj powinniśmy jednak postawić tą granicę i powiedzieć, to jest miejsce nasze, to jest miejsce wasze. Ale też musimy pamiętać o tym, że tak jak nie chcemy, żeby dziki, że tak powiem, buszowały po naszym osiedlu, tak musimy też wiedzieć, jak zachować się w lesie. I też nie buszujmy tam, nie hałasujmy, nie róbmy hałasu, nie wjeżdżajmy tam samochodami, nie krzyczmy głośno, bo tak jak my nie chcemy, jakby u nas dziki hałasa, tak samo również zwierzęta dzikie nie chcą, żeby takie zachowania były w ich środowisku.
1: No i na koniec, tak jak to niektórzy mówią, ulubiony sport Polaków, czyli grzybobranie. Warto wybrać się do tych naszych lasów w regionie. Jest po co? Będzie pełen kosz?
2: Tak, myślę, że w tym momencie jest bardzo dużo grzybów. Każdy coś znajdzie. Chociaż powiem szczerze, i amatorów grzybów też jest niemało, bo widzimy naprawdę w tej chwili pielgrzymki, bym tak powiedział, nawet do lasu. Także, ale jest tych grzybów. Jest i myślę, że każdy znajdzie, bo naprawdę w tym roku grzyby w naszych lasach obrodziły, jak w poprzednich, ostatnich latach było ich nie za wiele, także teraz naprawdę mamy wysyp grzybów, mamy kurki już oczywiście, mamy podgrzybki, mamy borowiki, chociaż niektórzy na razie narzekają, że te pierwsze borowiki, które się teraz właśnie już pokazały, powiedzmy od tygodnia, to już może nie takie pierwsze, to jest dużo robaczywych, ale myślę, że teraz, jeżeli już robaki się troszeczkę najadły tych naszych grzybów, znajdziemy również nierobaczywe, ale kurka generalnie, jak wszyscy znadzą, jak wszyscy wiedzą, generalnie nie jest atakowana przez robaki, one z reguły są to zdrowe grzyby. Jeżeli chodzi o podgrzybki, też ich jest na tyle dużo, że na pewno znajdziemy coś i co ze smakiem będziemy mogli teraz, czy w późniejszym okresie, jeżeli zrobimy marynaty, sobie postawić na stół i z chęcią zjeść.
1: A Polacy to dobrzy grzybiarze?
2: Powiem szczerze, jak wszędzie, oczywiście pewnie zawsze czarna owca się zbierze, bo powiem szczerze, widzimy jednak, że mimo tego, że często apelujemy, prosimy, nie zostawiajmy w lesie śmieci po sobie, papieru po kanapce, butelki, serce po napoju, to jednak się jeszcze to trafia. Jednak jeszcze to zdarza. I mając okazję również, proszę państwa, proszę, tak jak mówię, nie śmiećmy, nie chcemy, żeby nasz gość naśmiecił nam w domu, czy wszedł z brudnymi butami i naniósł tam piasku. Także no, w imieniu swoim, powiedzmy, mieszkańców lasu też proszę o to, nie zostawiajmy tam śmieci. Zabierzmy z sobą te swoje rzeczy, które wzięliśmy ze sobą. Oczywiście na dłuższą drogę kanapka nam się przyda pewnie, czy coś słodkiego zjeść, żeby sobie podnieść cukier, jak ktoś tego potrzebuje, ale ten papierek, myślę, że jak zabierzemy go ze sobą, nam nic się nie stanie, a las będzie nam za to wdzięczny. No i jeszcze może
1: na grzybach się znają?
2: Tak, myślę, że jak większość Polaków zna się na sporcie, medycynie i grzybach. Ale oczywiście zasada jest taka, jeżeli nie jesteśmy pewni, nie zbierajmy tego, bo przypadki jednak się zdarzają. Nasza wątroba może po prostu tego nie znieść i przeszczepy wątroby niestety zdarzają się często u dzieci, bo rodzice, powiedzmy nieświadomi, przynieśli grzyby, których niestety jednak nie powinno się zjadać.
1: W ogóle chyba dzieci nie powinny jeść grzybów. Tak z bezpieczeństwa. To jest jeszcze taki młody organizm, więc też trzeba z tym uważać.
2: No i jeszcze jeden apel. Ostatnio mamy dosyć dużo przypadków zaginięć w lesie przy grzybach. Wiadomo, jest dużo grzybiarzy, dużo ludzi. Ludzie penetrują coraz głębsze tereny lasu, no bo widzą, że tutaj ktoś był, bo widać korzonki jakieś, albo ślady bytowania, albo chociażby papierek, bo ktoś zostawił, to znaczy, że już tutaj był. I widzimy przypadki, spotykamy się z przypadkami takimi, że ludzie dzwonią, pytają, bo nie mogą trafić do swego miejsca wyjścia, tam gdzie zostawili samochód lub z miejsca, którego, gdzie tam powiem, rozpoczęli grzybobranie. I tutaj jest też apel, bierzmy z sobą naładowane telefony, zapiszmy sobie numer do nadleśnictwa, do leśniczego. Jeżeli ktoś jest bieglejszy w telefonie, zapraszamy do bank danych o lasach, taka aplikacja BDL, sobie wrzućmy w domu, zobaczmy, wtedy będziemy mieli tą kropkę w lesie, gdzie konkretnie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, zobaczymy miejscowość, przynajmniej będziemy wiedzieli, czy mamy iść na północ, na wschód, na zachód, w którym kierunku mamy iść. Oczywiście przypominam, że w lesie mamy też wskaźniki naszego pobytu, takimi miejscami, które mogą nas skonfrontować dokładnie i powiedzieć leśniczemu, gdzie jesteśmy, bo możemy oczywiście zadzwonić do leśniczego, a leśniczy zapyta, no ale orientuje się pan, gdzie pan jest, no i wtedy może być oczywiście problem, bo jesteśmy w lesie, ale każde drzewo jest takie samo, prawda? Albo bardzo do siebie podobne. Więc jeżeli w lesie widzimy charakterystyczne elementy środowiska, takie jak słupek pobalowany na biało, to tak zwany słupek oddziałowy jest, na nim jest napisane, z każdej strony jest numerek, powiedzmy, napisane, albo cyfra jakaś. Jeżeli tą cyfrę podamy leśniczemu, leśniczy będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Jeżeli zobaczymy stos drewna, a na tym stosie znajdziemy zawsze przybitą plakietkę czerwoną i na tym też jest zawsze numerek. Jeżeli też podamy ten numerek, będziemy widzieli. Jeżeli widzimy jakieś urządzenie łowieckie, to też słup w terenie, rozgałęzienie jakichś dróg, to będą charakterystyczne elementy terenu, które podpowiedzą, jak szybko możemy tą osobę odnaleźć i odwieźć na miejsce, z którego będzie mogła wrócić do domu.
1: No i na koniec, bo spoglądam na zegarek, gdzie udać się w naszym regionie do lasu, gdzie na pewno na 100%, 110% wyjdziemy z koszem czy z wiaderkiem pełnym grzybów.
2: Najbliższy teren i najwięcej grzybów, zresztą, ale i najwięcej oczywiście będzie, jest tam chętnych. To oczywiście lasy terenu Podgórza. Tam widzimy, to jest najbliżej Łomży teren. Oczywiście ludzie mają swoje miejsca, jeżdżą stąd, jeżdżą z Łomży, jeżdżą gdzieś tam Kuzie, Kurpie. Każdy, jak spotykam czasami ludzi, rozmawiam z nimi o grzybach, a mówię, a ja to swoje miejsce mam na przykład pod Zbójną. No okej. Okay. No, drugi mówi, ja to jeżdżę tam na przykład do Czerwonego Boru tam jeżdżę. No każdy ma swoje miejsca, ale oczywiście najbliżej Łomży, jeżeli ktoś nie zna terenu, to oczywiście zapraszam tutaj. Podgórze jest jednym z bliższych takich terenów Łomży. Zapraszamy tam do tych kompleksów leśnych. Tam na pewno państwo znajdziecie wszystkie grzyby, o których tutaj wspomniałem, i jest tych grzybów naprawdę dużo.
1: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W ramach swojej jesiennej trasy po Polsce wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zawitał dziś do Łomży. Prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji mówił o wysokich cenach paliw, problemach polskiego rolnictwa, a także ewentualnej współpracy na prawicy. Polityk rozpoczął swoją konferencję prasową od złożenia kondolencji rodzinie kapłana zabitego w Jarosławiu przez obywatela Ukrainy. Zaapelował także o zmiany w polityce migracyjnej.
2: Przykro też to stwierdzić, że po raz kolejny mieliśmy rację. To znaczy był to sprawca z obcym paszportem, z paszportem ukraińskim. Od dłuższego czasu słyszymy ostrzeżenia od funkcjonariuszy policji przekazywane niestety głównie kanałem nieoficjalnym, że zalew imigracją powoduje też spadek bezpieczeństwa. A więc wyrazy solidarności, współczucia dla rodzin i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego rodzaju wiadomości słuchać częściej i że skończymy z wpuszczaniem do kraju ludzi, którzy mają skłonności kryminalne.
1: Wicemarszałek Sejmu domaga się także obniżenia stawek podatków, które wpływają na cenę paliw.
2: Jadąc tutaj musieliśmy zatankować. Ja zatankowanie do zwykłego auta, to żadne auto duże ani luksusowe, zapłaciłem 600 zł. To jest coś niepojętego i to nie tylko wojna, to nie tylko kryzys, to nie tylko wzrost cen na rynkach paliw, to także 40 kilka procent opłat i podatków nałożonych na paliwo, które w każdym tankowaniu odprowadzamy. Każda stacja benzynowa dla uczciwości powinna mieć też napisane Ministerstwo Finansów, bo połowa tego, co tam płacimy, trafia później do budżetu.
1: Podczas wizyty w województwie podlaskim Krzysztof Bosak odwiedził także gospodarstwo jednego z hodowców bydła w gminie Śniadowo. Wieczorem zaplanowano również spotkanie otwarte z mieszkańcami Augustowa. Dziś był także gościem na antenie Radia Nadzieja. Cała rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kolnie oficjalnie otwarty. W nowym skrzydle szpitala ogólnego przygotowano miejsce dla 35 pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja ma zwiększyć dostępność opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu. O przygotowaniu placówki i pomocy, na jaką będą mogli liczyć pacjenci, mówiła dziś podczas oficjalnego otwarcia dyrektor szpitala Aneta Długozima.
3: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe.
1: To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie, podkreślał starosta kolneński Tadeusz Klama.
4: Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko, ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. I naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy, być może uda się na drugi rok już po otworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań.
1: Środki na budowę pochodziły między innymi z Krajowego Planu Odbudowy, o czym mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
5: Oczywiście no, to są środki niezwykle ważne, zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia, tutaj w szczególności w Kolnie.
1: Inwestycja obejmowała budowę nowego skrzydła, a także wyposażenie go w sprzęt medyczny i zaplecze techniczne. Całkowity koszt inwestycji to ponad 31 milionów złotych. Wciąż można zapisać swoje dziecko do klubu dziecięcego Małe Żabki, który gmina Kolno prowadzi w Lachowie i w Zabielu. W punktach zlokalizowanych w obu miejscowościach są jeszcze wolne miejsca. Kluby skierowane dla dzieci w wieku do 3 lat to część kompleksowej oferty dla najmłodszych, a także ich rodziców, mówił na naszej antenie wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
6: W obszarze oświaty, w obszarze budowania oferty dla najmłodszych w ostatnich latach na terenie gminy Kolno dzieje się naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście ostatnie nasze dziecko miasto to kluby dziecięce, które powstały w miejscowościach Lachowo i Zabiele. I tutaj też oferta na 8 miejsc docelowo w każdym, a mamy w Zabielu 6 miejsc i 4, za chwilę 5 dziecko w miejscowości Lachowo.
1: W obu klubach opieka jest prowadzona w godzinach od 7 do 17. Na koniec o niezwykłym gościu, który zawitał dziś do łomżeńskiego ratusza. Prezydent Mariusz Chrzanowski spotkał się z Tomaszem Pawłowskim, znanym jako Tomek Wędrowniczek. Pan Tomasz od ponad 30 lat jeździ po Polsce, odwiedzając samorządowców różnych szczebli i prowadząc poświęcone im kroniki. Jak wyliczył w rozmowie z Radiem Nadzieja pan Tomasz, Mariusz Chrzanowski jest 512. prezydentem, który spotkał się z Tomkiem Wędrowniczkiem.
0: I przyszedł mi pomysł w roku 10, żeby założyć pewne kroniki i odwiedzać samorządy. Pierwszy wpis dokonany był pana prezydenta Suwałk w świętej pamięci Grzegorza Bąkiewicza. To był numer jeden. No i z biegiem czasu, miesięcy, lat, staram się te kroniki jakoś, mówię, powiększać wójtu, burmistrzu, prezydentu, wojewodów i marszałku. Dziś jestem po raz kolejny w Łomży i przyjął mnie w Polsce 512 prezydent miasta w kraju, zaznaczam. Wójtu mam 960 księgach, starostów 446, burmistrzu ponad 770.
1: Włodarz Łomży nie ukrywał zadowolenia z wizyty pana Tomka.
7: Jest to osoba z ogromną pasją, która podróżuje od wielu lat po polskich samorządach i cieszymy się z tego, że jest możliwość spotkania z panem Tomkiem, poznania jego osoby i też zauważenia, jak ogromną wiedzą on dysponuje, bo podczas spotkania potrafił tutaj przywoływać samorządowców sprzed wielu, wielu lat z różnych części naszego kraju. Jest naprawdę budująca rozmowa i dla nas też samorządowców bardzo pozytywnie ta osoba właśnie oddziaływuje i daje nam taką wielką siłę, wielką moc do działania.
1: To z pewnością nie koniec samorządowych wycieczek. Pan Tomasz podkreślił, że w najbliższym czasie planuje odwiedzić Kolno i burmistrza Andrzeja Dudę. Obaj panowie odbyli już w tym celu rozmowę telefoniczną.
8: Flash regionu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem mówiłem, że wśród 7 zamieszczonych nagrań na płycie Giant Steps Johna Coltrane'a aż 4 utwory są dedykacjami. 2 z nich słuchaliśmy, to były Naima, cudowna ballada nazwana imieniem pierwszej żony Coltrane'a, oraz zakończył tamtą audycję swingujący żywy temat Mr. PC. Nieprzypadkowo zawiera on w tytule inicjały wybitnego kontrabasisty Paula Chambersa. Jemu właśnie John Coltrane poświęcił ten utwór. Nagranie, które przed momentem wybrzmiało, jest również dedykacją wielkiego jazzmena, umieszczoną na Giant Steps. Nosi tytuł Cousin Mary, kuzynka Mary. Coltrane napisał ją dla młodszej kuzynki Mary Lyerly, z którą wychowywał się oczywiście w dzieciństwie, najprawdopodobniej w miejscowości Hamlet w północnej Karolinie, gdzie urodził się równo 100 lat temu. Właśnie wczoraj cały jazzowy świat obchodził tę okrągłą rocznicę urodzin prawdziwego geniusza jazzu. Zanim powiem, jaką kolejną płytę przyniosłem do studia z bogatego dorobku fonograficznego Coltrane'a, przedstawię skład muzyków nagrywających Cousin Mary. John Coltrane, saksofon tenorowy, Tommy Flanagan, fortepian. Tu krótka dygresja, bo mówi się wiele o tym albumie jako przełomowym, jeśli chodzi o nowoczesną improwizację jazzową. Nazywa się go bramą nowoczesnej improwizacji. Chodzi głównie o niestosowane nigdy wcześniej zmiany akordów, zwane później zmianami Coltrane'a lub pochodami Coltrane'a. Nie mówiąc już o tym, że wiele utworów z Giant Steps stało się standardami. To wszystko szczera prawda, jednak przy tym mniej zwraca się uwagę moim zdaniem na rolę muzyków sekcji przy nagrywaniu albumów, ich pracy podczas improwizacji lidera czy ich własnych solówek, jak ta pianisty Tommy'ego Flanagana w Cousin Mary. Na kontrabasie grał Paul Chambers i na perkusji Art Taylor. Po tym odniesieniu do utworu, który wybrałem za wstęp, przechodzę do płyty, którą chcę Państwu w całości zaserwować. Jest to płyta Transition, nagrana w maju i czerwcu 1965 roku, wydana już po śmierci Coltrane'a w lipcu 1970 roku. Słowo Transition oznacza jednocześnie przejście i przemianę. I te dwa słowa wydają się bardzo prawdziwe przy charakterystyce tego albumu, ponieważ muzyka zarejestrowana na nim symbolizuje stylistyczne przejście w twórczości Coltrane'a od hard bopu, dzisiaj określanego jako klasyczny hard bop, do form bardziej otwartych, eksperymentalnych, do free jazzu. Istota drugiego znaczenia transition, czyli słowa przemiana, również wydaje się tu ważna, bowiem album nagrany został 6 miesięcy po wielkim i nieocenionym A Love Supreme, gdzie Coltrane w tak genialny sposób wyraził duchową przemianę, jaka dokonała się u niego 7 lat wcześniej, w 1957 roku, kiedy to zwalczył nałogi i zwrócił się do samego Boga jako istoty najwyższej, najdoskonalszej, do absolutu. Genialnym tego przykładem jest utwór tytułowy otwierający płytę. W ogromnym uproszczeniu można by było powiedzieć, że solo Coltrane'a symbolizuje tę przemianę, od wyraźnej melodii do agresywnych nut i z powrotem stopniowy powrót do wspaniałej melodii. Byłoby to jednak uproszczenie, bo to solo wykonuje Coltrane z nieopisaną intensywnością. Jego gra w tym samym momencie znajduje się na wielu płaszczyznach.
konstruuje on muzyczne dzieło, w którym jest od razu melodia, niesamowita harmonia, jego niepowtarzalny, czysty dźwięk. I jest coś, czego nie sposób zapisać w notacji muzycznej. To stan ducha Johna Coltrane'a, jego wyjątkowy stan ducha, w którym wydaje się, jakby jego instrument stawał się swoistym łącznikiem z absolutem, przekaźnikiem najgłębszego uwielbienia, czymś w rodzaju medium. Natomiast jeśli odważylibyście się stwierdzić, że rola pozostałych muzyków kwartetu sprowadza się tylko do akompaniamentu, to będzie to również karygodne wręcz uproszczenie. Polirytmiczna intensywność perkusisty Elvina Jonesa właśnie popycha linię Coltrane'a do jeszcze głębszego wyrazu. Jednocześnie sam Elvin Jones tworzy wszechświat istnienia przeróżnych rytmów. Jimmy Garrison, idealny kontrabasista Coltrane'a, trzyma w ryzach, aby zostało tu na ziemi to, co ulatuje już tam, poza stratosferę. I pianista McCoy Tyner. Można słuchać osobno jego prawej ręki. To wirtuazeria najwyższego stopnia i osobno lewej. Potężne, modalne akordy. One funkcjonują nie tylko jako koloryt harmonii, ale może głównie jako jeszcze potężniejsze wtłaczanie emocji. Transition jako przejście i przemiana w jednym.

Transition Johna Coltrane'a jako symbol jego duchowej przemiany i jednocześnie symbol przekroczenia umownej granicy między hard bopem a okresem awangardy. Oznaki wyjścia poza ramy harmoniczne, rytmiczne, czyli wkroczenie w rejony free jazzu. Wspominałem, że kilka osób pytało mnie, dlaczego z okazji stulecia urodzin Coltrane'a nie prezentuję jego płyty A Love Supreme, jednej z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszej w historii jazzu. Odpowiadam jeszcze raz, że ten album swego czasu prezentowałem. Ale czy Transition nie można uznać za kontynuację A Love Supreme? Tutaj również słyszymy, odczuwamy ten charakterystyczny mistycyzm Coltrane'a, który idealnie zespolony jest z muzyką. Również na tej płycie usłyszeć można fascynację mistrza skalami modalnymi. Wreszcie Coltrane w Transition również daje wyraz swojemu oddaniu, uwielbieniu Boga. Jednoczesnym tego dowodem jest następna kompozycja, która za chwilę zabrzmi. Zresztą kiedyś Coltrane powiedział, że od nagrania A Love Supreme, co miało miejsce 9 grudnia 1964 roku, nigdy nie zagrał niczego, co nie byłoby wyrazem uwielbienia najwyższego i podziękowania za łaski, o które prosił. A muzyka do Transition zarejestrowana została 6 miesięcy po jednodniowej sesji A Love Supreme. Tym drugim utworem na Transition jest kompozycja zatytułowana Dear Lord, Drogi Panie. Kiedyś usłyszałem zdanie, że utwór ten nic właściwie nie wnosi w porównaniu z dwoma modernistycznymi kompozycjami z płyty. Jakże mylne było to stwierdzenie. Przede wszystkim, jak można muzykę Coltrane'a rozpatrywać w kategorii wnosi coś czy nie wnosi? Dear Lord jest 5,5-minutową balladą, w której absolutnie każda nuta wykonana jest z niezwykłą czułością, jakby Coltrane miał zaszczyt trzymać w dłoniach najcenniejszy skarb i był tym niespodziewanym faktem zadziwiony. Rozpoczęcie i zakończenie każdego dźwięku to przykład perfekcyjnego opanowania instrumentu. Miłość w pełnym tego słowa znaczeniu.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Zapomniałem, proszę Państwa, powiedzieć przed nagraniem Dear Lord, że w nim perkusistę Elvina Jonesa zastąpił Roy Hines. Pozostały skład bez zmian: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison. Muzyka do Transition nagrana została w maju i czerwcu 65. Album ukazał się już po śmierci Coltrane'a w lipcu 70. roku, wydany oczywiście przez Impulse. Pierwsze wydanie, wiadomo, na long playu zawierało trzy nagrania: tytułowy Transition, Dear Lord i pięcioczęściową suitę trwającą ponad 21 minut. Na wydaniu CD tego albumu z 93 roku nie umieszczono Dear Lord, za to znajdziemy dwa inne utrwalone na tej sesji utwory: Vigil i Welcome, które wcześniej na początku 67 roku wydawcy umieścili na płycie Kulusse Mama. W następnych wydaniach różnie mieszano z tymi utworami. W każdym razie pierwotne wydawnictwo zawierało trzy nagrania, które wymieniłem. Taki też układ zawierało japońskie wydanie tej płyty z 2001 roku. Suita nie zmieści się w dzisiejszej audycji, za to posłuchamy jej za tydzień. Natomiast teraz sięgam po jeden z dwóch wspomnianych utworów z tej sesji, które umieszczone były na wznowieniu płyty Transition w 93 roku. Drugi z tych utworów również zamierzam zaprezentować za tydzień. Ten, którego wysłuchamy, nazywa się Vigil, co znaczy czuwanie. Jest wykonany w duecie: John Coltrane, saksofon tenorowy, i Elvin Jones, perkusja. Jak wiemy, nie jest to jedyne nagranie Coltrane'a w duecie z perkusistą. John Coltrane tak mówił o tym utworze: Vigil oznacza czujność. Każdy, kto próbuje osiągnąć doskonałość, staje w obliczu różnych przeszkód w życiu, które mają tendencję odciągać go od celu. Mam tu zatem na myśli czujność na elementy, które mogą być destrukcyjne od wewnątrz lub od zewnątrz. Później artysta dodał jeszcze: nie próbuję nikomu narzucać standardów doskonałości. Uważam, że każdy stara się osiągnąć lepszą wersję samego siebie, swój pełny potencjał. A to, na czym to polega, zależy od każdej jednostki. Niezależnie od tego, jaki jest ten cel, dążenie do niego wymaga czujności. Takie przesłanie słowne pozostawił nam John Coltrane. Nie jedyne zresztą. Słuchamy kompozycji Vigil i chcę poinformować, że już właściwie od kilku tygodni można zapoznać się z programem najnowszej 19. edycji Novum Jazz Festival. Wpisujcie w Google hasło Novum Jazz Festival lub jazz.radionadzieja.pl. To było 1282 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. W łomżyńskiej katedrze pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu także osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski.
2: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y w naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo, nie w jakiejś zorganizowanej grupie, przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
1: Do powstania kodów przyczyniło się wiele osób, dodaje dziekan.
2: Taką inspiracją największą to dał ksiądz Rafał Orzechowski, który wpadł na pomysł, by właśnie tym, który oprowadza po katedrze, jest ksiądz Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz tej świątyni przed 500 laty. Same kody to znak graficzny opracowali państwo Teresa i Przemysław Adamowscy. Nagranie odbyło się w studiu Radia Nadzieja, za co jestem bardzo wdzięczny, a dokonali tego i także muzyczne opracowanie dokonali aktorzy teatru lalki aktora.
1: Jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że 27 września przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież zaapelował, by otoczyć ich pomocą, szczególnie dzieci i młodzież.
3: Papież wskazał, że najmłodsi są najbardziej bezbronni. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką. Papież zwrócił uwagę, że często tracą oni życie na szlakach migracyjnych, a wielu pada ofiarą wyzysku i przemocy. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę, także te, które dotąd trudno było zadać. Przy łomżyńskiej katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży.
4: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
1: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 18:45 w domu parafialnym przy łomżyńskiej katedrze.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maryjo, jako pierwsza uwierzyłaś w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy inni jeszcze wątpili i płakali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś z uczniami na Górze Oliwnej i patrzyłaś, jak Twój Syn wstępuje do nieba, a jednak nie rozpaczałaś, bo wiedziałaś, że wraca do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, w wieczerniku modliłaś się z apostołami, a gdy Duch Święty zstąpił, stałaś się Matką Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, cała przemieniona, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba. Nagroda za Twoje fiat, za Twoje tak i wierność do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Ojciec uwieńczył Cię koroną chwały, bo stałaś się Matką Króla i Królową wszystkich wiernych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Witam serdecznie. Zaczynamy temat jesienny. Wczoraj przyszła pełnoprawna jesień. Niech ta złota, piękna i słoneczna trwa jak najdłużej, ale Straż Leśna razem z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły właśnie w lasach akcję Jesień 26. Na co zwracacie szczególną uwagę?
3: No przede wszystkim zwracamy uwagę na wjazdy, często kładów. Ja wiemy, że młodzi ludzie chcą się wyszaleć, no ale niestety las nie jest odpowiednim miejscem do tego. Wjeżdżanie kładu, wjeżdżanie samochodów w głąb lasu, no nie jest elementem przyjaznym przyrodzie, przyjaznym zwierzętom. Tym bardziej, że teraz mamy też okres rykowiska, kiedy ruje mają nasze, jedne z największych naszych ssaków, mam na myśli jelenie w tym momencie, a za chwilę będą to łosie. Więc takie działania, że tak powiem, mają, że tak powiem, wprowadzić ten spokój w to łowisko, w to ciszę, w te miejsca bytowania tych zwierząt, bo wjeżdżanie oczywiście, każdy chce podjechać jak najbliżej, ale no, musimy pamiętać, że, no, że las jest też miejscem nie tylko bytowania naszym, ale głównie zwierząt i jest miejscem skierowanym na przyrodę, na ochronę. Musimy o tym pamiętać. Ostatnio bardzo fajny przykład słyszałem, może trochę nie jest związany, ale chcę jakby Państwu z tym się podzielić, bo bardzo mi się spodobał, kiedy tak usłyszałem taki apel, takie hasło, mówiłem, słuchajcie, zwierzęta nie śmiecą w lesie, nie zostawiają bałaganu, nie niszczą tego lasu, zachowujmy się jak zwierzęta. Czasami może właśnie powinniśmy tak zachować się. W lesie zwierzę nie krzyczą. No akurat rykowisko może jest takim odrębną sytuacją, kiedy te jelenie ryczą, wydają głos, bo tutaj chcą, że tak powiem, zwabić partnerki, pokazać swoją siłę bytowania i tak dalej. Ale wracając do tej akcji, oczywiście chodzi o to, by ludzie, ale też również i grzybiarze, którzy często gdzieś tam penetrują las, wjeżdżają, jeżdżą po tym lesie, że tak powiem, w poszukiwaniu oczywiście grzybów, jak najbardziej zachęcamy. To jest, w tej chwili to jest raj dla grzybiarzy, bo grzybów mamy naprawdę w brud i warto udać się do lasu.
2: I do tego jeszcze przejdziemy, tak, na
3: zachęcam
2: koniec.
3: Oczywiście, ale musimy odpowiednio zachować odpowiednie zasady, odpowiednie proporcje, jeżeli co nam wolno w lesie, czego nam nie wolno w lesie. Bo jak tak wcześniej wspomniałem, las jest nie tylko dla nas.
2: Co z kradzieżą drewna? To cały czas ma miejsce? Tak się zastanawiam.
3: No niestety bywają takie przypadki. W tym roku co prawda jest ich tylko tam kilka, ale znajdują się amatorzy drewna. Może już nie tak często drewna takiego, które sami tną, ale kradzież na przykład ze stosów, czyli jak już przygotowanego drewna dla odbiorcy, które jest przygotowane. Zdarzają się przypadki, no i straż również oczywiście często z policją wspólnie podejmujemy działania, które mają, no niestety ograniczyć ten proceder, bo ja chyba nie muszę mówić, że takie działania są niezgodne z prawem.
2: Czujemy, że ten sezon grzewczy już za moment się rozpocznie. Tak, pewnie tak, u niektórych tak. Już się powoli rozpoczyna.
3: Już czujemy, już widzimy, że zapotrzebowanie już w tej chwili, już jest pytanie o drewno opałowe.
2: Dlatego chciałam zapytać, kupić? Jaki koszt jest kupna takiego drewna opałowego?
3: Będzie zależało to oczywiście od gatunku. Gatunki takie, które bardziej może energetyczne, bym powiedział, które dają więcej ciepła, są twarde z reguły. Mam na myśli dąb, grab, klony, jesiony, buki. Te oczywiście są droższe gatunki. Najtańsze gatunki są takie, które no tego, tak jak to u nas mówią popularnie, nie są tak mocno pogrzewcze, czyli nie dają tyle tej kalorii, tyle energii podczas spalania. Czyli to będą takie jak topole, osika, sosna. Te gatunki będą tańsze. Te gatunki możemy kupić w granicach powiedzmy 170 zł za metr sześcienny, czyli jakby czystego drewna takiego, to możemy tutaj kupić. A te gatunki bardziej twarde, bardziej energetyczne, no już będą w granicach 200 zł.
2: Jest zainteresowanie?
3: Tak, jest zainteresowanie wyraźne, bo w tej chwili okazuje się, że drewno jest energetycznie, biorąc pod uwagę koszty, jest jednym z bardziej ekonomicznego palania w tym momencie. Także ludzie, którzy opalają drewnem, no ten koszty ponoszą na ogrzewanie no, stosunkowo niższe niż w przypadku innych źródeł ogrzewania.
2: Może niektórzy żałują, że zmienili piec
3: Wiem, że niektórzy wracają do drewna, bo jest taka możliwość. Także ludzie, którzy mają kominki, też poszukują takiego drewna kominkowego, no bo to jest alternatywa no, pod względem ekonomicznym bardzo dobra.
2: Wspomniał pan o tym, że w lesie trwa rykowisko jeleni. Wielu twierdzi, że to jeden z takich najpiękniejszych momentów w lesie, kiedy można słyszeć i widzieć to, co się dzieje. Te odgłosy jeleni potrafią zaskoczyć niejednego, który jest w lesie?
3: Tak, myślę, że to jest bardzo, szczególnie jest, kiedy jesteśmy wcześnie rano lub już w okolicach zmierzchu, wtedy ta aktywność tych jeleni jest dużo, dużo bardziej słyszalna i myślę, że jest... I poza tym jelenie są wtedy mniej ostrożne ze względu na tą ruję, samce w poszukiwaniu łani i odwrotnie łanie, gdzie tam które do ryczącego byka gdzieś tam dochodzą, są jakby mniej ostrożne, wtedy łatwiej tego jelenia zobaczyć. Wtedy możemy zobaczyć jelenia ryczącego i wokół nich harem, czyli ilość tam, powiedzmy, saren, które wokół tego jelenia krążą. Myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Wielu ludzi przychodzi specjalnie tylko po to, by usłyszeć albo i obejrzeć ten spektakl w lesie, bo oczywiście często dwa jelenie, które z sobą konkurują na początku, że tak powiem, można powiedzieć, przerykiwują się, czyli kto ma mocniejszy, silniejszy głos, w tej na podstawie tego głosu oceniają kondycję rywala swojego, czyli może być silniejszy, więc nie będę wchodził z nim w konfrontację. A jeżeli uzna, że jednak no, mój głos czy to jest równie mocny, silny, potężny, no to często dochodzi do konfrontacji, która też jest bardzo spektakularnym widowiskiem, jak dwa jelenie walczą ze sobą, powiedzmy, o przywództwo w stadzie. Wtedy oczywiście słabszy musi ustąpić silniejszemu. No takie są zasady tej gry.
2: Często więc... możemy na fotopułapkach to zobaczyć. Jeśli ktoś obserwuje chociażby w mediach społecznościowych, to tam pojawiają się takie filmiki i ja przyznam szczerze, że niektóre naprawdę oglądam po kilka razy, bo tak jak pan mówi, to jest absolutny spektakl. Wy jakieś takie fotopułapki macie, żeby
3: tak,
2: obserwować?
3: Tak, oczywiście nie. Generalnie nasze fotopułapki nie są nastawione na, powiedzmy, obserwowanie rykowiska i tak dalej, bo no, chcemy, powiedzmy, jakby zwierzęta te zostawić w jakimś spokoju, nie wchodzić tam, nie sprawdzać tych pułapek, nie denerwować zwierząt. W związku z tym generalnie są nastawione na inne cele, chociażby na kradzieże drewna, na wjazdy do lasu, na to, ale przy okazji również nagrywamy tego typu akcje.
2: Czasami się uda,
3: bo w tej worze chociażby walki te jeleni już nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w otoczeniu podczas walki. Zaabsorbowani są tylko walką między sobą, więc często wychodzą czy na otwarte przestrzenie, czy nawet na drogi i można to po prostu wtedy zobaczyć.
2: One są w tym czasie bardziej nieprzewidywalne i kierowcy powinni o tym pamiętać?
3: Generalnie te walki nie odbywają się gdzieś tam w lesie, na terenach takich komunikacyjnych, powiedzmy, w drogach publicznych, bardziej jednak w zaciszu, że tak powiem, gąszczy leśnych. I myślę, że tutaj nie ma takiego zagrożenia. Zagrożeniem jest to, kiedy one migrują. Teraz będziemy mieli migrację łosia właśnie i ich to w przypadku łosia nazywamy tą ruję bukowiskiem, nie rykowiskiem, bo one bardziej łosie buczą niż ryczą, więc stąd ta nazwa. I wtedy podczas przemieszczania się tych łosi na tereny, gdzie znajdują się choćby klępy, bo łoś jest to troszkę inaczej, łosi odnajdują pojedyncze klępy, z którą są i potem ją zostawiają i szukają kolejnej klępy. W związku z tym dużo jest takiego ruchu i przemieszczania się. Jelenie są bardziej rewirowe, powiedzmy, zajmują jakiś określony rewir, teren i tam raczej to rykowisko się odbywa. U byków, łosia jest troszeczkę inaczej, więc tutaj jest duże zagrożenie, że wieczorem poruszając się samochodami po drogach w pobliżu terenów leśnych, no możemy natknąć się na takiego właśnie łosia.
2: A jaka pora roku, jaka pora dnia jest właśnie najczęściej taka niebezpieczna? Kiedy oni migrują? Czy to jest poranek, czy wieczór, czy noc?
3: Najbardziej niebezpieczną porą jest, kiedy mamy albo świt, dopiero wschodzi, szarówka taka jest, okres takiej szarówki, powiedzmy, czy przy wschodzie słońca, czy przy zachodzie słońca, kiedy już słońce zachodzi, zaszło już praktycznie, słońce zaszło i zaczyna się robić ciemno, te okresy są takie najgorsze. Te okresy, kiedy jeszcze nie ma nocy, ale już kończy się nam dzień, albo odwrotnie, noc już się kończy, a dopiero zaczyna się dzień. Te okresy świtu i zachodu słońca są okresami takimi najbardziej niebezpiecznymi i tu należy najbardziej uważać.
2: Więc szczególnie kierowcy powinni uważać i zdjąć nogę z gazu. My w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, które wszystko lubi uwieczniać na fotografiach. Nie wiem, czy pan też to zauważył, jak na przykład w lesie, na spacerze spotkamy takie zwierzę, to często chcemy podejść blisko i zrobić na pamiątkę zdjęcie, to uwiecznić, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł.
3: Tak, oczywiście, jeżeli szczególnie wtedy w okresie rykowiska, czy bukowiska, czy w okresie w ogóle rui, czy wychowywania młodych, że tak powiem, przez zwierzęta, no zwierzęta potrafią być agresywne wtedy. No zachowanie jest ich, jak tak powiem, nieprzewidywalne. Jest to mimo wszystko dzikie zwierzę, którego nie przewidzimy, jak się zachowa. Może potraktować nas jako rywala, bo takie przykłady widziałem, kiedy...
2: Ostatnie chociażby w Puszczy Białowieskiej atak żubra na mężczyznę, który podszedł właśnie zbyt blisko i gdyby nie świadkowie, to myślę, oglądając te filmy, no zakończyłoby się to naprawdę nieciekawie dla tego mężczyzny.
3: Tak, zwierzęta te zdają swoją moc i siłę, widząc człowieka o mniejszych gabarytach. Wchodzi na ich teren często, który czują się tam, nie chcę powiedzieć może panem, ale tutaj na tym terenie uważają to za swój teren.
2: No i często... mają rację, słusznie. To my wchodzimy do nich.
3: Tak, tak. I wtedy oczywiście możemy się spotkać z agresją takiego zwierzęcia. Dlatego też ostrzegamy, jeżeli widzimy, zachowajmy odpowiedni dystans, nie zbliżajmy się. Jeżeli to zwierzę nas nie widzi, to okej. Ale jeżeli spostrzegła i zatrzymało się, nas obserwuje, to raczej starajmy się spokojnie wycofać do tyłu. A jeżeli widzimy jakoś chęć agresji w tym zwierzęciu, no to też starajmy się po prostu to zwierzę odstraszyć. Nie, że oczywiście nie podchodzimy do niego, ale na przykład podnieśmy ręce do góry, żeby zwiększyć swoje gabaryty, bo przeciwnika się często ocenia wzrokowo. Jeżeli jest duży, no to może nie warto go atakować, no bo no, stanowi też jakieś dla nas niebezpieczeństwo. W związku z tym, jeżeli podniesiemy jakąś gałąź do góry, ręce do góry, no wydamy się dla tego zwierzęcia dużo więksi niż w rzeczywistości jesteśmy, więc może oceni to, no to jest przeciwnik, z którym może nie warto zaczynać, powiedzmy, tutaj jakiejś konfrontacji.
2: Czyli jak się zachować tak naprawdę? Takie ABC.
3: ABC. Jeżeli widzimy zwierzę, które gdzieś tam sobie chodzi, oczywiście obserwujmy go sobie spokojnie, z daleka nie podchodźmy. Jeżeli ona nas nie widzi i obserwuje i odchodzi, nie ma się czego bać. Jeżeli zwierzę zatrzyma się, zaczyna nas obserwować, nie ucieka, to już jest dla nas sygnał, że może dojść do jakiejś konfrontacji. Może to być ciekawość młodego osobnika czasami, bo młode osobniki są tak jak wszyscy ciekawi życia, więc co to jest, nie wiedzą jakiś człowiek, pierwszy raz go może w życiu widzą po prostu i mówią, no przyglądają się, może to być ciekawość, ale jeżeli to jest starszy osobnik, to na pewno tutaj on już miał wielokrotnie mógł spotkać się z człowiekiem, więc sobie zdaje sprawę z tego, kogo ma przeciwko sobie, więc jeżeli nie ucieka, więc my tutaj wtedy powinniśmy się spokojnie, powoli, oczywiście tyłem, obserwując go cały czas, oddalać się, powolutku się oddalamy i wtedy, jeżeli te zwierzę z reguły wtedy odwraca głowę i odchodzi, bo też widzi, że my się wycofujemy i ono się wycofuje, więc mamy, ale jeżeli czasem zwierzę, no wyraźnie widzi, że podchodzić zaczyna do nas, więc no wtedy tutaj musimy reagować, bo często czasem powolne odchodzenie nie zda egzaminu, więc warto wtedy obejrzeć się, nie wiem, podnieść jakąś gałąź, podnieść ręce do góry, żeby jakby zwiększyć swoją wysokość w tym momencie.
2: I odsuwać się.
3: I dalej powolutku się odsuwamy. Jeżeli możemy, oczywiście mamy grudkę ziemi, kamień, możemy równie dobrze rzucić w to zwierzę, pokazać to, że my nie boimy się jego, że one też musi liczyć na konfrontację z naszej strony, ale też oczywiście nie dążymy do tej konfrontacji, lecz cały czas się po prostu oddalamy i szukamy jakiegoś bezpiecznego miejsca. No w przypadku dzików oczywiście często słyszymy przypadki, ucieczka na drzewo zda taki egzamin i często ludzie to wykorzystują, bo wiadomo, zwierzę nas nie sięgnie, ale często bywa, że ucieczka jest problematyczna, więc lepiej powoli się oddalać niż uciekać, bo człowiek potrafi najszybciej biec z prędkością powiedzmy 30 km na godzinę, a powiedzmy chociażby taki żubr czy taki łoś, prędkość 60 km biegnie dwa razy szybciej od nas, więc na pewno nie uciekniemy od takiego zwierzęcia.
2: Czyli nie próbujemy się zaprzyjaźnić.
3: Nie próbujemy
2: absolutnie
3: się zaprzyjaźnić i próbujemy uciekać, powoli raczej oddalamy się.
2: Wspomniał pan nadleśniczy o dzikach. To jest teraz problem, jeśli znowu wejdziemy chociażby na media społecznościowe, tam chociażby w Warszawie one zadomowiły się na dobre.
3: Tak, no dziki widzimy już coraz bliżej naszych różnych aglomeracji, wchodzą już do, powiedzmy do miast. Oczywiście...
2: U nas jeszcze tego problemu nie ma.
3: Na szczęście u nas tego problemu
2: nie wiem,
3: jeszcze nie widzimy.
2: Czy
3: ale
2: jeszcze chwila
3: mamy spotkania
2: będzie?
3: Z jeleniami w Łosi, z wilkami, z łosiami, z sarnami. Już te zwierzęta już gdzieś tam pojawiają się, oczywiście nie na gminie, ale raz na jakiś czas widzimy, że pojawiają się w naszym mieście. Na szczęście dzików jeszcze nie mamy, ale to myślę, że to dobrze, to bardzo dobrze, bo już tutaj nie chodzi o choroby, które roznoszą ASF i inne choroby, które mogą te dziki oczywiście roznosić, bo oprócz tego, że oczywiście są fajną atrakcją i możemy poglądać życie zwierząt na żywo, to oczywiście też one stworzą problemy, konflikty, no i zagrożenia, które w wyniku swego bytowania w mieście, więc...
2: A z czego to wynika, że one podchodzą do miast, do takich aglomeracji rozwiniętych?
3: Może być kilka przyczyn. W okresie chociażby RUI czasami te zaburzenia powstają, gdzieś tam szukają partnera, partnerki, gdzieś tam wchodzą. Okres na przykład, gdy czują zagrożenie, na przykład są gonione przez drapieżniki, przez wilka, też szukają z tego zagrożenia, wbiegają wtedy na przykład do miejscowości, do miast gdzieś tam, gdzie wilk jednak czuje większy respekt przed człowiekiem i tam nie wchodzi. Wobec tego, jeżeli raz tak zrobił, weszły do tego terenu zabudowanego i zobaczyły, że wilki, że tak powiem, odpuściły, więc czasem również chodzi. A czasem jest to po prostu poszukiwanie łatwego żeru. Jak w przypadku często jest to właśnie dzików. Jeżeli na naszych wysypiskach gdzieś tam znajdują łatwy dostęp do żerowania, łatwy dostęp do karmy, to korzystają z tego. Dlatego też większe szkody są od zwierząt na przykład na polach niż w lesie. Z tego tytułu, że ta karma jest tam, można powiedzieć tak, wprost wyłożona bezpośrednio na talerz, na stół. Więc wolą iść na przykład tam, gdzie jest gotowe chociażby ziemniaki, kukurydza, niż szukać w lesie, nie wiem, robaczków, korzonków, czy mniej kalorycznej żywności, bo kukurydza zawiera dużo więcej białka niż jakiekolwiek rośliny. Wiadomo.
2: A sposób na ten problem w miastach? Kiedy widzimy, jak dzik sobie spaceruje niczym mieszkaniec?
3: Generalnie oczywiście nie powinniśmy też wchodzić w konfrontację, ale najlepiej oczywiście poprzez jakiś hałas, poprzez dźwięki. Oczywiście, jeżeli czujemy się bezpiecznie, na przykład siedzimy w samochodzie albo jesteśmy, przez okno widzimy to, dobrze jest po prostu odganiać takie zwierzęta, wypłaszać je, by nie pozwolić im się zadomowić na naszym terenie.
2: A jeśli to się nie uda, to jakie są sposoby? No podjęte
3: wtedy,
2: już oczywiście odgórnie.
3: Tak,
2: nie wiem,
3: muszą być sposoby albo na odłowienie.
2: Tak, odłowienie, nie wiem, odstrzał.
3: Albo odstrzał, redukcję tych zwierząt w celem, żeby one po prostu nie czuły się tutaj bezpiecznie. Bo jeżeli nie będą na naszym terenie czuć się bezpiecznie, oni opuszczą to miejsce, bo każdy chce czuć się
2: oni
3: bezpiecznie.
2: Czują się bezpiecznie, tak. Bo to mieszkańcy czują zagrożenie,
3: bo widząc taką. Bo często widzimy, nie wiem, czy takie państwo widzieli, grupy. Ale filmiki gdzieś tam w mediach społecznościowych, że dziki już potrafią zaglądać do plecaków ludzi. Potrafią zaglądać, bo tam czują kanapkę, czy jabłko, czy coś innego, nie wiem, banana, jakiś posiłek. I korzystają z tego, a ludzie albo często bojąc się po prostu zostawiają ten plecak i ten dzik sobie tam wybierze, co sobie chce, albo wyrzucają to, żeby ten dzik sobie odszedł, zajął się, powiedzmy, konsumpcją i zostawił w spokoju. Ale to nie rozwiązuje problemu.
2: Tak, bo takie sytuacje nie są normalne. To nie jest naturalne, że dzik jest w centrum miasta.
3: Dokładnie. To nie jest naturalne. Myślę, naturalnym środowiskiem dla dzika jest las, tak jak dla człowieka miasto. I myślę, że tutaj powinniśmy jednak postawić tą granicę i powiedzieć, to jest miejsce nasze, to jest miejsce wasze. Ale też musimy pamiętać o tym, że tak jak nie chcemy, żeby dziki, że tak powiem, buszowały po naszym osiedlu, tak musimy też wiedzieć, jak zachować się w lesie. I też nie buszujmy tam, nie hałasujmy, nie róbmy hałasu, nie wjeżdżajmy tam samochodami, nie krzyczmy głośno, bo tak jak my nie chcemy, jakby u nas dziki hałasa, tak samo również zwierzęta dzikie nie chcą, żeby takie zachowania były w ich środowisku.
2: No i na koniec, tak jak to niektórzy mówią, ulubiony sport Polaków, czyli grzybobranie. Warto wybrać się do tych naszych lasów w regionie. Jest po co? Będzie pełen kosz?
3: Tak, myślę, że w tym momencie jest bardzo dużo grzybów. Każdy coś znajdzie. Chociaż powiem szczerze, i amatorów grzybów też jest niemało, bo widzimy naprawdę w tej chwili pielgrzymki, bym tak powiedział, nawet do lasu. Także, ale jest tych grzybów. Jest i myślę, że każdy znajdzie, bo naprawdę w tym roku grzyby w naszych lasach obrodziły. Jak w poprzednich, ostatnich latach było ich nie za wiele. Także teraz naprawdę mamy wysyp grzybów. Mamy kurki już oczywiście, mamy podgrzybki, mamy borowiki, chociaż niektórzy na razie narzekają, że te pierwsze borowiki, które się teraz właśnie już pokazały, powiedzmy od tygodnia, to już może nie takie pierwsze, to jest dużo robaczywych. Ale myślę, że teraz, jeżeli już robaki się troszeczkę najadły tych naszych grzybów, znajdziemy również nierobaczywe. Ale kurka generalnie, jak wszyscy wiedzą, generalnie nie jest atakowana przez robaki. One z reguły są to zdrowe grzyby. Jeżeli chodzi o podgrzybki, też ich jest na tyle dużo, że na pewno znajdziemy coś i co ze smakiem będziemy mogli teraz, czy w późniejszym okresie, jeżeli zrobimy marynaty, sobie postawić na stół i z chęcią zjeść.
2: A Polacy to dobrzy grzybiarze?
3: Powiem szczerze, jak wszędzie, oczywiście pewnie zawsze czarna owca się zbierze, bo powiem szczerze, widzimy jednak, że mimo Mimo tego, że często apelujemy, prosimy, nie zostawiajmy w lesie śmieci po sobie, papieru po kanapce, butelki, serce po napoju, to jednak się jeszcze to trafia. Jednak się to zdarza. I mając okazję również, proszę Państwa, proszę, tak jak mówię, nie śmiećmy, nie chcemy, żeby nasz gość naśmiecił nam w domu, czy wszedł z brudnymi butami i naniósł tam piasku. Także no, w imieniu swoim, powiedzmy, mieszkańców lasu też proszę o to, nie zostawiajmy tam śmieci. Zabierzmy z sobą te swoje rzeczy, które wzięliśmy ze sobą. Oczywiście na dłuższą drogę kanapka nam się przyda pewnie, czy coś słodkiego zjeść, żeby sobie podnieść cukier, jak ktoś tego potrzebuje, ale ten papierek, myślę, że jak zabierzemy go ze sobą, nam nic się nie stanie, a las będzie nam za to wdzięczny. No i jeszcze może
2: a
3: jeden...
2: A na grzybach się znają?
3: Tak, myślę, że jak większość Polaków zna się na sporcie, medycynie i grzybach. Ale oczywiście zasada jest taka, jeżeli nie jesteśmy pewni, nie zbierajmy tego, bo przypadki jednak się zdarzają. Nasza wątroba może po prostu tego nie znieść i przeszczepy wątroby niestety zdarzają się często u dzieci, bo rodzice, powiedzmy nieświadomi, przynieśli grzyby, których niestety jednak nie powinno się zjadać.
2: W ogóle chyba dzieci nie powinny jeść grzybów. Tak z bezpieczeństwa. To jest jeszcze taki młody organizm, więc też trzeba z tym uważać.
3: No i jeszcze jeden apel. Ostatnio mamy dosyć dużo przypadków zaginięć w lesie przy grzybach. Wiadomo, jest dużo grzybiarzy, dużo ludzi. Ludzie penetrują coraz głębsze tereny lasu, no bo widzą, że tutaj ktoś był, bo widać korzonki jakieś, albo ślady bytowania, albo chociażby papierek, bo ktoś zostawił, to znaczy, że już tutaj był. I widzimy przypadki, spotykamy się z przypadkami takimi, że ludzie dzwonią, pytają, bo nie mogą trafić do swego miejsca wyjścia, tam gdzie zostawili samochód lub z miejsca, którego, gdzie tam powiem, rozpoczęli grzybobranie. I tutaj jest też apel, bierzmy z sobą naładowane telefony, zapiszmy sobie numer do nadleśnictwa, do leśniczego. Jeżeli ktoś jest bieglejszy w telefonie, zapraszamy do bank danych o lasach, taka aplikacja BDL, sobie wrzućmy w domu, zobaczmy, wtedy będziemy mieli tą kropkę w lesie, gdzie konkretnie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, zobaczymy miejscowość, przynajmniej będziemy wiedzieli, czy mamy iść na północ, na wschód, na zachód, w którym kierunku mamy iść. Oczywiście przypominam, że w lesie mamy też wskaźniki naszego pobytu, takimi miejscami, które mogą nas skonfrontować dokładnie i powiedzieć leśniczemu, gdzie jesteśmy, bo możemy oczywiście zadzwonić do leśniczego, a leśniczy zapyta, no ale orientuje się pan, gdzie pan jest, no i wtedy może być oczywiście problem, bo jesteśmy w lesie, ale każde drzewo jest takie samo, prawda? Albo bardzo do siebie podobne. Więc jeżeli w lesie widzimy charakterystyczne elementy środowiska, takie jak słupek pobalowany na biało, to tak zwany słupek oddziałowy jest, na nim jest napisane, z każdej strony jest numerek, powiedzmy, napisane, albo cyfra jakaś. Jeżeli tą cyfrę podamy leśniczemu, leśniczy będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Jeżeli zobaczymy stos drewna, a na tym stosie znajdziemy zawsze przybitą plakietkę czerwoną i na tym też jest zawsze numerek. Jeżeli też podamy ten numerek, będziemy widzieli. Jeżeli widzimy jakieś urządzenie łowieckie, to też słup w terenie, rozgałęzienie jakichś dróg, to będą charakterystyczne elementy terenu, które podpowiedzą, jak szybko możemy tą osobę odnaleźć i odwieźć na miejsce, z którego będzie mogła wrócić do domu.
2: No i na koniec, bo spoglądam na zegarek, gdzie udać się w naszym regionie do lasu, gdzie na pewno na 100%, 110% wyjdziemy z koszem czy z wiaderkiem pełnym grzybów.
3: Najbliższy teren i najwięcej grzybów, zresztą, ale i najwięcej oczywiście będzie, jest tam chętnych. To oczywiście lasy terenu Podgórza. Tam widzimy, to jest najbliżej Łomży teren. Oczywiście ludzie mają swoje miejsca, jeżdżą stąd, jeżdżą z Łomży, jeżdżą gdzieś tam Kuzie, Kurpie. Każdy, jak spotykam czasami ludzi, rozmawiam z nimi o grzybach, a mówię, a ja to swoje miejsce mam na przykład pod Zbójną. No okej. Okay. No, drugi mówi, ja to jeżdżę tam na przykład do Czerwonego Boru tam jeżdżę. No każdy ma swoje miejsca, ale oczywiście najbliżej Łomży, jeżeli ktoś nie zna terenu, to oczywiście zapraszam tutaj. Podgórze jest jednym z bliższych takich terenów Łomży. Zapraszamy tam do tych kompleksów leśnych. Tam na pewno Państwo znajdziecie wszystkie grzyby, o których tutaj wspomniałem, i jest tych grzybów naprawdę dużo.
2: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.
1: Nasz gość dnia.